0: SK Rzeszów.
1: Happy birthday.

0: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowe Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Boć. Do tego sztuka w przestrzeni miasta. Performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: I po reklamie.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

0: Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
5: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Bodź. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Tkwimy w Prolanie. Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. I po reklamie.
1: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.
2: Radio SK. Jakbym zjadł mentol.

0: Reklama.
1: Mocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
2: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.

0: Mamy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
5: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
4: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
5: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
6: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
7: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.

Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.

0: Oceanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Globcars, Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
5: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
6: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
5: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
6: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
7: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport24.

0: Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: I po reklamie.

łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz?
3: Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
4: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
5: I po reklamie.
6: SK Rzeszów News.
7: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
6: SK Rzeszów.
7: Teraz zapraszamy Was na pierwszą część rozmowy z pisarką i wokalistką Martą Skubisz. Artystka opowiedziała nam o swojej drodze od muzyki do literatury, o głośnym debiucie książkowym Lost Story, który przed laty wywołał spore kontrowersje w przemyślu, a nawet trafił na sesję Rady Miasta. W rozmowie wracamy też do kulis powstawania jej pierwszej książki, wspomnień ze szkolnych lat i tego, jak z doświadczenia z pracy muzycznej oraz sceny wpłynęły na jej pisanie. A z zaproszonym do studia gościem rozmawiał nasz reporter Tomek Widak.
8: Dziś w naszym przemyskim studiu Radia SK gościmy Magdę Skubisz, pisarkę Przemyśla. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo mi miło.
8: No właśnie, pisarkę, ale też i wokalistkę chyba.
9: Tak, to był zawód, który wykonywałam przez 25 lat bardzo aktywnie, a teraz już tak resztkowo.
8: Okej, ale te początki i droga do pisania, bo była pani absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach i nauczycielką emisji głosu. Jak z muzycznego świata trafiła pani do literackiego? Czy to było odwrotnie właśnie?
9: To było chyba odwrotnie. Znaczy odwrotnie. Zawsze chciałam pisać, natomiast dostałam na maturze z polskiego 3 i to zweryfikowało moje plany na dalsze kształcenie. I w związku z tym, ponieważ się dostałam do Katowic, gdzie jest się dosyć trudno dostać, a ja byłam totalnie zielona, jeżeli chodzi o wokal, więc bardzo, bardzo te studia szanowałam i wielbiłam wręcz. No i tak się skończyła przygoda z pisaniem. Ale potem każdy muzyk musi niestety, oprócz tego, że zaśpiewać dyplom, czy zagrać dyplom, musi napisać pracę magisterską i tę pracę pisałam na temat kabaretu starszych panów. No i stwierdziłam, że już w ogóle nic nie pamiętam, jak się dobrze pisze, więc udałam się do swojej byłej polonistki, która mnie zawsze wspierała w tym pisaniu i poprosiłam, żeby mi napisała, Boże, jak to brzmi, nie, żeby mi pomogła napisać wstęp, tak żeby przynajmniej jedna część tej pracy była merytoryczna i trzymała jakiś poziom, żeby udawała pracę magisterską, więc moja pani profesor bardzo mi w tym pomogła, po prostu ten wstęp to była najlepsza część mojej pracy, no i przeczytała oczywiście całą moją pracę magisterską i powiedziała, że merytorycznie jest to dno, ale bardzo przyjemnie się to czyta. Oczywiście za pracę dostałam ocenę bardzo dobrą.
8: Ale temat tak, bardzo fajny, Wasowski, Przybora.
9: Tak, twórcy evergreenów, tak brzmiał temat mojej pracy. Pamiętam, że no w ogóle ja się zakochałam wtedy w tekstach i wtedy jakby mi się pierwszy raz w życiu połączyła ta pasja muzyczna z pasją literacką, że to jest tak świetnie w ogóle zwarte i tak świetnie podane wykonawcy do zaśpiewania, na przykład teksty właśnie Przybory. I no, potem już było tak, faktycznie pani profesor we mnie znowu zasiała to takie ziarenko, żeby pisać. Ona wtedy powiedziała, że bardzo fajnie to się czyta. O tej merytoryczności też powiedziała, ale powiedziała, że bardzo fajnie się to czyta i powinnam napisać książkę. I pamiętam jej słowa. No i stwierdziłam za jakiś czas, że napiszę tę książkę. I tak doszło do debiutu w 2008 roku, czyli Lost Story. I całe zamieszanie, jakie wywołała ta książka, uważam, że to jest głównie zasługa pani profesor, bo ona była jakby przy tym procesie pisania od samego początku i widziała, co ja tam piszę i czytała to, co ja piszę na temat swoich nauczycieli, więc to jest wszystko jej wina, że potem to się skończyło takim zamieszaniem.
8: Czyli można powiedzieć, że pierwszą taką przygodę z takim większym pisaniem miała pani podczas studiów.
9: I dzięki muzyce,
8: tak,
9: prawda?
8: Dzięki muzyce, tak. A kiedy pani stwierdziła, że napisze pierwszą książkę, już tak poza studiami?
9: No to wtedy, kiedy moja polonistka...
8: Tak,
9: byłam bardzo właśnie posłuszną uczennicą, więc kiedy ona powiedziała, że warto by napisać książkę, bo fajnie się coś tam czyta, no to stwierdziłam, że czemu nie.
8: No dobrze, a co było pierwsze? Czy miała pani taką potrzebę opowiedzenia historii, czy chęć sprawdzenia się w nowej dziedzinie?
9: Nie wiem, ja w ogóle chyba się w ten sposób nie myśli. kiedy się coś tworzy, to nie jest chęć sprawdzenia. Może chęć sprawdzenia to może ma się później, kiedy już na przykład, nie wiem, lata uciekają, jest się człowiekiem w starszym wieku, jak ja na przykład teraz. Teraz bym miała ochotę na przykład w czymś się sprawdzić albo coś zrobić, czego jeszcze nie robiłam. Natomiast wtedy pamiętam, że to była jakaś wewnętrzna potrzeba, że ja po prostu muszę coś napisać, bo coś we mnie siedzi i jeżeli tego nie zrobię, to no, będę się czuła tak jak bohaterowie filmu Obcy, tak, którym po prostu pęknął, jeżeli czegoś, że tak powiem, z siebie nie wydalą artystycznego. Więc takie miałam wrażenie, że bardzo we mnie siedziała mocno historia licealna i stwierdziłam, że to będzie ta próba opowiedzenia, wyrzucenia tych emocji, czyli to coś chyba w rodzaju terapii. Wyrzucam to z siebie, żeby o tym nie myśleć, żeby mnie to nie gnębiło. I tak powstała właśnie książka Elo Story.
8: Czy wykształcenie muzyczne pomaga pisaniu?
9: Mi pomaga, ale nie wiem, nie mogę mówić za innych autorów. Natomiast bardzo szybko wyczułam autorów, którzy mają tak zwaną muzyczną frazę. Bo słowa są dokładnie tak jak linia melodyczna, czyli no albo się gładko jedzie, albo są progi hamujące.
8: No tak, no jest rytm, melodia, tak. Języka, fraza odpowiednia, tak. No to ma wszystko znaczenie przy pisaniu, także... No, jeżeli pomaga, no to super.
9: No, mi pomaga, znaczy ja chyba nie znam innej metody na pisanie, jak tylko właśnie to frazowanie muzyczne, ale ma to swoje mankamenty, dlatego że ja w bardzo przypadkowych miejscach stawiam przecinki i jak w tej chwili moja redaktorka Hania Koźmińska z Media Rodziny mówi mi, że moje przecinki są stawiane w bardzo przypadkowych miejscach i ona nie wie w ogóle, co tam się dzieje z tą interpunkcją, że bardzo się przy tym męczy i ja też się długo nad tym zastanawiałam, o co chodzi i potem wpadłam na to, że to jest po prostu tak to wygląda jak fraza muzyczna, jak fraza wokalna, czyli bierzemy jakiś tekst i jedziemy sobie do pewnego momentu, jest oddech, oddech, oddech, prawda?
8: Tak.
9: I to jest moja interpunkcja, z którą się potem męczy pani redaktor. Dosłownie tak jakbym wzięła piosenkę i chciała ją przeanalizować pod kątem oddechowym, brania oddechu w najlepszych miejscach.
8: To jeszcze wrócę teraz do tej książki, którą pani wymieniła z 2008 roku o licealistach, bo ta książka, z tego co znalazłem, tak informacje, w 2008 roku wywołała spore kontrowersje. W Przemyślu pojawił się nawet list protestacyjny nauczycieli. Jak zapamiętała pani całą tą sytuację?
9: Dla mnie to była bardzo traumatyczna sytuacja. W tej chwili bym ją na pewno wykorzystała inaczej, dlatego że ja się poczułam taka bardzo zaszczuta wtedy, taka bardzo otoczona takim hejtem, jakbyśmy teraz powiedzieli, taką złą energią, bo ośmieliłam się napisać coś, co się nie spodobało moim byłym nauczycielom. I to był list protestacyjny wysłany z Przemyśla, z mojego byłego liceum, do wydawnictwa z pytaniem, ile zarobiłam pieniędzy na tym, że szkaluję swoją szkołę i kalam swoje gniazdo. Dokładnie były takie sformułowania. I widać, że ktoś, kto to opisał, kompletnie się nie orientował w zarobkach autorów.
8: No, ale całe środowisko jednak nauczycieli się na panią rzuciło, więc...
9: Tak,
8: to musiało być chyba nieprzyjemne.
9: Dokładnie, no teraz jest inne podejście. Teraz jest moda na promowanie książek poprzez skandal. Czasami te skandale się wywołuje świadomie, a wtedy to jeszcze był czas, kiedy no, internet trochę raczkował.
8: Wszystko raczkowało w zasadzie.
9: Dokładnie. Hejt, nie było nawet takiego pojęcia, a tymczasem jak gdzieś czytałam właśnie w komentarzach pod tą książką, że ze mną zawsze były problemy, że w ogóle mam problemy z psychiką. No w ogóle takie to było nieprzyjemne. Ale już w ogóle szczytem wszystkiego była Rada Miasta Przemyśla.
8: No właśnie, bo książka trafiła jako jeden z tematów na sesji Rady Miasta
9: Ale
8: Przemyśla.
9: Jaki to jest zaszczyt! Proszę pomyśleć o tym, jaki to jest zaszczyt. W ogóle, że książka trafia na posiedzenie rady. To z tego, co wiem, bo to opowiadali mi, ja nie jestem radną miasta Przemyśla, więc nie wiem, jak to wyglądało. Opowiadały mi osoby, które na tym były, że to był protest jednej z osób, która należała do związku, chyba nauczycieli. Co, w każdym razie to była jakaś taka branżowy związek i godzinę mówiła ta osoba na temat mojej książki, że jest to bardzo zły przykład, jest bardzo taki niesmaczny, że to jest szkalowanie właśnie miasta, szkalowanie szkoły, zamach w ogóle na instytucje edukacyjne i efekt był tego taki, że wszyscy z tej rady ponoć pobiegli do księgarni kupić książkę, bo nie wiedzieli, co tam jest.
8: Ale to zawsze tak jest, że jak ktoś mówi, że coś jest złe, nie czytajcie tego, to Polak zrobi zawsze odwrotnie.
9: Ale to jest cudowne.
8: Zrobić na złość.
9: Tak, ja lubię tą anarchię naszą narodową. I mogę to tylko potwierdzić, że nie było wtedy książek w Przemyślu, bo pamiętam, jak mi się już skończyły wszystkie, wiadomo, że autor dostaje od wydawcy jakąś taką pulę dla siebie i pamiętam, że komuś chciałam dać książkę, więc myślałam, no dobra, pójdę kupię w księgarni i poszłam do tej księgarni w Przemyślu i mówię, ja miałam tam wtedy takie bardzo małe, czarno-białe zdjęcie. W ogóle byłam pewna, że mnie nikt nie pozna, bo już miałam zmienione nazwisko, wyszłam za mąż, a jednak tam mnie wszyscy rozpoznali. No i do księgarni jednak weszłam anonimowo i pytam się, czy jest może książka Elo Story, a pani mówi, nie ma, ale mogę panią zapisać na listę. I ja mówię, to która będę na liście? 12. Także to był jakby bezpośredni skutek tego wszystkiego, co tam się działo wokół Elo Story. I powiem tak po latach, że każdy autor marzy o takim debiucie. Mi się taki debiut trafił, bo wydałam w największym wydawnictwie w Polsce, co było po prostu dla debiutantki, dla muzyka, dla człowieka, który w życiu nie napisał żadnej książki, niczego. Ja nie byłam dzieckiem, które startowało w konkursach i wysyłało swoje opowiadania. Naprawdę nie miałam tego typu doświadczeń. To był taki strzał w ciemno. I każdy autor marzy o tym, żeby mieć takie wejście z buta, nie, na rynek wydawniczy. A kiedy to mi się przytrafiło, ja byłam kompletnie psychicznie na to nieprzygotowana. W ogóle Elo Story się doczekało 4 wydań. 2 wydania były w Pruszyńskim i potem jeszcze parę lat później w wydawnictwie Wideograf. Dalej ta książka jest w ogóle na kanałach YouTube, jest omawiana jako w ogóle już taki opis szkoły, której nie ma, zamierzchłej szkoły, bez e-dzienników i tak dalej. Ale wracając właśnie do tego mentala, to teraz bym to naprawdę cisnęła na maksa, żeby to wykorzystać i iść za ciosem. A ja byłam tak przestraszona, że po prostu pamiętam, że w pewnym momencie wyszłam na miasto i stwierdziłam, że boję się wsiąść do autobusu, żeby kogoś nie spotkać, żeby ktoś się na mnie krzywo nie popatrzył. Miałam tak, że wsiadałam do pociągu, ponieważ całe życie jeżdżę pociągami właśnie między Przemyślem a Rzeszowem głównie, że widzieli mnie jacyś krewni prawdopodobnie albo znajomi osób, które się odnalazły w książce i się przesiadały do innego przedziału. Więc to w ogóle było jakieś, no dla mnie wtedy, nie do przejścia.
8: I
9: to,
8: tak?
9: Naprawdę. To ja wiem, i wiem, jak to absurdalnie brzmi dla ludzi chociażby z pana pokolenia, ale wtedy, w 2008 roku, ja miałam 30 lat, małe dziecko, nie miałam pracy, napisałam książkę, która mi jakby zamknęła wszystkie drzwi w Przemyślu. Przemyśl nie jest takim miastem, gdzie wokalistka ze specjalnością jazzowo-rozrywkową może się rozwijać, tak? To jest taki
8: to
9: dosyć...
8: Małe środowisko, tak, dokładnie.
9: Dokładnie. Wtedy jeszcze nie było wszystkich talent show, które napędziły klientów, prawda? Takim ludziom jak ja. I naprawdę to było dla mnie... No, myślę, że to spowodowało w konsekwencji to, że ja przestałam pisać. Drugą książkę miałam już napisaną, kiedy pierwsza wychodziła, więc jeszcze był Juicy Jean, a potem zamilkłam, bo ja nie chciałam już tego przeżywać, co wtedy przeżyłam.
8: Czyli troszeczkę się pani przestraszyła tej sytuacji?
9: Ja się strasznie przestraszyłam.
8: Ale tak z perspektywy czasu, patrząc na to, ile teraz pani wydaje, no to jednak chyba ta cała sytuacja zmotywowała panią do dalszego pisania, dalszego działania.
9: Nie, no to już było, wszystko było mi znane, prawda? No ja zostałam przeczołgana trochę. I potem też, jak już wydałam po kilku latach następne części tej serii młodzieżowej, miałam porównanie, duże wydawnictwo, taki moloch na przykład jak Pruszyński, a mniejsze wydawnictwo. I to już jest tak, że człowiek jakby nabierze pierwszych szlifów na tym rynku, to jest mądrzejszy, umie robić promocje, umie właśnie wykorzystywać różnego typu wydarzenia, na przykład ten hejt, który mi się przydarzył, no to robi się mądrzejszy po prostu po jakichś tam doświadczeniach. To jest chyba najważniejsze. No ale mówię, no wtedy dla mnie, ja powinnam w ogóle pójść na jakieś przeszkolenie wtedy, zanim wydałam tę książkę, tylko po prostu nikt się nie spodziewał, łącznie z samym wydawcą. Oni się nie spodziewali, że to zrobi takie zamieszanie i pamiętam, jak właśnie odczytali mi list przez telefon, który dostali wtedy i mówią, no to co z tym zrobimy w ogóle, co z tym zrobisz, czy to tak zostawić? I mój, pamiętam chyba, kierownik redakcji mówi, no to nie, to będziemy naszej autorki bronić. I wtedy dostałam od nich bardzo duże wsparcie, także to było wsparcie, no ale to było wsparcie z Warszawy, a jednak się zostaje na Podkarpaciu samemu.
8: I trzeba się mierzyć z tymi wszystkimi
9: ludźmi. Tak. Znaczy mierzyć się, tak, no to było, myślę, że to bardziej przypominało taki ostracyzm, chociaż w całej Polsce, pamiętam, dostawałam masę maili od rodziców, od uczniów, którzy mieli podobne historie w szkole. I ja pełniłam rolę, nie wiem, jakiegoś konfesjonału, gdzie się wylewało te wszystkie żale. No, ale na przykład też miałam problem z organizowaniem w Przemyślu pewnego spotkania autorskiego. I pierwsze moje spotkanie autorskie wyglądało tak, że organizatorka do mnie zadzwoniła, powiedziała, ja panią zapraszam, pani wydała książkę, proszę jej w ogóle nie odzywać, bo dostałam telefon z Wydziału Edukacji. No, to nawet się nie skończyło na telefonie, ale na groźbach, ale no, to była bardzo hardkorowa sytuacja, taka, która się już otarła praktycznie o przestępstwo. Gdybym ja nagrała wtedy przez telefon to, co mi powiedziała ta pani organizująca spotkanie, która zrobiła to zupełnie nieświadomie i nagle się okazało, że promuje niewygodną książkę, no to myślę, że mogłoby się skończyć w jakimś sądzie albo gdzieś.
8: Tylko, jeszcze, gdyby pani to opublikowała, chociaż nie można chyba opublikować takiej rozmowy bez wiedzy
9: oczywiście.
8: Osoby, którą się nagrywa, ale gdyby pani to opublikowała, to byłby skandal i to niezły.
9: Tak, tylko mówię, no ja nie byłam na to gotowa, także nikt się nie spodziewał łącznie ze mną, że i wydawnictwem, że tutaj się taki będzie rezonans tego, po prostu to jest niesamowite, urazić lokalną dumę, bardzo lokalną.
8: Czy dzisiaj z perspektywy czasu napisałaby pani L.O. Story jakoś inaczej? Miałaby pani pomysł na to, żeby poprowadzić tę książkę w trochę inne rejony, żeby może była ostrzejsza albo była łagodniejsza?
9: Wie pan co, teraz nie można pisać ostrzejszych książek, chyba nie można bardziej ostrej książki napisać, dlatego że w tym momencie już L.O. Story jest odczytywane jako bardzo brutalne, bardzo nieprawomyślne. Ja jestem zdziwiona, jestem w ogóle trochę zniesmaczona tą całą poprawnością taką, która się dzieje w literaturze. Tego, że nie można, że przekleństwa są źle widziane, że są widziane jakieś...
8: Że pewnych tematów nie ruszamy?
9: Pewnych tematów nie ruszamy, bo nie wypada.
8: No, jasne.
9: I to bardzo boli, bo w sztuce się liczy prawda i to niezależnie od tego, czy to będzie książka, czy muzyka, czy nie wiem, innego rodzaju sztuki, czy sztuki wizualne, ale jeżeli nie ma tej prawdy, ona jest w ogóle, jej się obcina łeb i cały czas się to cenzuruje i wygładza, no to nie ma sensu chyba się w ogóle odzywać. Takie mam wrażenie. Też dostałam propozycję, żeby to L.O. Story wznowić, ale też właśnie z zastrzeżeniem, żeby to złagodzić. Mówię, no to nie, no to nie chcę. Czego ja mam to łagodzić? Bo co? No tak nie było.
8: Ale to dzisiaj jest nie tylko problem taki w literaturze, ale mam wrażenie, że też w filmach, w serialach.
9: Tak, wszystko jest takie poprawne.
8: Wszystko jest takie poprawne. I teraz widzę właśnie, że jak ktoś zrobi coś niepoprawnego, to jest to popularne bardzo. Ludzie już mają dość tej poprawności i trochę się zaczyna to przełamywać chyba.
9: Całe
8: ja już
9: szczęście.
8: Też mam dość, bo na przykład, nie wiem, duże platformy cały czas robią te seriale według jednego schematu, cały czas musi być określona, że tak powiem, linia. Nie będę mówił dokładnie co, bo zaraz mnie tutaj
9: będę musiał
8: wycinać z tej rozmowy, a nie chciałbym tego robić, no ale wie pani o co chodzi.
9: Wiem o co chodzi. Ja w ogóle chyba przez to, co pan mówi, przez tę właśnie taką narzuconą poprawność, nie oglądam w ogóle seriali. Mój serial ostatni się skończył na Archiwum X, który był bardzo niepoprawny, ewentualnie na Świecie według Kiepskich. I to jest po prostu wszystko. Potem nigdy nie miałam czasu, a jak popatrzyłam na serial właśnie, jakiś czy na film, ja miałam wrażenie cały czas, że ja odgrzewam jakąś kalkę sprzed iluś lat, tylko właśnie w takiej uładzonej wersji, która mi w ogóle nic w sercu nie porusza i w ogóle mnie nie pobudza do niczego, nie zostawia mi żadnej refleksji, bo to jest tak grzeczne. No może to jest też kwestia drogi życiowej, bo ja 10 lat pracowałam w wojsku z wojskowym przełożonym, gdzie no właśnie tam nie było poprawnie i całe szczęście, bo potem się pisze bardziej autentyczne, krwiste postacie, tak sobie myślę. Najbardziej mnie ostatnio śmieszyło, ale przeczytałam temat rekrutacji właśnie młodych ludzi do wojska i była taka wzmianka w jednej z gazet, jak młodzi ludzie mają na przykład za złe przełożonym w wojsku, nie mówimy o cywilach, że na przykład podnoszą na nich głos, pan nie będzie na mnie krzyczał. Ja pamiętam, że płakałam ze śmiechu nad tym zdaniem przez chyba godzinę, bo przypomniałam sobie właśnie swoją pracę w wojsku. Ja pracowałam w ogóle w klubie garnizonowym jako instruktor do spraw wokalno-rozrywkowych, to przepiękny w ogóle zbitek, ale miałam wojskowego przełożonego, który traktował nas wszystkich jak, no poniekąd trochę jak żołnierzy. Wszystko było w porządku, ja naprawdę bardzo mile tę pracę wspominam, ale kiedy czytam to zdanie teraz, to po prostu mi się chce płakać ze śmiechu. I to jest właśnie to przeciwstawienie takiej poprawności, no mój własny jakiś tam życiorys, moje wspomnienia. Nie jestem w stanie w ogóle przejść nad tą poprawnością, bo mnie to, nie powiem brzydko, osłabia, ale...
8: Mnie to wnerwia, bo ja to powiem wprost. Jak oglądam filmy i seriale i ciągle widzę ten sam schemat, no dobra, powiem to, że musi być jeden czarny, jeden homoseksualista, że nie wolno powiedzieć pewnych rzeczy, bo to politycznie niewygodne. to mnie za przeproszeniem coś trafia. I tak samo jest w książkach.
9: Zgadzam się. No, to trzeba wybierać takich autorów, którzy mają, lekceważą bardziej te wszystkie dobre zasady współczesne.
8: Którzy złamują się z tego schematu
9: tak,
8: po prostu.
9: Tak, no ale jak ja dostałam też propozycję, żeby wznowić to, no ale musiałam to wygładzić. Pod warunkiem, że to wygładzę. Powiedziałam, no w życiu nie wygładzę tego, bo dla poprawności wydaje mi się, że nie ma sensu się tak podkładać. Bo mam takie wrażenie, że to jest taka tendencja współczesna i to za jakiś czas, tak jak pan mówi, że to się zaczyna przejadać już, więc nie ma sensu sprzedawać swoich ideałów, to co się wierzy na rzecz jakiejś tendencji, która przeminie.
8: No mówię, a ta tendencja powoli gdzieś tam już
9: dzięki Bogu
8: przemija, więc widzę wśród też swoich znajomych i rówieśników także, że już im się zaczyna to przejadać. No dobrze, przejdźmy do kolejnych pani książek, czyli Juice and Gin,
9: Hałturnik
8: i Master. Tutaj nadal poruszyła pani tematy bliskie młodym ludziom. Dlaczego właśnie ten świat był dla pani tak ważny?
9: Bo byłam nauczycielką. I
8: to były tematy pani bliskie?
9: To były tematy bliskie, poza tym miałam swoich ekspertów od dialogów, którzy przychodzili na lekcje, więc to jest też bardzo ważne, żeby wejść w ten świat właśnie za pomocą dialogów, świeżego języka i tak długo jak miałam uczniów i tak długo jak się przysłuchiwałam ich rozmowom, to uważam, że mogę pisać jeszcze o młodych ludziach. Natomiast później też z tego cyklu świadomie zrezygnowałam, bo się nie da w nieskończoność. Ma się inne cele, inne priorytety i to jakby ten temat mi się już wyczerpał. No, także tam są w następnych częściach w Hałturniku, w Masterze, to są też jakieś moje pozbierane doświadczenia z grania hałtur i wesel. 15 lat to robiłam. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa dziedzina. Można by napisać pracę socjologiczną na temat tego, jak Polacy zachowują się na przykład po alkoholu. To jest coś wspaniałego. A ci muzycy, którzy grają dla państwa, stoją zawsze wyżej, mają na podwyższeniu i z tej góry, z tej sceny lepiej zawsze wszystko widać. I to są czasami tak niesamowite sceny, tak niesamowite komplementy, które padają, propozycje. To są cuda. Tego nie da się, bo to jest wszystko nieocenzurowane, prawda? To jest właśnie niegrzeczne i to nie jest takie wygładzone przez tą poprawność, tylko człowiek jest po prostu sobą, tak? Mówiąc brzydko po pijaku. Ja na przykład usłyszałam, a propos komplementów, mógłbym po tobie pić brudną wodę z wanny. Przecież to jest piękne, tak? Przychodzi człowiek i mówi taką rzecz. Albo, no nie, to już gorzej nie będę cytować.
8: A no myślę, że puszczają hamulce po prostu.
9: Tak, tak, to jest takie szczere.
8: Otwierają się,
9: są bardzo rozmowni, tak.
8: Gdyby nie wypili, to nie mieliby tej śmiałości.
9: Dokładnie. I oni mają też taką, nie wiem, to samo mają barmani. Musiałabym kiedyś porozmawiać z jakimś barmanem, że właśnie przychodzą do nich ludzie i się zaczynają zwierzać. I naprawdę te opowieści czasami są niesamowite. Te opowieści, też część z nich trafiła do książki, bo przychodzą ludzie, opowiadają o swoim życiu, o swoich problemach. To, co powiedzą obcemu człowiekowi, nie powiedzą komuś bliższemu. I daje im to taką właśnie swobodę, że nie muszą się krępować, nie czują się jakoś oceniani. I to też było naprawdę niesamowite.
8: No barman trochę jest jak spowiednik.
9: No to tak. I myślę, że podobną funkcję też pełni muzyk na weselu. Może to się też już zmieniło, bo wszystko jest niestety pod obstrzałem kamer. Jak ja jeszcze grałam, to tego nie było. Więc ludzie byli zupełnie jakby tacy bardzo, bardzo otwarci, bardzo śmiali. No różne też sceny się widzi, prawda? Jak człowiek przychodzi i zjada żywcem z rybkę z akwarium, bo chce sobie zakąsić albo... No naprawdę, tam są cuda, więc jakby jeżeli ktoś byłby ciekawy, jakie cuda widziało się tutaj głównie na Podkarpaciu przez 15 lat grania wesel, eventów, hałtur i innych rzeczy, to zapraszam do książki Hałturnik.
8: I to rozumiem, że różne części Podkarpacia, nie tylko Przemyśl, ale również pewnie Rzeszów, nie wiem.
9: Oczywiście, Krosno. Rzeszów przede wszystkim. Tak, ja w Przemyślu chyba grałam jeden jakiś event, natomiast głównie to był Rzeszów, no i też wyjeżdżaliśmy do Częstochowy, do Krakowa, do Warszawy, no i dalej chyba, no w Warszawie graliśmy dosyć często, bo graliśmy takie supporty, no to nawet nie były supporty, tylko przyjeżdżała gwiazda, graliśmy na zamkniętych imprezach, To są też bardzo specyficzne, specyficzne miejsca, specyficzni ludzie, specyficzna atmosfera, gdzie to są zamknięte miejsca pełne bogatych ludzi, którzy zamawiają sobie gwiazdę, która na przykład za koncert bierze kilkadziesiąt tysięcy złotych, a my gramy całą noc. Tak, kiedy gwiazda kończy występ, to my gramy całą resztę, tak zwaną pod buta i do kotleta, więc tego typu wyjazdy też były bardzo, no bardzo pouczające, bardzo fajne. Z tym, że to jest straszliwie męczące, bo śpi się wyłącznie w busie, śpi się po kilka godzin.
8: Nie na przykład się rodzinę, bliskich?
9: No tak, to ja swoje dziecko widziałam na zdjęciu przez kilka lat, ale głównie można się wykończyć fizycznie, dlatego że to jest bardzo ciężka praca. Przede wszystkim ciężka praca w utrzymywaniu uwagi, w skupianiu uwagi na sobie, na zespole, na tym, co się gra, na takiej wielkiej czujności. Stoi się na scenie i trzeba pilnować, że teraz ludzie mają zrobić pajacyka, potem mają zrobić pociąg. Później, nie wiem, mają jeść tort, potem mają jeść pieczonego świniaka, który za chwilkę wjedzie z kuchni i trzeba to wszystko zapamiętać. I to jest jedna noc, śpi się dwie godziny w busie, potem jest druga noc w mieście gdzieś, powiedzmy, oddalonym, w miejscu oddalonym o 200 kilometrów. I na przykład trzecia noc. Ja pamiętam, że miałam chyba taki rekord, 3 noce totalnej koncentracji. To jeszcze poza tym trzeba się uśmiechać, to jest najważniejsze, to twarz boli, tak. Trzy noce i już w tych samych ciuchach, jak skończyłam grać, pamiętam, z niedzieli na poniedziałek pojechałam do tego wojska. Tu tak samo ubrana, bo o 8 zaczynałam pracę i o 12 się musiałam zwolnić już do domu, bo coś mi się zaczęło dziać w ogóle z sercem, z samopoczuciem, także to już jest po prostu zajechanie się na śmierć. No i tam wtedy było grubo, wtedy to pamiętam, miałam pierwszy taki przebłysk, że za dużo pracuję, po prostu tak się nie da. Straciłam czucie w ogóle w lewej stronie ciała wtedy, po takim maratonie. Przeszło to wszystko, całe szczęście. Prawdopodobnie, nie wiem, zabrakło mi elektrolitów. Oczywiście nie pojechałam do szpitala, bo byłam tak zmęczona, że poszłam spać, ale no trzy noce, tak, w różnych miejscach pamiętam i ten czwarty dzień to był po prostu już taki, że nie widzi się na oczy, nie słyszy się, człowiek jest, w ogóle lewituje gdzieś nad swoim ciałem.

0: zdobyciu tytułu najlepszego wydarzenia edukacyjnego w Polsce, festiwal zostanie rozbudowany o nowe strefy i atrakcje. Szczególny nacisk położono na połączenie kultury z nowoczesnymi technologiami. W programie znajdą się m.in. warsztaty Future Fashion, projekty artystyczne wykorzystujące sztuczną inteligencję, nowoczesne media oraz koncert przygotowany we współpracy z miejskimi instytucjami kultury. O szczegółach mówi teraz Michał Tabisz, prezes PCI.
1: Zaczniemy jeszcze od drobnego odbicia się od zeszłorocznego festiwalu, dlatego że mówiliśmy już o tym w naszych mediach społecznościowych, ale chciałem jeszcze raz pokazać Państwu tą statuetkę za najlepszy event edukacyjny ubiegłego roku, 2025 roku. Ogólnopolski plebiscyt, konkurs organizowany przez bardzo poważne gremium, bo to jest śmietanka branży eventowej w Polsce. Nasz partner, firma, która produkowała, współtworzyła ten festiwal od początku, zgłosiła nas do tego konkursu i powiem szczerze, byliśmy mało jakoś emocjonalnie zaangażowani na początku w to wydarzenie, nie czując jego wagi. Dopiero jak się okazało, że z 26 kandydatur w trójce najlepszych znalazła się nasza impreza, zaczęliśmy się temu przyglądać. Pojechaliśmy na galę, ale też w sumie bardziej po to, żeby zobaczyć, jak wygrywają inni, po czym okazało się, że to właśnie my. I wtedy dotarło do nas, że to jest rzeczywiście dobre wydarzenie, skoro ludzie zupełnie niezwiązani z Podkarpaciem uznali, że warto je nagrodzić. Dlatego to jest dla nas i dla całego zespołu, bo chcę powiedzieć, że to jest absolutnie praca zespołowa kilkudziesięciu przynajmniej osób, które mocno pracowały nad pierwszą edycją. To jest satysfakcja, ale zarazem to jest zobowiązanie, żeby ten festiwal kontynuować i rozwijać. Spotkamy się po to, żeby powiedzieć, o jakie elementy ten festiwal rozwiniemy w kolejnej edycji. 7 i 8 października w Zencom Expo. Druga edycja, obszar, którego dotknęliśmy w pierwszej edycji. I od razu mieliśmy poczucie, że to za mało, że trzeba to rozwijać. To jest obszar styku kultury i technologii. Kultury, z której Rzeszów i całe Podkarpacie może być dumne, bo w tym obszarze mamy wiele osiągnięć. Ale w tym ujęciu połączenia tego z nowymi technologiami, myślę, że to jest cały czas bardzo mocno niewyeksplorowany temat i dlatego sięgamy po inspiracje z całej Polski. Będziemy chcieli pokazać twórców, którzy już mają w tym obszarze dużo do powiedzenia. Będziemy chcieli też włączyć instytucje kultury miejskie i tutaj moje podziękowanie w kierunku pani prezydent Estrady Rzeszowskiej i pana prezydenta Konrada Fiołka, który pamiętam, jak razem chodziliśmy na inaugurację w pierwszej edycji festiwalu i widziałem na jego twarzy duże zaskoczenie, jak wielu ludzi się pojawiło na tym festiwalu. I już wtedy, jeszcze przed tymi wystąpieniami inauguracyjnymi, rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby miasto mocniej zaistniało w kolejnej edycji. W zeszłym roku tym głównym wkładem była przede wszystkim obecność uczniów rzeszowskich szkół. Natomiast w tym roku, to jest bardzo ważne i o tym za chwilę poproszę o rozwinięcie tego tematu, będziemy mieli już taką bardzo mocną współpracę, jeśli chodzi o tą część kulturalną właśnie z miastem Rzeszów. Mogę powiedzieć tyle, że to nie jest jedyny obszar, w jakim się rozwijamy jako festiwal. Kilka jeszcze nowych elementów się pojawi. Chcemy mocno mówić o tym, jak ważna jest twórczość artystyczna i jak ta kreatywność łączy się z myśleniem innowacyjnym, z tym, co chcemy rozwijać od początku istnienia PCI.
0: SK Rzeszów News. Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
0: To rozmowa o tym, jak zachować zimną krew wtedy, gdy liczy się każda sekunda. Pierwsza pomoc może uratować życie, jednak w sytuacjach zagrożenia wiele osób wciąż nie wie, jak właściwie zareagować. O tym, jak pomóc przy nagłym zatrzymaniu krążenia, ataku padaczki, hipoglikemii czy zadławieniu, nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła rozmawia z Arturem Jabłońskim, ratownikiem kwalifikowanym pierwszej pomocy i prezesem Fundacji Visionary. W rozmowie nie zabraknie także poruszających historii z akcji ratunkowych, które pokazują, jak ważna jest szybka i świadoma reakcja.
3: Dzień dobry, Artur Jabłoński, prezes Fundacji Visionary, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz instruktor pierwszej pomocy oraz pierwszej pomocy VR.
4: Czym Pańska praca różni się od pracy takiego ratownika medycznego?
3: Nasza praca różni się tym, że na pewno nie jeździmy w karetkach systemowych.
4: Co to znaczy systemowych?
3: Czyli to są karetki, które na co dzień można spotkać na drodze, czyli to są karetki, które wyjeżdżają do zdarzeń nagłych, głównie z podstacji. Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy głównie pracuje, no może nie pracuje za dużo słowo, ale też udziela się, działa w ochotniczych strażach pożarnych.

0: strażaków. Dużo strażaków właśnie jest też ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale też ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy często właśnie jeżdżą w karetkach na transporcie medycznym, transporcie sanitarnym głównie. Zabezpieczają wydarzenia różnych imprez, od festynów, pikników, jakieś mecze takie lokalne. Wiadomo, tutaj też prawo jest obszerne w tej kwestii, więc wiadomo, jeżeli to już dochodzi do jakiegoś zabezpieczenia masowego, wtedy już wiadomo, też musi być ratownik medyczny i karetki inne, ale to mówię, to jest bardzo rozbudowany temat. Natomiast głównie ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, potocznie nazywany KPP, jest ratownikiem, który właśnie może zabezpieczać wydarzenia, szkolić z zakresu pierwszej pomocy.
1: O czym dzisiaj będziemy rozmawiać,
0: ale też właśnie, no właśnie jeździć w karetkach transportowych głównie. Dodatkowo u mnie jest trochę też to rozbudowane, bo ten instruktor pierwszej pomocy też pozwala na to, że mogę szkolić właśnie dzieci bądź osoby dorosłe z zakresu pierwszej pomocy, przekazywać tą wiedzę, co jest też ważne i o tym na pewno będziemy mówić, bo jedno jest mieć sprzęt, a drugie umieć go wykorzystać i mieć tą wiedzę, żeby nie bać się tej pomocy udzielić. Tutaj właśnie też ratownik kwalifikowany pierwszej pomocy różni się tym od ratownika medycznego, że nie może podawać leków, nie może realizować takich czynności stricte ratowniczych, jakieś tam podstawowe jedynie. Nie może podawać leków, ale może podawać tlen. No, to są takie główne właśnie różnice między właśnie ratownikiem medycznym a ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy.
1: To w ramach jeszcze takiego wprowadzenia do naszej dzisiejszej rozmowy, czy mógłby nam Pan opowiedzieć o takiej, o takim swoim najtrudniejszym przypadku, który wymagał właśnie Pana szybkiej interwencji medycznej?
0: Pewnie tak, chociaż tak właśnie zastanawiam się, jak po głowie mi krążą różne tam sytuacje. Niekoniecznie to były sytuacje z ostatnich teraz pewnie lat, miesięcy, bardziej jeszcze też jak jeździłem jako strażak ratownik właśnie z kwalifikowanej przy pomocy straży. No to były takie sytuacje, gdzie no, mieliśmy zgłoszenie do wypadku drogowego i byliśmy pierwsi. I właśnie dojechaliśmy do takiego wypadku, gdzie były dzieci, dwoje dzieci było z tyłu w fotelikach. Była też ich matka, która kierowała pojazdem. Te wszystkie zdarzenia to raczej jesteśmy na to przygotowani, bo wiemy więcej, po to się też uczyliśmy i się doszkalamy w różne kursy też mimo tego czasu pracy. No ale z tymi dziećmi zawsze to jest tak, że ten stres jest większy, jeżeli jedziemy, nie wiemy, co się dzieje. I pamiętam właśnie, to była taka akcja, gdzie no, akurat koledzy poszli tam do matki, myśmy poszli do tych dzieci, żeby je wyciągnąć. No i te dzieci właśnie bardzo płakały. Myśmy właśnie akurat wziąłem tego chłopczyka na ręce. No już po drodze wiedzieliśmy, że są dzieci, więc w samochodzie sobie przygotowaliśmy dwa miski, żeby tym dzieciom dać. I pamiętam, że to dziecko wtedy się bardzo uśmiechnęło, jak tego miśka zobaczyło, jak mu dałem. Zanim dojechała Państwowa Straż Pożarna, naszym zadaniem było po prostu zebrać wywiad od tych dzieci. Koledzy zbierali tam od matki. Musieliśmy przygotować dokumentację przekazania właśnie tych pacjentów później do karetki, no i pozbierać, co ewentualnie im może dolegać. No i tutaj właśnie też wtedy no raz, że duży stres, bo wiadomo, że dziecko i tutaj to też generuje ten stres, taki większy. Dwa, że bałem się, bo wiadomo, że do dzieci jest inne podejście i czyli tutaj, czy uda się z nim kontakt nawiązać. Ten misiek bardzo pomógł i przełamał to. Wtedy też uświadomiłem sobie to, że właśnie ta akcja, którą robiliśmy kiedyś tam na fundacji, że faktycznie ma też jakiś głębszy sens, bo danie tego miśka pomogło też to, że dziecko się przełamało, uśmiechnęło, zaczęło już rozmawiać, mimo że tam było tam zderzenie czołoboczne, że te auto tam gdzieś dymiły się i w ogóle, no wiadomo, duże zamieszanie, te służby, światła migają, to było też wieczorową porą, więc to też potęgowało wszystko. To dziecko się uśmiechnęło, zaczęło potem rozmawiać już normalnie, mimo że tam płakało i pytało się, gdzie mama. No to udało się właśnie do przyjazdu tych służb pozbierać ten wywiad. Na podstawie miśka właśnie wypytywać się. Ja pokazywałem na misiu, mówię, czy boli cię ta łapka, pokaż też na misiu. No dziecko w ten sposób właśnie pokazywało, co go tam boli, czy coś mu po prostu jest, nie? Więc taka sytuacja może to nie była jakaś groźna, bo nic tam dużego się nie stało, tak naprawdę, koniec końców, ale no ten taki duży stres właśnie w dojeździe, w ogóle w tym, czy będzie jakaś możliwość podjęcia kontaktu z takim dzieckiem w ogóle, rozmowy, czy ono będzie chciało rozmawiać z obcą osobą, to chyba to. Natomiast no, były takie sytuacje też, które zostają w pamięci gdzieś tam, no cały czas gdzieś tam krążą i się przewijają od czasu do czasu. To też jeszcze ze starszych czasów, bardziej tam z początków fundacji jeszcze i z grupy poszukiwawczej. To były takie sytuacje właśnie, która do dzisiaj mi gdzieś tam cały czas krąży po głowie. To już była sytuacja, gdzie pana się nie udało uratować, co prawda. Przyjechaliśmy tam właśnie podjąć działania na wywiad z rodziną. To był dzień przed Wigilią akurat wtedy. Przyjechaliśmy tam zrobić wywiad z rodziną, bo tam zaginął syn tam państwa w domu. No i robiliśmy z nimi tam takie przesłuchanie, taki wywiad. Policja nas sama o to poprosiła. Zbieraliśmy informacje, na co chorował, gdzie wyszedł, o której wyszedł. No i koniec końców to było gdzieś koło godziny 22. Było tak, że policja przyjechała, stwierdzili, że dzisiaj już nie będziemy podejmować działań, że wrócimy z rana, bo tam był taki dość duży teren też leśny. No ale z kolegą, z drugim ratownikiem, właśnie też z kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak na końcu nas coś tchło, była studnia odsłonięta. No i ten kolega tak mówi, że patrz na tą studnię. Ja tak mówię, że co myślisz, że studnia? A on tak mówi, no nie, chodź zobaczymy. No i myśmy się nachylili do tej studni, a tam faktycznie ten pan w tej studni był. Zanim straż dojechała, bo była akurat policja, zanim wezwali tą straż, to trwało bardzo długo. Potem wyciągnęli tego mężczyznę z tej studni, no i w sumie ten widok gdzieś taki, mimo że to nie było gdzieś tam, nie były to pierwsze zwłoki gdzieś tam w mojej karierze ratownika, ale no zrobiło to wrażenie, też gdzieś tam zostało to w głowie i samo to, że to był dzień przed Wigilią tak naprawdę. No i sama ta procedura też była potem długa, wiadomo, że czekaliśmy też na policję, na prokuraturę,
1: straż
0: go wyciągła, plus to, że tam potem wyszedł brat jeszcze na balkon i mówił, że on będzie skakał, więc też ta potem interwencja po naszej stronie w sumie była, bo policjant mówi, że leci tam na górę, trzeba go jakoś przytrzymać, zanim to przyjedzie karetka, żeby mu dać coś na uspokojenie, więc to myślę, że to były chyba dwie takie sytuacje, które się tam na dłużej zostały. No, a reszta to jest taka normalna, codzienna praca, bo tutaj jeszcze u nas jest trochę inaczej, na przykład w moim wypadku, bo jak prowadzę fundację, to jestem na różnych płaszczyznach. Dzień jest taki nietypowy, bo zaczynamy od jakiegoś transportu, często jestem na jakimś transporcie, potem jakieś szkolenie często wpada. W międzyczasie jest praca przy komputerze, gdzie też czasami piszę jakieś wnioski, odpowiadam na jakieś wiadomości i ustalamy jakieś różne spotkania, szkolenia. No, po zabezpieczenia gdzieś czasami na weekendzie, często jest też tak, że jesteśmy na jakimś zabezpieczeniu medycznym różnych wydarzeń.
1: Teraz chciałabym przejść już do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do tematu pierwszej pomocy, który też powinien być dla każdego z nas takim kluczowym. I tutaj moje pytanie, jakie takie podstawowe umiejętności i wiedzę właśnie z zakresu pierwszej pomocy powinien posiadać każdy z nas, także osoby właśnie kierujące samochodami czy innymi pojazdami?
0: Każdy z nas, wydaje mi się, że powinien znać takie trzy podstawy najważniejsze, żeby właśnie być w stanie sprawdzić przytomność, oddech takiej osoby oraz wezwać pierwszą pomoc. Wydaje się to bardzo błahe, bo tak z perspektywy, jak się mówi o tym i nie ma się tej sytuacji stresowej, wydaje się to właśnie błahe, ale dojdzie ten stres, jest osoba, która napotka taką osobę, gdzie trzeba udzielić tej pierwszej pomocy, to nawet takie postawy często bywają trudne, bo ten stres paraliżuje. Tu osoby prywatne, które często na takie zdarzenia nachodzą, najeżdżają, nie są zobligowane, jeżeli boją się bądź nie umieją tej pierwszej pomocy, żeby zrobić coś więcej, ale mówię, najważniejsze jest sprawdzić przytomność, czy ta osoba jest przytomna. Jeżeli tak, ułożyć pozycję boczną. Na pewno wtedy też ten oddech sprawdzać cały czas do momentu przyjazdu służb, no ale między tym wszystkim właśnie nie zapomnieć wezwać tej pierwszej pomocy, zadzwonić na 112, powiedzieć, gdzie jesteśmy, co się wydarzyło, no i żeby te służby do nas mogły dotrzeć. To są takie najważniejsze chyba rzeczy, które właśnie należy wykonać jako taka osoba postronna, która gdzieś tam spotka taką osobę poszkodowaną.
1: A jeśli już umiemy właśnie udzielić tej pierwszej pomocy poszkodowanemu, to właśnie jakie są najczęstsze błędy, które popełniają takie osoby? Takie najczęściej powielane.
0: Najczęściej powielane błędy? No, wydaje mi się, że tutaj to najczęstszym błędem jest panika i strach właśnie tych osób. Te osoby to często, mimo że nieraz wydaje się, bo są badania na to, że te osoby deklarują, że potrafią udzielać pierwszej pomocy, ale w sytuacji właśnie już realnego takiego tam zagrożenia, gdzie widzą tą osobę zagrożoną, to poniżej 10% tak naprawdę deklaruje, żeby było w stanie tej pomocy udzielić.
1: Czyli jest problem z tym zachowaniem tej zimnej krwi, tak?
0: Tak, czyli właśnie problem jest z zachowaniem zimnej krwi, z tym, żeby podejść, no i nawet nawiązać ten kontakt z tą osobą, jeżeli ta osoba jest kontaktowa, jest przytomna, dowiedzieć się, co właśnie się stało i mówię, jeżeli nie mamy tej jakiejś tam wiedzy, czy boimy się, bo często właśnie dużo osób, nawet my słyszymy na szkoleniach, te osoby mówią, że się boją. To jest też wynik braku edukacji tak naprawdę, bo im więcej ćwiczymy, szkolimy, mamy tej praktyki, to po prostu ten strach jest mniejszy przy takich działaniach. Więc tutaj głównie, no mówię, ten nacisk na tą edukację na pewno największy. bo największe błędy, które są, znaczy może nie tylko błędy, a to bardziej właśnie rzeczy, które tam blokują, to właśnie jest ten strach, panika, stres, który właśnie jest spowodowany tym, że widzimy tą osobę, często właśnie jeszcze dużo osób mówi, że boją się krwi, więc nie podchodzą, bo boją się krwi i tych wydzielin, które gdzieś tam u tej osoby poszkodowanej mogą też się znajdować.
1: Tutaj pan wspominał o edukacji, że jest bardzo ważna. Jak właśnie zatem pomóc takiej osobie poszkodowanej i ocenić, co powinniśmy zrobić?
0: To w zależności też od sytuacji, w jakiej tą osobę spotkamy. No, dajmy na to, że jeżeli ta osoba gdzieś tam leży, na mieście przechodzimy, leży ta osoba gdzieś na chodniku, podejdziemy, wiadomo, sprawdzamy pierwsze, czy jest bezpiecznie, bo to jest najważniejsze, żeby nie było dwóch osób poszkodowanych. Potem podchodzimy, potrząsamy tą osobę, wołamy, czy ta osoba jest w kontakcie, czy ona nas słyszy. Potem też, wiadomo, sprawdzamy oddech przez 10 sekund, sprawdzamy, czy ta osoba właśnie oddycha, czy unosi się klatka piersiowa, czy jest ten oddech zachowany.
1: Czy przykładamy po prostu dłoń do ust poszkodowanego?
0: Nie, przykładamy głowę, ale tak tą stroną, abyśmy widzieli też jednocześnie brzuch tej osoby poszkodowanej, czy się unosi. I tutaj właśnie też będziemy i słyszeć, czy te oddechy są, będziemy też czuli na, po prostu na swojej twarzy ten oddech. No i dwa, oczami będziemy też widzieli, czy ta klatka piersiowa się podnosi. No jeżeli taka osoba oddycha, no jest może nie w kontakcie, ale przynajmniej oddycha, wtedy układamy taką osobę w pozycji bocznej. No jeżeli mamy czym, to okrywamy, żeby też się nie wychłodziła. No i wiadomo, wtedy najważniejsze jest to, żebyśmy zadzwonili po tą pierwszą pomoc przez 112. Jeżeli też jest to sytuacja na mieście, gdzie tych osób jest więcej, zawsze możemy kogoś poprosić o pomoc, żeby nam ktoś pomógł. No tutaj to jest też takie psychologiczne, że proszenie tak ogólnie, żeby to tylko rzuci się słowem, że potrzebuję pomocy, nie zawsze działa, bo to jest taka też odpowiedzialność społeczna, że dopóki nie wskażemy na przykład, że pani, nie wiem, pani w czerwonej kurtce, proszę nie zadzwonić pod numer 112, to każdy będzie się tego oglądał i niekoniecznie będzie chciał to zrobić. Natomiast jeżeli wskażemy już kogoś konkretnie, że ta i ta osoba, proszę zadzwonić, poproszę o pomoc, ta osoba będzie musiała na pomoc, będzie czuła się, będzie też czuła taką odpowiedzialność i presję społeczną, że została wybrana, że musi nam pomóc.
1: A jeśli właśnie ta osoba, którą spotkamy na swojej drodze, właśnie widzimy, że ona nie oddycha, to co wtedy powinniśmy zrobić?
0: No wtedy na pewno musimy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
1: I na czym ona polega?
0: Ona polega na uciskaniu klatki piersiowej poszkodowanego oraz oddechach ratowniczych. Tutaj od czasu COVID-u odstępuje się od tych oddechów, tym bardziej jeżeli nie znamy takiej osoby, jest osoba gdzieś w przestrzeni publicznej. Wtedy możemy odstąpić od takich wdechów. Na pewno wtedy uciskamy klatkę piersiową do przyjazdu służb. Też w międzyczasie musimy zadzwonić na 112, żeby wezwać służby w międzyczasie. Tutaj właśnie najwygodniej jest teraz, bo każdy ma przy sobie smartfona, więc możemy po prostu na głośno mówiącym przed przystąpieniem do tej resuscytacji, jeżeli już sprawdzimy, że ta osoba nie oddycha, jest nieprzytomna, układamy ją po prostu leżąco na tym chodniku. Wiadomo, że to też musi właśnie być twarda powierzchnia, więc ewentualnie jeżeli jest na jakieś miękkie, no to musimy ją ściągnąć, położyć na coś twardego, właśnie chodnik. Sprawdzamy, czy jest bezpiecznie przede wszystkim, bo od tego zaczynamy zawsze. Dzwonimy sobie na 112 na głośno mówiącym i w międzyczasie, jak my tutaj już tą osobę uciskamy, to w tym czasie rozmawiamy też z dyspozytorem, któremu tam przekazujemy informacje, co się stało, ile ta osoba może mieć mniej więcej lat, gdzie jesteśmy. No i tutaj jest też dobra zasada, że jeżeli jest defibrylator gdzieś w okolicy, to żebyśmy ten defibrylator w jakiś sposób pozyskali. Zasada jest też taka, że jeżeli wiemy, gdzie znajduje się to AED, to jeżeli mamy świadomość, że w ciągu minuty będziemy mogli pobiec po to AED i wrócić z nim do tej osoby poszkodowanej, to biegniemy. Jeżeli wiemy, że to zajmie nam dłużej niż minutę, to wtedy odpuszczamy i prosimy kogoś właśnie z ludzi w okolicy, nawołujemy tej pomocy, żeby ktoś nam przyniósł. Bo też chodzi o to, żeby nie przestawać tutaj tej osoby uciskać, bo bardzo ważne...
1: Nie zostawiać jej samej.
0: Też nie zostawiać jej samej, dwa, żeby nie przestawać jej uciskać, bo tutaj chodzi też o to, żeby ta krew natleniona, którą pompujemy poprzez te uciski, trafiała do mózgu, żeby ten mózg nie umarł. Natomiast no są mapy AED, gdzie możemy sobie sprawdzić, gdzie takie AED jest. Więc jeżeli, albo może być też taka sytuacja, że po prostu szliśmy wcześniej gdzieś tam i widzieliśmy AED, że właśnie wisi na jakimś budynku ogólnodostępne, no to wtedy możemy tą osobę na tą chwilę zostawić, podbiec, wziąć to AED na szybko. Ale mówię, to przeważnie jest taka zasada, że jeżeli wiemy, że w ciągu minuty będziemy w stanie podbiec, wrócić z tym AED, to robimy. Jeżeli nie mamy pewności, czy to AED tam jest faktycznie w tym miejscu, to lepiej uciskać po prostu cały czas, być w kontakcie z dyspozytorem. No i wiadomo, że jeżeli ktoś będzie przechodził, a jest to miejsce takie, że te osoby gdzieś tam mogą przechodzić koło nas, to po prostu poprosić w taki sam sposób, też nie ogólnie mówiąc, tylko też konkretnie.
1: Wskazać
0: konkretną osobę, że słuchaj, na przykład, nie wiem, w Radiu SK na zewnątrz wisi AED, pobiegnij, przynieś to AED i pomóż mi tutaj udzielać pierwszą pomoc.
1: To gdzie w takim razie, właśnie w takiej sytuacji kryzysowej, mieszkańcy Podkarpacia mogą właśnie szukać takiego sprzętu, czyli defibrylatora AED?
0: No takie AED znajdziemy głównie w większych miastach, właśnie typu Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, ale też często się zdarza i my kładziemy duży nacisk właśnie na to, żeby też był w mniejszych miejscowościach, bo tam te służby dojeżdżają nieco dłużej.
1: Też w jednostkach chyba OSP teraz
0: też, się pojawiają. Też w jednostkach OSP dużo właśnie z tego programu obrony ludności. Teraz są zakupy, więc dużo jednostek jest wyposażonych w takie właśnie sprzęty, ale głównie takie AED możemy znaleźć w różnych instytucjach publicznych, właśnie radiach, urzędach miasta, gmin, galeriach handlowych, szkołach, przedszkolach, stacjach paliw. I tutaj właśnie jest też mapka, gdzie możemy sobie zweryfikować, gdzie takie AED w najbliższej okolicy naszej się znajduje. Ale no, z tego co widzimy, są duże białe plamy tych AED właśnie, szczególnie to są właśnie takie mniejsze miejscowości, gdzie no, my staramy się teraz odzywać do różnych instytucji, przedszkoli i pomagać im pozyskiwać pieniądze na takie AED ogólnodostępne.
1: A to są duże koszta właśnie, żeby kupić taki defibrylator?
0: Kiedyś te urządzenia były dużo droższe, teraz jest z tym znacznie łatwiej, bo ceny spadły, więc taki zestaw ze skrzynką zewnętrzną, z taką szafką zewnętrzną właśnie na AED możemy kupić tam w granicach 7-8 tysięcy.
1: Tyle albo aż tyle, nie? Żeby uratować
0: tyle albo aż tyle. Właśnie tutaj mówię, to nie są już takie kwoty jak kilka lat temu, że to było powyżej 10 tysięcy i to była już duża kwota. Natomiast są też tańsze opcje, bo jeżeli to AED będzie w budynku, będzie gdzieś zamontowane w cieple, to nie potrzebujemy szafki takiej zewnętrznej i ogrzewanej, więc wtedy to spada tam do około 6-6,5-7 tysięcy, myślę. Wydaje, że w takiej widełka można byłoby już kupić coś rozsądnego, fajnego, które by mogło uratować to życie w razie potrzeby. No tak jak właśnie mówię, my kładziemy nacisk teraz na te mniejsze miejscowości, bo widzimy, że tam jest problem, bo jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, zdarzenia, jeżeli byłoby to takie AED ogólnodostępne, zawsze uratuje sytuację, bo jeżeli takie AED mamy przy sobie i w pierwszych tych minutach od zatrzymania krążenia takiej osoby przykleimy takie elektrody do poszkodowanego, zwiększamy jego szanse między 50-70%, a znowu brak takiego AED, to każda minuta nawet naszej resuscytacji, którą wykonujemy ręcznie bez takiego urządzenia, zmniejsza szanse takiego poszkodowanego około 10%.
1: To jak właśnie w takim razie powinniśmy korzystać prawidłowo właśnie z takiego urządzenia?
0: No, sam defibrylator jest bardzo intuicyjnym urządzeniem, więc jeżeli właśnie znajdziemy taką osobę, gdzieś to AED znajdziemy i ktoś tam przyniesie, bądź sami przyniesiemy, po prostu po otwarciu takiego AED mamy zawsze duży zielony przycisk. Przeważnie wszystkie urządzenia z różnych marek taki przycisk mają, żeby był jednakowy, żeby każdy wiedział właśnie jak go włączyć. Więc ten zielony przycisk służy do włączenia. I jak włączymy już takie urządzenie, wtedy to urządzenie zaczyna nam mówić po kolei, co mamy robić. Czyli właśnie mamy osłonić klatkę piersiową, sprawdzić, czy jest bezpiecznie, zadzwonić po 112, wyciągnąć elektrody, które są przeważnie gdzieś tam na urządzeniu bądź z tyłu za urządzeniem, w zależności od modelu. Przyklejamy te elektrody na poszkodowanego. I po przyklejeniu tych elektrod do poszkodowanego urządzenie właśnie nam mówi, że będzie wykonywało analizę serca, więc prosi o odsunięcie się i nie dotykanie tego poszkodowanego. I wtedy w zależności co ta analiza wykaże z tym poszkodowanym, wtedy dalej taki defibrylator nam będzie mówił, czy jest potrzebne wyładowanie. I tutaj są też dwie drogi, bo jest automatyczny defibrylator i półautomatyczny. Automatyczny różni się tym, że jeżeli będzie potrzebne to wyładowanie, on sam to wyładowanie zrobi i wtedy nam powie, że dotykanie poszkodowanego jest bezpieczne i możemy dalej prowadzić to uciskanie klatki piersiowej. Bądź jeżeli to będzie półautomatyczny, to wtedy zaświeci nam się takie migające pomarańczowe znowu przycisk z takim piorunem i wtedy będziemy musieli sami wykonać to wyładowanie, nacisnąć ten przycisk i też po tym wyładowaniu też urządzenie nam powie, że jest już bezpiecznie, że możemy podejść do poszkodowanego i kontynuujemy dalej tą resuscytację. I za jakiś czas tam po kilku seriach, przeważnie to jest 4-5 serii takich uciśnięć po 30 razy, No to wtedy urządzenie znowu będzie robiło analizę, znowu prosi nas o odsunięcie się od tego poszkodowanego i tak po prostu albo do odzyskania przytomności takiej osoby, albo do przyjazdu, wiadomo, służb ratowniczych, z którym przekażemy tego pacjenta. No tutaj też potem wchodzimy dalej, bo jeżeli mamy z kim się zmienić na tę resuscytację, jest druga osoba, która może nas zamienić, to też jest to bardzo wskazane, bo wiadomo, to jest bardzo ciężka praca i tutaj po jakimś tam czasie te nasze uciski mogą nie być tak efektywne jak na samym początku, więc jeżeli mamy się z kimś zmienić, to też jak najbardziej jest to na plus, żebyśmy się zmienili z taką drugą osobą, która nam pomoże.
1: Dobrze, no to tutaj mieliśmy ten przypadek nagłego zatrzymania krążenia i jak powinniśmy używać defibrylatora, a teraz chciałabym przejść do kolejnych takich właśnie sytuacji medycznych, które mogą nas właśnie spotkać każdego dnia. I myślę, że teraz moglibyśmy porozmawiać o tym, jak powinniśmy się zachować, kiedy na przykład widzimy na chodniku osobę leżącą, która ma wyraźne drgawki, czyli pewnie ma atak padaczki. Co powinniśmy zrobić?
0: No tutaj jak widzimy taką osobę, na pewno musimy podejść, pomóc tej osobie w taki sposób, żeby podłożyć coś miękkiego pod głowę, żeby ta osoba podczas tych drgawek nie uszkodziła sobie jeszcze dodatkowo głowy.
1: Czyli kurtkę czy coś takiego?
0: Jak mamy jakąś kurtkę przy sobie, jakiś sweter, cokolwiek możemy podłożyć pod tą głowę, żeby ta osoba nie uderzała tą głową podczas tego ataku. Na pewno ją przytrzymujemy, czyli też właśnie przytrzymujemy głowę, żeby no, zminimalizować te takie dodatkowe urazy, które mogą wyjść wokół.
1: Też mi się wydaje, że chyba jeśli ten atak jest taki dość silny, to chyba jedna osoba to nie wystarczy, nie? Żeby przytrzymać właśnie taką osobę.
0: No właśnie dobrze by było mieć kogoś drugiego właśnie też. No,
1: wskazać konkretną
0: też właśnie
1: osobę.
0: Wskazać jakąś osobę. Na pewno zaraz jak już tutaj podłożymy coś pod tą głowę i będziemy przytrzymywać tą głowę, to też zadzwonić po 112, bo te ataki padaczki też różnie się kończą. Często jest to łagodne, gdzieś tam przejdzie, ta osoba się ocknie, ale mimo wszystko warto, żeby też służby ją zobaczyły i tam jakieś badania wykonały, bo też nie wiemy, jaki był powód tego ataku tak naprawdę, co go spowodowało jakie tam, co się wydarzyło wcześniej po prostu przed tym atakiem. Więc na pewno dzwonimy po 112, w międzyczasie właśnie podkładamy coś pod głowę, przytrzymujemy no i czekamy do ustania tego ataku, bo często jest tak, że ten atak po kilku minutach on ustępuje, no i ta osoba być może wróci do normalnego kontaktu. Sam miałem jakiś taki przypadek na festynie, że właśnie też ratowaliśmy taką osobę, no i ta osoba właśnie wróciła tam po, nie wiem, 2-3 minutach taki atak puścił i ta osoba w ogóle normalnie zaczęła z nami rozmawiać i nawet nie była świadoma tego, że miała taki atak. No ale niestety po gdzieś tam 10-15 minutach ten atak powrócił i miała drugi taki atak. W międzyczasie już była wpływ służby powiadomiona, więc przyjęła karetka akurat na ten drugi atak. No i tą osobę zabrały do szpitala, więc tutaj mówię, no na pewno przytrzymujemy tą głowę, jeżeli jest druga osoba, możemy też tam przytrzymać inne kończyny. Podkładamy coś pod głowę, żeby było coś miękkiego, żeby ta osoba sobie nie zrobiła jakichś tam dodatkowych obrażeń niepotrzebnych. No i po prostu dzwonimy po 112. Jeżeli taka osoba się ocknie, ten atak po prostu ustąpi, to możemy też tą osobę wtedy położyć w pozycji bocznej i bezpiecznej. No i jeżeli mamy czymś okryć tą osobę, wiadomo, jakaś folia NFC, czy właśnie kurtka, koc, różne sytuacje w zależności od miejsca, gdzie taką osobę znajdziemy.
1: I inną też taką bardzo często występującą chorobą wśród nie tylko mieszkańców Podkarpacia, ale też generalnie Polski jest cukrzyca. I często też możemy spotkać właśnie na swojej drodze osobę, której na przykład spadł cukier. Nie wiem, jak się to tak fachowo, medycznie nazywa, ale też wtedy możemy zaobserwować, że ta osoba dziwnie się zachowuje. I właśnie jak w takiej sytuacji też powinniśmy się zachować?
0: Tak, no tutaj właśnie to jest głównie hipoglikemia, czyli właśnie niedocukrzenie organizmu. To jest właśnie nagły spadek cukru u takiej osoby, która ma cukrzycę. Tutaj,
1: jak wyglądają te objawy właśnie?
0: No, główne objawy to właśnie jest nadmierna potliwość, bełkotliwa rozmowa. No, ta osoba też czuje kołatanie serca, czuje duży głód. No tu możemy też to pomylić z alkoholem, że ta osoba może być pod wpływem alkoholu, bo też nieraz czuć alkohol od takiej osoby. No właśnie dlatego zawsze jest dobrze sprawdzić, zareagować, bo nigdy nie wiemy, czy ta osoba jest faktycznie pijana, czy może właśnie mieć hipoglikemię. No tutaj co możemy zrobić na szybko, jeżeli mamy jakiś sklep, czy mamy coś przy sobie, jakieś słodycze, cukierki, kole, bo kola w sumie najszybciej podnosi cukier, możemy takiej osobie podać. Ale no też bezwłocznie jednak no dobrze wezwać służby, bo takie służby mogą podać kroplówkę z glukozą i podnieść poziom cukru takiej osobie w bezpieczny sposób. No ale w sytuacjach domowych, czy właśnie gdzieś na zewnątrz, jeżeli taką osobę znajdziemy, no możemy w taki sposób też tej osobie właśnie pomóc. No ale no, każde gdzieś tam zdarzenie mimo wszystko kwalifikuje się do tego, żeby wezwać te służby i najlepiej mieć czyste sumienie i przekazać taką osobę właśnie pod odpowiednią po prostu opiekę.
1: No i myślę, takim ostatnim, najczęściej występującym przypadkiem, który wymaga takiej interwencji, może medycznej, nie wiem, czy dobrze to nazywam, jest na pewno przypadek zadławienia, czy to właśnie lekami, czy jedzeniem. I jak właśnie w takiej sytuacji zareagować, jak pomóc bliskiej osobie, czy innej osobie potrzebującej naszej pomocy?
0: No to jest taka sytuacja częsta, bo nawet jak jeździmy po szkoleniach w szkołach, często pytamy, pokazujemy właśnie te zadławienia, jak reagować, bo mamy takie specjalne kamizelki, na których możemy pokazać to zadławienie, w jaki sposób taką osobę uratować.
1: A to są jakieś takie kamizelki, nie wiem, z poduszkami powietrznymi, czy coś takiego?
0: To jest taka kamizelka, która ma z przodu taką jakby gruszkę, taki balonik, z rurką imitującą właśnie drogi oddechowe, do której wkładamy taką małego cukierka i po prostu tą osobę trzeba ucisnąć w odpowiednim miejscu i wtedy po prostu ten cukierek wypada. I w ten sposób uczymy dzieci bądź dorosłych, mamy kamizelki dla dorosłych i dla dzieci. Uczymy właśnie, jak taką osobę można odkrztusić, ale ogólnie no i tutaj właśnie jak zawsze pytamy te dzieci, czy nauczycielki, czy tam dzieci słuchają, to właśnie nauczycielki mówią, że jest duży problem, bo dzieci jednak biegają z cukierkami, z chipsami, z gumami i często gdzieś tam do tych zadławień dochodzi w szkole, więc tam pokazujemy tak, że ubieramy tą kamizelkę na takie dziecko bądź osobę dorosłą. Procedura jest taka też, że no, ta druga osoba staje za tą osobą, która ma ubraną tą kamizelkę. No tak samo jest w życiu normalnym w sumie, no to tylko będzie bez tej kamizelki, wiadomo, że stajemy za tą osobą poszkodowaną, która się tam gdzieś dusi. Pierwsze, wiadomo, nakłaniamy tą osobę do kaszlu, bo często jest tak, że ten kaszel może nam pomóc w pozbyciu się tego ciała obcego, które tam będzie w tych drogach oddechowych. Natomiast jeżeli ten kaszel nie pomoże nam odkrztusić tej rzeczy, bo może być to już nieco głębiej, to wtedy właśnie stajemy za tą osobą, łapiemy ją tak od przodu jedną ręką i wtedy drugą ręką, tak w formie łopatki tutaj dołem dłoni, energicznie uderzamy 5 razy tutaj w plec, tak w linię żeber i też dalej namawiamy tą osobę, żeby kaszlała. Jeżeli to nie pomoże, to wtedy bierzemy sobie dwie ręce za tą osobę poszkodowaną, tak ją chwytamy pod łopatkami i uciskamy właśnie, jak jest linia nadbrzusza, uciskamy dość mocno i wykonujemy taki tą pięścią taki uchwyt, że dociskamy mocno do siebie i przykręcamy. To jest taki tak zwany chwyt Hemlisha. W ten sposób po prostu ta rzecz, która tam może być, czy tam jakiś cukierek właśnie, chips, guma, cokolwiek, co tam ta osoba zjadła, no na pewno ta rzecz wyjdzie.
1: A co w takich może mniej drastycznych przypadkach, jak na przykład zadławimy się na przykład śliną albo jakimś napojem? Co wtedy robić?
0: No tutaj w takiej sytuacji, jeżeli to nie jest jakieś takie ciało obce, które jest tam w takiej konsystencji twardej, to wystarczy właśnie tą osobę namawiać do kaszlenia i na pewno te uderzenia między łopatkami wykonywać. No to powinno w takich sytuacjach, gdzie to było właśnie śliną, wodą, herbatą, innymi substancjami właśnie płynnymi pomóc.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Sport w czasach PRL-u był czymś znacznie więcej niż tylko rywalizacją na boisku. Stanowił narzędzie polityki, propagandy i budowania społecznej tożsamości. W dzisiejszej rozmowie nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła wraz z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjrzą się fenomenowi zakładowych klubów sportowych na Podkarpaciu, które przez dekady kształtowały lokalne społeczności i sportowe tradycje regionu. Porozmawiają też o tym, dlaczego państwo tak mocno zaangażowało się w organizację sportu po II wojnie światowej oraz jaką rolę w tym systemie odgrywały zakłady pracy. Nie zabraknie również historii najbardziej rozpoznawalnych klubów z regionu. Od Stali Rzeszów i Stali Mielec po Stal Stalową Wolę i Czuwaj Przemyśl.
1: Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjrzymy się historii zakładowych klubów sportowych na Podkarpaciu i w tym celu będziemy musieli się cofnąć do realiów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dlaczego właśnie po wojnie nasze państwo tak mocno weszło w organizację sportu?
4: Tak, no wydaje mi się, że sprawa jest o tyle logiczna, że komuniści po prostu rozpracowali, jak działa sport. To znaczy, nowa władza bardzo szybko zrozumiała, że sport to świetne narzędzie polityki. No, można z jednej strony pokazać sukcesy zarówno sportowe, jak i socjalizmu, budować poczucie dumy. Można też było przez moment zapomnieć po prostu o codziennych problemach. No, to jest też istotne, zwłaszcza w czasach, prawda, kryzysu. Zresztą, jeśli porozmawiamy z osobami, które śledziły sport w latach 60., 70., no to z pewnością też powiedzą, że sukcesy, na przykład piłkarskie na arenie międzynarodowej także, no to była świetna odskocznia, że może i nic nie było wtedy, ale jednak przynajmniej można było popatrzeć, poczuć się dumnym z bycia Polakiem, z tych sukcesów i z ogrywania najlepszych. Także, no rzeczywiście sport tutaj stał w centrum, niejako trochę w centrum propagandy, zaryzykuję to stwierdzenie, ale też o czym należy pamiętać, to to, że był no, praktycznie w całości upaństwowiony. To znaczy kluby, związki sportowe, różnego rodzaju komitety, to wszystko stopniowo podporządkowano instytucjom kontrolowanym przez partię na przestrzeni lat. Państwo nie tylko wzięło na siebie kontrolę klubów, ale wręcz też całe finansowanie, prawda, czyli wszelkiego rodzaju resorty, komitety, to wszystko odpowiadało za finansowanie klubów. No i oczywiście no, to miało swoje z jednej strony plusy, bo oczywiście spora kroplówka ze strony państwa, ale z drugiej strony ogromne minusy. No bo okej, my płacimy, to chcemy sukcesów. I tu był cały pies pogrzebany. W każdym razie każdy sukces na igrzyskach czy mistrzostwach musiał pokazywać taką wyższość systemu socjalistycznego nad zgniłym Zachodem. No, w Polsce to przybierało pewną formę, ale też pamiętajmy, że na przykład w Związku Sowieckim, jeśli sobie włączymy filmy z tamtego okresu, no to też widzimy, że ta rywalizacja była czymś więcej niż tylko rywalizacją sportową. No i oczywiście, co jest istotne, no sport był też takim narzędziem pewnej kontroli, to znaczy władza mogła też mieć wgląd w to, co my, Polacy, co inni mieszkańcy bloku wschodniego robili nie tylko w czasie pracy, ale też w czasie wolnym.
1: Teraz jak Cię tak słucham, to przypomina mi się taki dokument, który kiedyś oglądałam na temat sportowców mieszkających w Rosji, że ten sport właśnie dla Rosji jest taką swego rodzaju przepustką do wielkiego świata i do pokazania takiej swojej wyższości nad innymi narodami. A że ci sportowcy właśnie, którzy no, nie odnoszą sukcesów, no to różnie kończą.
4: Tak, no najlepszy przykład z Korei Północnej, prawda? Gdzie te mecze właśnie, jeśli dobrze pamiętam, to był chyba Mundial w 2010 roku, kiedy Korea Północna grała. Tam ta propaganda też to ubrała w wydarzenie właśnie rywalizacji, pokazanie, że my jesteśmy lepsi. Choć no jak wiemy, no Korea Północna i ta ich niższa reprezentacja nie zawojowała Mundialu. Natomiast no, to właśnie tak mniej więcej wyglądało. Ten akurat przypadek jest przejaskrawiony, ale cała reszta się zgadza.
1: Wróćmy jednak do realiów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i porozmawiajmy o tym, na czym właśnie w praktyce polegało powiązanie zakładów pracy ze sportem. Czy właśnie pracownicy tych zakładów, którzy byli zawodnikami tych klubów, czy mieli z tego jakieś korzyści? A jeśli nie byli tymi zawodnikami, to czy spotykały ich jakieś nieprzyjemności?
4: Generalnie cały ten model opierał się na takiej, nazwijmy to, relacji opiekun-protegowany. To znaczy każdy klub musiał mieć jakiegoś, najczęściej musiał mieć jakiegoś opiekuna, prawda? Tak jak mamy słynne nazwy CWKS, Cywilno-Wojskowe Kluby Sportowe. No tutaj najbardziej chyba znanym przykładem jest Legia Warszawa, no akurat na naszym podwórku podkarpackim, no Resowia akurat dostała się pod tą kontrolę. Były też kluby milicyjne, były też kluby kolejowe, górnicze, czy hutnicze, no...
1: A nawet harcerskie, ale o tym później.
4: No tak, harcerskie też były. Natomiast rzeczywiście, duży zakład pracy był niejako patronem i sponsorem. No. Zakład pracy albo oczywiście, prawda, wojsko, służby, no kto się tam trafił. Zakład finansował sprzęt, boisko, stadion, wyjazdy na mecze, a też i niekiedy mieszkania, czy te jakieś dodatkowe świadczenia właśnie dla najlepszych zawodników. Także było o co grać. No, z relacji wynika ówczesnych zawodników, że jak dobrze zagrali na jakimś turnieju, no to można było sobie jakiś telewizor załatwić, czy coś takiego. Także były pewne profity z tego powodu. W zamian też cały ten zawodnik zyskiwał prestiż i tak naprawdę też w jakiś sposób zakład miał oddziaływanie przez to na załogę, tak to nazwijmy. Jeśli kierownik mógł powiedzieć, że nasza drużyna wygrywała, no to rosła duma z zakładu, prawda? Takie poczucie, jak to u nas jest dobrze. Co jest ważne i co jest takim dość ciekawym elementem, to to, że zawodnicy byli wówczas zatrudniani w tych zakładach, jako na przykład ślusarze, jako generalnie, prawda, jakieś tam funkcje górnicy.
1: Ja myślałam, że odwrotnie, że właśnie w tym zakładzie pracy szukano właśnie osób, które mogłyby zostać takimi zawodnikami.
4: Nie, to ja mogę nawet podać przykład własnego ojca, który też nawet później po przemianach ustrojowych, kiedy wszystko się pozmieniało, musiał odpisać CV, no to miał wpisane w zatrudnieniu, że w latach 80. był ślusarzem. No i oczywiście urzędniczka wpisywała, no ale co pani pisze, nie jestem ślusarzem. A, ja grałem w piłkę. I to jest ta właśnie ta esencja, prawda? Te osoby były zatrudnione na danych stanowiskach, natomiast w praktyce ich zadaniem było po prostu grać. To tak samo jak w wojsku, prawda? Były plutony, które były skupione po prostu na sporcie. Trafiałeś do sportowego, no to w takim razie kop piłkę przede wszystkim. Oczywiście jakieś elementy musztry musiały być, no ale priorytet to był oczywiście sport. To tak złośliwie się czasem mówi o klubach na przykład wojskowych. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio, że kluby wojskowe miały tę elastyczność, że było coś takiego jak obowiązkowa służba wojskowa. Zatem utalentowany czy jakiś znany gracz mógł po prostu zostać ściągnięty, prawda? To będziesz służył w takim wypadku w miejscu X i grać dla klubu X. Także to były właśnie takie realia tamtych czasów.
1: Czyli już wtedy nie trzeba było załatwiać lewych zwolnień lekarskich?
4: No, wydaje mi się, że raczej nie. Zresztą akurat tamten czas troszkę inne miał zasady, także nie, raczej wtedy po prostu jasno było tak naprawdę. W jakiś sposób może nie pisane, ale może częściowo też pisane prawo, że po prostu grasz, no to skup się na tym.
1: Jak właśnie układała się ta relacja między państwem, tymi zakładami pracy i klubami sportowymi?
4: Generalnie była to pewnego rodzaju piramida. Na szczycie było państwo, powiedzmy partia, czy instytucje, które odpowiadały za ten sport. One ustalały priorytety, dzieliły pieniądze, wybierały dyscypliny strategiczne. To jest też kluczowe, dlatego że pamiętajmy, no u nas akurat takimi kluczowymi sportami to właśnie była piłka nożna, prawda, lekka atletyka, siatkówka, no ale na przykład w Czechosłowacji no był hokej. Przede wszystkim, także no, niektóre sporty były bardziej finansowane, bo po prostu miały jakieś tam, powiedzmy, ideologicznie wartościowe, tak to nazwijmy. Natomiast niżej tej struktury były już zakłady pracy, które brały na siebie właśnie tą codzienną organizację, utrzymanie stadionów, zatrudnianie zawodników, tworzenie sekcji młodzieżowych i amatorskich. Także no, to był taki, nazwijmy to, trójkąt zależności, prawda? Bo z jednej strony trzeba było spełniać oczekiwania władz, liczyć się z tymi właśnie możliwościami, interesami zakładu, ale też przy okazji odpowiadać w jakiś sposób na lokalne potrzeby. No to akurat wydaje mi się, że w Mielcu czy w Rzeszowie było to w pewien sposób widać, no bo te kluby akurat, czyli mówię tutaj o obydwu stalach, prawda, Stal Mielec, Stal Rzeszów.
1: A to nie jedyne stale, o których będziemy dzisiaj mówić?
4: No nie, bo w zasadzie Stalowa Wola też akurat działająca przy Hucie też była tak specyficzna, no bo wszystkie te kluby, one miały być pewnego rodzaju wizytówką, prawda, takiego socjalistycznego przemysłu.
1: Ale skąd właśnie taka nazwa Stal i co ona miała symbolizować?
4: Generalnie wszystkie nazwy Stal, Górnik, Hutnik, czy różnego rodzaju GKS-y, prawda, na Śląsku, one wszystkie tak naprawdę wiązały się z konkretną gałęzią gospodarki, przy której patron danego klubu działał, prawda? Dlatego możemy sobie wyobrazić tutaj, że Stal akurat mogło się kojarzyć właśnie z takim przemysłem, prawda? Pokazywać właśnie industrializację Polski Ludowej. No i akurat w tym przypadku właśnie też pamiętajmy, że zarówno Mielec, jak i Rzeszów to jeszcze pocopowskie, tak to powiem roboczo, ośrodki przemysłowe. No Stalowa Wola, no to też akurat Huta, no to z automatu się kojarzy właśnie ze Stalą, prawda? I tak analogicznie mamy jeszcze przecież Hutnika na przykład w Krakowie, czy właśnie Górnicze Kluby Sportowe GKS Katowice na przykład. Później oczywiście to, o czym należy pamiętać, to rzeczywiście ta wielosekcyjność. To znaczy te kluby, oczywiście jak będę mówił, w dużej mierze odnosił się do przykładów z piłki nożnej, dlatego że piłka nożna była takim powszechnym i jest w dalszym ciągu sportem. Później w momencie, kiedy już weszliśmy w trzecią RP, w inne realia, pojawili się prywatni właściciele klubów, którzy najczęściej, wiadomo, nie utrzymywali całych klubów, tylko konkretne sekcje. No i z tych przyczyn i też jeszcze z wielu innych, dane sekcje były po prostu wyodrębniane z konkretnych klubów. I tak na przykład mamy w Rzeszowie, powiedzmy, Stal Rzeszów, która przez wiele lat prowadziła sekcję bokserską, a obecnie wydaje mi się, że strażnikiem trochę tych tradycji bokserskich dawnych jest z kolei inny klub Wisłok Rzeszów, który już powstał w latach 90., prawda? Także to są właśnie takie przypadki związane stricte z tym procesem.
1: Ja z kolei mogę powiedzieć nieco więcej o klubach, które funkcjonują w Stalowej Woli, bo akurat z tamtych okolic jestem. I tak na przykład, jeśli dobrze mówię, to z ZKS-u Stal Stalowa Wola, które tam powstało w latach 30., wyodrębniło się kilka różnych klubów o różnych dyscyplinach sportowych. I to jest na przykład właśnie ten ZKS Stal Stalowa Wola, który domyślnie był piłką nożną. Teraz to jest obecnie Stal Stalowa Wola, ale mamy też ZKS Stal Stalowa Wola, czyli koszykówkę. Mamy miejski klub tenisowy, jak słyszycie, tutaj już ta nazwa Stal gdzieś zniknęła. Mamy też katolicki klub lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola, to już trochę dłuższa nazwa. No a już wydaje mi się chyba w latach 2000 powstała Stal Stalowa Wola Boxing Team, czyli jak widzimy tutaj mamy no wiele, wiele dziedzin sportu.
4: Tak, ja bym też zwrócił uwagę na to, że pochodzenie klubów i również inne czynniki przyczyniają się do tego, że niektóre środowiska kibicowskie utrzymują ze sobą tak zwane zgody. Częstym takim przykładem są mecze Stali Stalowa Wola na przykład z Resowią. Wtedy bardzo często w sektorze gości ze Stalowej Woli, no to zasiadają również kibice Stali Rzeszów po prostu. Także to są takie niuanse pewne.
1: A skoro już jesteśmy przy wspomnianej przez ciebie Stali Rzeszów, to może właśnie przejdźmy sobie do niej jako do pierwszego klubu. Jak właśnie wyglądały jej początki? Kto i właśnie kiedy, w jakich warunkach tworzył ten klub?
4: To znaczy tak, ja na początku chciałbym nakreślić jeszcze, jeśli mówimy już o terenach dzisiejszego Podkarpacia, że nasz region był specyficzny z racji po prostu tego pocopowskiego, jak już wspomniałem, przemysłu. To znaczy z racji tego, że było u nas na tym terenie bardzo dużo zakładów pracy, no to dlatego też było sporo, prawda, klubów, które z czasem właśnie w tym momencie albo powstały, albo się rozwinęły, jak na przykład Stal Mielec, który został jeszcze w 1939 założony. Ale już wracając do samej historii Stali Rzeszów. Początki obecnego klubu z Hetmańskiej sięgają końcówki 1944 roku. Czyli widzimy, jeszcze wojna trwała, prawda? Front się przesuwał. Natomiast to właśnie wtedy grupa pracowników zakładów lotniczych w Rzeszowie zdecydowała, że przy organizacji młodzieży TUR, w skrócie, związanej z Polską Partią Socjalistyczną, powoła takie koło sportowe dla młodzieży i pracowników. Chodziło o to, żeby zebrać po prostu rozproszonych sportowców, którzy wracali do miasta lub tam akurat się osiedlali, żeby stworzyć im warunki do uprawiania sportu w takich nowych realiach politycznych. No i w zasadzie z początku warunki były bardzo skromne, bo nie było po prostu nawet jeszcze stadionu. Zawodnicy musieli trenować na różnych placach, czasem błoniach, przy szkołach. To jest w ogóle znamienne, jeśli chodzi o tworzące się kluby. Resowia też musiała w początkach swoich działalności korzystać z gościnny, ale to jeszcze były dawne czasy przedwojenne. W każdym razie dopiero w połowie lat 50. ostatecznie otwarto stadion przy Hetmańskiej. No i akurat można śmiało więc powiedzieć, że to środowisko lotnicze było dość istotne w tym przypadku. Zresztą akurat sama Stal Rzeszów, no tak jak wspomniałem, była od początku związana najpierw z państwowymi zakładami lotniczymi, później z WSK, PZL Rzeszów i tutaj wydaje mi się, że ta nazwa więcej powie kibicom, bo raczej ta pamięć o WSK jest wiecznie żywa. No i w każdym razie ten zakład stał się takim głównym opiekunem klubu. No i to też widać właśnie w nazwie Stal Rzeszów, prawda? Także w jakiś tam sposób w kształcie tego żurawia też można dopatrywać się tych właśnie elementów akurat takich bardziej przemysłowych, lotniczych. No rzeczywiście stała się taką sportową wizytówką rzeszowskiego przemysłu. No i oczywiście, co jest tutaj również istotne, zakłady dawały klubowi finansowanie, etaty dla sportowców, pomagały w budowie i utrzymaniu stadionu. No i też jednocześnie, prawda, w samych strukturach klubu wielu działaczy właśnie pochodziło z tego zakładu. Także to, o czym można właśnie powiedzieć, to właśnie taka budowa od początku tego klubu. A w zasadzie dość podobne korzenie, bo lotnicze ma również mielecka Stal. Przy czym no tu trzeba zwrócić uwagę, że jednak klub z Mielca powstał nieco wcześniej, bo już przed wojną 10 kwietnia 1939 roku. Wówczas nosił nazwę Klub Sportowy PZL Mielec, czyli też widzimy to nawiązanie, prawda, do państwowych zakładów lotniczych. I była to inicjatywa w zasadzie wyrastająca z Centralnego Okręgu Przemysłowego. Także tutaj w skład pierwszych drużyn no to wchodzili rzeczywiście pracownicy fabryki, ale też i piłkarze z różnych akurat klubów, którzy przeszli po prostu pod ten szyld. No i później po wojnie już, prawda, klub kontynuował działalność, zresztą wydaje mi się, że akurat temat tak naprawdę sportowego Mielca, ich sukcesów, to jest w ogóle temat na jakąś taką głębszą rozmowę przez osiągnięcia również na arenie międzynarodowej czy krajowej.
1: Czyli tutaj mieliśmy rok 39, ale wśród klubów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, są również kluby o nieco dłuższej tradycji, dłuższej historii i mam tutaj na myśli właśnie Stal Stalową Wolę. Czyli tutaj mamy rok 38, ale to o szczegółach myślę, że ty nam powiesz więcej.
4: Nie wiem, czy akurat taka bardzo dłuższa, bo w zasadzie Stalowowolska Stal jest od swoich imienniczek niewiele w zasadzie starsza, bo o rok starsza od Stali Mielec, a jeśli nie pamiętam, mieli o 6 lat, tak dobrze liczę, od Stali Rzeszów. Także to nie są jakieś może wielkie liczby, natomiast rzeczywiście to, co można wyróżnić w przypadku Stali Stalowa Wola, no to trochę taka tradycja jednak, bo to jest klub, który wrósł niejako w samo, no nie wiem, czy założenie Stalowej Woli, ale rzeczywiście w historię miasta, bo tak naprawdę, kiedy klub powstawał w 1938 roku, to stało się to w dużej mierze z inicjatywy ówczesnego dyrektora zakładu hutniczego, Feliksa Olszaka, z którego inicjatywy utworzono taki amatorski klub sportowy. Oni tam mieli, jeśli dobrze pamiętam, skromne boisko i tak naprawdę bez chyba nawet bieżni ani trybun. Także widzimy, to było takie bardzo uproszczone boisko, nawet nie stadion. No i od początku tak naprawdę istnienie tego klubu miało być częścią takiej opieki socjalnej nad załogą. Ten klub miał mieć funkcję integrującą, miał im organizować czas wolny, budować więź z tym właśnie hutniczym ośrodkiem, który wtedy się rozwijał. I o ile w przypadku rzeszowskiej i mieleckiej Stali, powiedziałem tak bardziej to dość ogólnikowo, natomiast wynika to z faktu, że no po prostu są kluby szerzej znane i tak naprawdę można by było mówić o meczach, które te kluby toczyły właśnie w najwyższych ligach czy na arenie międzynarodowej. Natomiast chciałbym tutaj skupić się rzeczywiście tej stalowowolskiej Stali, dlatego że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę z dziedzictwa tego klubu. A dlaczego? Dlatego, że no, w gruncie rzeczy był przez dekady tak naprawdę klub o charakterze wielosekcyjnym. Warto o tym wspomnieć, dlatego że pamiętajmy, w momencie, kiedy już w PRL-u Huta Stalowa Wola rozwijała się, więc już czasy powojenne, no to w szczytowym okresie zatrudniała 20-25 tysięcy ludzi, a więc widzimy, no, było na czym budować całe tak naprawdę środowisko. I w zasadzie klub ze Stalowej Woli był tak naprawdę nieuchronnie związany z kondycją huty, prawda? Czyli jak wiemy, było lepiej, no to i w klubie było lepiej. I tutaj warto szczególnie wspomnieć o latach 60. i 70., kiedy powstał taki większy kombinat przemysłowy, rozbudowywano zaplecze socjalne. Natomiast to było o tyle niebezpieczne, że kiedy dochodziło do kryzysów, a jak wiemy, PRL obfitował w różnego rodzaju przesilenia, kryzysy, zwłaszcza w latach 70. 80., no to niestety też klub to odczuwał, bo brakowało środków na utrzymanie sekcji, modernizację obiektów. Także to jest taka dość skomplikowana sprawa. No natomiast Faktem jest, że rzeczywiście również dzięki klubowi wielosekcyjnemu Stalowej Woli udało się stworzyć taki dość specyficzny i patrząc po kondycji środowisk tamtejszych kibiców, dość oddane środowisko. W Stalowej Woli działało szereg sekcji. Sekcja tenisa, boksu, siatkówki, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, hokeja na lodzie. O tym warto wspomnieć, że kluby z dzisiejszego Podkarpacia, również Stali Rzeszów, przeżywały takie momenty, kiedy starano się trochę eksperymentować, starano się szukać nowych dyscyplin. To przetrwało tylko, prawda, przez pewien czas, natomiast warto to wyróżniać jako takie właśnie epizody. Zresztą pamiętam jeszcze spacer po klubie akurat już z rzeszowskiej Stali, gdzie rzeczywiście na zdjęciach na ścianach klubu widać rzeczywiście takie momenty, kiedy grali właśnie gracze hokeja czy innych tych dyscyplin. W każdym razie no, to jest właśnie to, o czym należy wspomnieć i oczywiście jeszcze łucznictwo, tam też było koszykówka kobiet i mężczyzn, także no, generalnie to, co charakteryzowało kluby tamtego okresu, to bardzo bogata oferta, jeśli chodzi o dyscypliny. To znaczy, można było naprawdę różne sporty w tym czasie trenować.
1: Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do ostatniej w naszym dzisiejszym zestawieniu stali, czyli do Stali Sanok. Jak właśnie wyglądały początki tego klubu? Jakie było jej takie zaplecze przemysłowe?
4: W sierpniu 1946 roku pracownicy sanockiej fabryki wagonów, wśród nich byli m.in. Tadeusz Nazarkiewicz czy Tadeusz Szczudlik, wystąpili z inicjatywą założenia przyzakładowego klubu sportowego. Wspomniał ich tamtejszy dyrektor przedsiębiorstwa, on miał nazwisko Schneider, bodajże, jeśli mi pamięć nie myli. I w każdym razie dzięki temu wsparciu 5 września 1946 roku powstał klub sportowy Wagon przy Sanockiej Fabryce Wagonów, czyli też widzimy nazwa dość znamienna. Natomiast, co warto wspomnieć, tam tak naprawdę ten rozwój odbył się stopniowo. To znaczy, najpierw od jednej sekcji takiej typowo piłkarskiej do klubu typowo wielosekcyjnego. W zasadzie, co tu należy wspomnieć, w 1949 roku nastąpiła zmiana tak naprawdę całej wizji. Klub przekształcono w związkowy klub sportowy metalowców Wagon Sanok, a następnie po prostu w ZKS Stal Sanok. Także tu też widzimy trochę takiego miszmaszu, trochę rzeczywiście takiej stopniowości. Natomiast rzeczywiście w klubie wraz z zmianą nazwy zaczęły też powstawać kolejne sekcje. I w okresie największego rozwoju w PRL-u Stal prowadziła bodajże, jak się mi pamięć nie myli, około 15 różnych sekcji sportowych, no z czego to najbardziej znana oczywiście ta hokejowa, ale no też warto wyróżnić tutaj bokserów, piłkarzy, narciarzy również, także no to wynikało też, prawda, z ówczesnej kondycji finansowej akurat branży wagonowej.
1: No i na koniec zatrzymajmy się w Przemyślu, gdzie obok klubów zakładowych funkcjonowały także takie zespoły o troszkę odmiennych tradycjach sportowych.
4: Generalnie w Przemyślu jest dość skomplikowana historia, dlatego że Czuwaj Przemyśl, o którym tutaj będziemy mówić, powstał w zasadzie w 1918 roku i to tak naprawdę z inicjatywy harcerzy z tamtejszego gimnazjum imienia Murawskiego. W każdym razie oni postanowili założyć przy swojej drużynie harcerski klub sportowy Czuwaj. Więc jak sama nazwa wskazuje, prawda, skoro harcerze, no to też i tradycje patriotyczne, wartości obywatelskie, no klub będący w jakiś sposób trochę taką wizytówką ówczesnych czasów, prawda, Polski częściowo międzywojennej. I to sprawiło, że Czuwaj bardzo szybko się rozwinął. Była piłka nożna, hokej na trawie, o czym warto wspomnieć, bo mówiliśmy o hokeju na lodzie, to byłby z kolei na trawie, ale też i inne dyscypliny. Jak pokazują statystyki, w 1928 roku Czuwaj zrzeszał około, a może i nawet ponad 2000 członków. W tym około 600 czynnych zawodników, także no, liczby całkiem pokaźne. Natomiast okres PRL-u musiał oczywiście wymusić na tym klubie pewne zmiany. No bo jak wiadomo, tu z jednej strony weszła inna ideologia, ale też i no właśnie to szukanie, prawda, patrona dla klubu. W tym przypadku klubu Czuwaj Przemyśl, no został on oddany akurat branży kolejarskiej, tak to nazwijmy, i przekształci się w kolejowy klub sportowy Kolejarz.
5: a później od 50, to był 47 rok, więc ta nazwa nie trwała długo, bo w 55 klub już funkcjonował też jako kolejowy klub sportowy, ale już Czuwaj, czyli wróciła ta po prostu tradycyjna nazwa. I po prostu oznaczało tyle, że zamiast harcerstwa formalnym zapleczem klubu stała się taka właśnie branża kolejnictwa, zaplecze PKP, można tak powiedzieć. Także taki dość typowy mechanizm. Natomiast też to, co należy zaznaczyć, Czuwaj pozostał takim klubem bardzo miejskim. W latach 50., 60. tam działało chyba 16 sekcji sportowych i tam było od piłki nożnej, oczywiście najpopularniejszej, do piłki ręcznej,

0: dalszym ciągu miał tych kilka tysięcy członków, także w jakiś sposób no, rzeczywiście się rozwinął. Rozgadałem się trochę na temat historii klubu Czuwaj Przemyśl, aczkolwiek warto wspomnieć o jeszcze jednym klubie, który wówczas no, w zasadzie niemal jednocześnie istniał. Mowa tu o klubie Polna Przemyśl, który też był dość istotny, choć miał nieco inny charakter. To był klub robotniczo-wojskowy i działał on w latach 35-91 roku. On był dość mocny, jak sama nazwa wskazuje, związany z wojskiem, ale też i z miejscowymi zakładami pracy, m.in. ZA Myra Polna. Także tak się ta akurat nazwa tego patrona cała brzmiała. No i w praktyce no, Polna była klubem, który łączył dwa filary. Z jednej strony wojskowa, a z drugiej robotniczy. No i to był dość istotny, wydaje mi się, przynajmniej w regionie, ośrodek dla piłki nożnej, ale też i kilku innych dyscyplin. I co warto wspomnieć, zawodnicy Polny z powodzeniem długo walczyli z Czuwajem, ale też i z Polonią Przemyśl. O istnieniu Polonii też warto akurat przynajmniej parę zdań wspomnieć. Ale w każdym razie, w latach 80. takim największym sukcesem Polnej był awans do trzeciej ligi, także akurat w tamtych warunkach to był spory wysiłek i no, chyba taki największy, można powiedzieć, sukces tego klubu.
1: No i przechodząc już do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, jak w takiej szerszej perspektywie można ocenić właśnie rolę klubów zakładowych w historii takiej ogólnej sportu na Podkarpaciu?
0: Wydaje mi się, że zarówno na Podkarpaciu, jak i w innych częściach Polski ona była nieoceniona. Tak naprawdę zauważmy, o tym nie było okazji pomówić w trakcie dzisiejszej audycji, ale kluby takie jak Stal Mielec czy Stal Rzeszów no, grały w najwyższej lidze i grały w europejskich pucharach. Co ważne, Stal Rzeszów też miała taki epizod, o czym warto wspomnieć. Podobnie było też z innymi klubami, które no, w swojej skali też miały duże osiągnięcia. Także niewątpliwie bez zakładów lotniczych, hutniczych czy wagonowni jakichś nie byłoby tak silnych ośrodków. To były zakłady, które dawały pieniądze, infrastrukturę, etaty dla sportowców, no i przede wszystkim masowy dostęp do sportu w tamtych czasach, czyli coś, z czym no obecnie żaden rząd nie jest w stanie sobie do końca poradzić, prawda? Także niewątpliwie zakładowe kluby sportowe przyczyniły się do tego, że dzisiaj w naszym kraju możemy się chwalić sporą, no, dużą tradycją, czy to piłkarską, czy w zależności od dyscypliny, którą weźmiemy. Natomiast tak czy owak, wszystko to było silnie powiązane i niewątpliwie możemy mieć pewien sentyment do tego modelu.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Wakacje to czas podróży i przywożenia pamiątek z różnych zakątków świata. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że niektóre egzotyczne przedmioty, rośliny czy wyroby ze zwierząt mogą podlegać ścisłej ochronie i ich przewóz przez granicę wymaga specjalnych zezwoleń. Jak rozpoznać chronione gatunki, czego nie wolno przewozić z zagranicy i jakie konsekwencje grożą za złamanie przepisów? Oto wszystko nasz reporter Tomek Widak podpytał przedstawicielki Podkarpackiej Izby Administracji Skarbowej, które na co dzień zajmują się kontrolą takich przypadków na granicy.
4: Nazywam się Monika Markowicz, jestem młodszym ekspertem służby celno-skarbowej w stopniu starszego rachmistrza.
5: Komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
6: Drogie panie, dzisiaj rozmawiamy sobie o chronionych okazach na granicy. Może zacznijmy od takich podstaw. Czym są w ogóle okazy chronione? Zdefiniujmy je.
4: Okazy chronione to są gatunki fauny i flory, które są zagrożone wyginięciem i ujęte są w załącznikach Międzynarodowej Konwencji Waszyngtońskiej, w skrócie zwanej CITES. Jest to konwencja o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory. Po co właściwie mamy ten CITES? Ona przede wszystkim, konwencja chroni gatunki zagrożone przed wyginięciem poprzez regulację i kontrolę handlu. Zwalcza także nielegalny przemyt, ujednolica zasady między państwami, czyli kraje mają regulacje prawne w kwestii też dokumentów, jak przywozić te okazy, po to właśnie, aby uprościć działanie służbom celnym, tak aby nie było wątpliwości, jakie dokumenty, bez względu na to, z jakiego kraju są, to tutaj służby będą wiedziały, co w tych zezwoleniach jest.

0: i jakie zwierzęta i rośliny są objęte tą ochroną.
1: To w takim razie co jest tym chronionym okazem?
0: Okazem tutaj zgodnie z definicją konwencji, a także rozporządzenia unijnego, to jest każde zwierzę lub roślina martwe lub żywe i wszelkiego rodzaju towary, artykuły wytworzone z tychże właśnie okazów, bądź na przykład jakieś medykamenty, w których w ulotkach załączonych, w informacjach bądź na etykiecie są zawarte informacje, że są właśnie wykonane z gatunku albo zawierają jakiś ekstrakt z gatunku zwierząt, roślin objętych tą konwencją.
2: Ważne jest to, że w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy mówimy o żywych zwierzętach, czy wypchanych, czy o jakichś trofeach myśliwskich, czy też o przedmiotach z nich wykonanych. Jest około 30 tysięcy takich gatunków, a w tym około 10 tysięcy to są właśnie zwierzęta. I ten temat gatunków objętych ochroną jest szczególnie ważny, szczególnie istotny zawsze przed wakacjami, ponieważ to jest taki czas, kiedy wyjeżdżamy częściej niż w innych porach roku na zagraniczne wyjazdy. Często są to wyjazdy poza granice Unii Europejskiej. Zatem zanim wybierzemy się na taki wakacyjny wyjazd, czy chociażby zanim wybierzemy się na taki krótszy, weekendowy nawet wyjazd za granicę, zapoznajmy się z tą tematyką, zapoznajmy się z przepisami, a my dzisiaj postaramy się omówić te najważniejsze kwestie, które związane są z ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem.
1: No to skoro jesteśmy przy wakacjach, no to dopytam, jakie pamiątki z wakacji mogą okazać się problematyczne na granicy?
2: Jak już wspominałyśmy, to nie tylko żywe zwierzęta, żywe rośliny, ale także przedmioty wykonane ze zwierząt. I tak nasze obserwacje, nasze doświadczenia na granicy podczas kontroli pokazują, że najczęściej przewozimy, turyści przewożą, podróżni przewożą odzież, galanterie wykonane ze skór chociażby węży czy krokodyli. Takich przypadków na naszej granicy na Podkarpaciu w tym roku jest około 30. Głównie właśnie odzież, galanteria, paski, portfele, torebki wykonane ze skór węży, ale też taką ciekawostką w tym roku było futro wykonane ze skóry ocelota, choć nie tylko. Ostatni przypadek wykryty na przejściu granicznym w Medyce to próba takiego nielegalnego przewozu przez granicę dwóch kłów morsa arktycznego, które przewoziła obywatelka Ukrainy w swym bagażu. Nasi funkcjonariusze kontrolowali autokar, którym przekraczała granicę ta kobieta i podczas kontroli bagaży z wykorzystaniem sprzętu RTG właśnie udało się wykryć, że w jednym z bagaży są takie dwa kły i identyfikacja, którą przeprowadziliśmy na miejscu, ta wstępna wykazała, że one należą do gatunku morsa arktycznego. Dosyć imponujących rozmiarów kły, jeden 45 cm długości, drugi 52. Zatem tak jak mówiłam wcześniej, nie chodzi tylko o żywe zwierzęta, ale także o różnego rodzaju właśnie wyroby z kości, ze skór, z zębów czy z rogów zwierząt, to różnego rodzaju biżuteria, naszyjniki, pierścionki, właśnie takie, które są wykonane z tych części zwierząt chronionych.
1: A gdybyśmy tak popatrzyli na mapę świata, które gatunki są zakazane, z których kontynentów?
0: Na przykład Ameryka to wyroby z niedźwiedzi, czyli na przykład skóry z niedźwiedzia, jakieś trofea, wyroby ze skór krokodyli, no to cała galanteria. Mamy tutaj paski, torebki, również odzież, obuwie się zdarza też, pióro z dzikich ptaków, papugi, muszle przydaczni, koralowce, również muszle na przykład skrzydelnika olbrzymiego, wyroby ze ssaków morskich, na przykład fiszbiny, tutaj z wielorybów, oleje wielorybów z rekinów, żywe gady i płazy, co jeszcze tutaj mamy, papugi na przykład z Ameryki Południowej, żółwie morskie, żywe pająki, a także rośliny, na przykład storczyki, kaktusy, wyroby z koralowców, czyli wszędobylska tutaj biżuteria, jakieś ozdoby, breloczki. Z Afryki z kolei, to powtarzają się niektóre, bo zwierzęta egzotyczne występują podobne w różnych gatunkach, w różnych częściach świata. I na przykład z Afryki mamy również wyroby z krokodyli, z węży, jakieś ozdoby też żółwi, kości słoniowej, żywe rośliny, na przykład sukulenty, kaktusy, stoczyki, żywe zwierzęta, to głównie gady i ptaki, skóry zebr, dzikich kotów, antylop, wyroby z rogów nosorożców, muszle przydaczni, kolce jeżozwierza. Z Australii to najczęściej koralowce, żywe zwierzęta, na przykład gady i ptaki, jakieś warany, gekony, również muszle ze skorupia, z różnych przydaczni i ślimaków. Europa, to żywe zwierzęta, głównie gady i ptaki, koniki morskie, koralowce, kawior, skóry wilków i niedźwiedzi oraz rysi, ale także wyroby z żółwi. Z kolei z Azji również wyroby z krokodyli i węży, żółwi i kości słoniowej, preparowane zwierzęta, muszle przydaczni, również stoczyki, wyroby z wełny, antylopy tybetańskiej, ale także motyle.
1: Wróćmy teraz do polskiej granicy. Jak wygląda kwestia z preparowanymi zwierzętami lub trofeami myśliwskimi?
0: Na przykład jeśli chodzi o krokodyle, są krokodyle, które z załączników będą, niektóre wyroby z krokodyli mogą być przewożone przez podróżnych do kilku sztuk, ale nie może być to mięso i nie mogą być to właśnie trofea. Czyli na przykład jak ktoś będzie miał torebkę, bądź obuwie, bądź jakąś inną odzież czy galanterię, jakiś wyrób, który będzie wykonany z krokodyla, z załącznika B na przykład, i nie będzie wymagane tutaj zezwolenie, trzeba się upewnić, z jakiego rodzaju krokodyla jest to wykonany produkt, ponieważ jeżeli będzie na przykład załącznika A, czyli te, które są najbardziej zagrożone wyginięciem, to niestety te normy, tutaj te wyłączenia nie będą obowiązywać i na taki przewóz takiego okazu trzeba będzie mieć też dokumenty, czyli zezwolenie.
1: Czy te pozwolenia na przewóz tych gatunków są wszystkie takie same, czy one są jakoś zróżnicowane?
0: Są zróżnicowane, ponieważ w zależności od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia i w jakim załączniku on się znajduje, to w niektórych przypadkach gatunków zwierząt i roślin są to bardzo restrykcyjne obostrzenia, czyli jest całkowity zakaz przewozu, tylko w niektórych przypadkach, na przykład do celów naukowych, i to jest ujęte właśnie w dokumencie zezwolenia, a są takie, na które niepotrzebne są te świadectwa, tutaj dokumentacja, są pewne wyłączenia.
1: A to wspomniała Pani, bo dużo mówiliśmy o zwierzętach, ale wspomniała Pani też przed chwilą o roślinach. To ja dopytam o ten wątek, bo to jest też ciekawe. Jakie rośliny są objęte ochroną?
0: Na przykład stoczyki, niektóre kaktusy, sukulenty.
2: Warto też wspomnieć o tym, że objęte ochroną są niektóre agawy, niektóre cyprysy, wszystkie aloesy poza aloe vera, to jako ciekawostka, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Na tej liście są również wszystkie dzbaneczniki i szereg roślin drzewiastych, na przykład z rodziny machoniowatych. Na tej liście są też palisandry, żeńszeń i rośliny z rodzaju chudia. I może to dotyczyć po prostu takich egzotycznych roślin ozdobnych, ale też mebli i innych przedmiotów z drewna, czyli różnego rodzaju figurki, instrumenty. Takie przedmioty również były zatrzymywane podczas kontroli realizowanej na naszych przejściach granicznych. Czasami spotykaliśmy się właśnie z takimi pytaniami. Dlaczego ten instrument muzyczny tutaj jest w takiej gablocie, która pokazuje gatunki objęte ochroną? Właśnie mianowicie z tego powodu, że do produkcji tego instrumentu zostało wykorzystane drewno objęte ochroną. Warto też wspomnieć o tym, że jest taka najbardziej restrykcyjna lista i ona mówi o tych gatunkach, których w ogóle nie można przywozić do Unii Europejskiej, i są to na przykład trofea wilka z Białorusi, z Mongolii, Turcji, niedźwiedzia brunatnego, na tej liście jest mors z Grenlandii, a również jego pamiątki z jego kłów. Są też wybrane sępy z Indii, Afganistanu, Gwinei, wybrane kameleony z Madagaskaru, Beninu, Gany, Tanzanii, Kamerunu, żółwie na przykład z Indonezji, Malezji, Laosu, Wietnamu, Gany, Togo czy Mozambiku. Można jeszcze długo, długo wymieniać, bo tak jak mówiliśmy na samym początku, 30 tysięcy gatunków znajduje się, około 30 tysięcy gatunków znajduje się na tej liście. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie sposób znać je wszystkie, ale zanim zaplanujemy podróż za granicę, to niech nam się zapali taka czerwona lampka pod tym hasłem gatunek objęty ochroną i po prostu poszukajmy wcześniej informacji. Można takie informacje znaleźć między innymi na stronach prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, na stronie granica.gov.pl, ale także w innych serwisach, między innymi w Ministerstwie Środowiska, czy też na stronach Sekretariatu Konwencji tej waszyngtońskiej CITES.
1: Jakich dokumentów mogą wymagać służby graniczne przy przewożeniu takich okazów? No bo zasady pewnie różnią się w zależności od kraju, tak?
0: Jeśli chodzi o dokumentację potrzebną do przekroczenia granicy takich okazów, jeżeli mamy do czynienia z okazem żywym, no to oprócz dokumentów weterynaryjnych, przede wszystkim chodzi o zezwolenie CITES, które na przykład w Polsce wydawane jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i to zarówno przy imporcie, czyli przy przywozie do Unii Europejskiej, jak również przy wywozie, ale także przy ponownym wywozie wcześniej przywiezionego okazu, czyli tak zwany reeksport. Przede wszystkim to zezwolenie. Zezwolenie określa warunki przewożenia tego zwierzęcia, czyli w jakim celu bądź innego okazu. Określony jest tam rodzaj gatunku, data ważności tego zezwolenia, kraj, wszystkie te dokumenty i służby graniczne, przede wszystkim służba celno-skarbowa sprawdza tutaj przede wszystkim, czy po pierwsze, czy taki okaz podlega konwencji CITES, więc żądamy okazania odpowiednich tych zezwoleń, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie też tego okazu, ale także, czy są dochowane warunki zezwolenia, czy na przykład takie zwierzę jest przewożone w sposób humanitarny, bo jeżeli się na przykład okaże na granicy, że nie są dochowane te warunki, takie świadectwo, taki dokument, takie zezwolenie przestaje być ważne.
1: Czyli może zostać cofnięty jakby.
0: Przestaje być ważne, czyli nie są dochowane warunków, czyli dochodzi tutaj do naruszenia przepisów i nam włączają się tutaj wtedy przepisy karne.
2: Jest to bardzo ważne. Właśnie odnosząc się do żywych zwierząt, mamy tutaj na względzie nie tylko te przepisy związane z ograniczeniami w przewozie przez granicę, ale z ich dobrostanem. Przede wszystkim, żeby były przewożone w najbardziej takich humanitarnych warunkach. Natomiast jakby podsumowując ten wątek, przede wszystkim powinniśmy być wyczuleni na wszystkie okazy zwierząt i roślin, które chcielibyśmy kupić za granicą. Warto się upewnić właśnie co do gatunku tego zwierzęcia czy gatunku rośliny, z których wytworzono jakiś przedmiot, jakąś pamiątkę, jakąś figurkę. Ta czerwona lampka, o której wspominałam, powinna nam się zapalić, szczególnie przy takich przedmiotach, które są wykonane z kości słoniowej albo z rogów nosorożca, przy różnego rodzaju przedmiotach wykonanych z koralowców, przy muszlach, skórach gadów, ssaków, to już o tym wspominałyśmy, chodzi tutaj o skóry krokodyli, węży, waranów, dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi i załóżmy, że jesteśmy w sklepie, w którym oglądamy właśnie takie pamiątki, przedmioty, torebki, galanterie. Nie jest to żaden targ, jest to sklep i w takim przypadku poinformujmy sprzedawcę, że chcielibyśmy kupić taki przedmiot i wywieźć go za granicę i zapytajmy, czy on dysponuje sam dokumentami, które takimi wywozowymi lub czy może się postarać o takie dokumenty dla nas. Jest to też taka możliwość, taka forma, bo może to ułatwić procedury, które później trzeba będzie przejść przez granicę. Natomiast Natomiast jeżeli taka osoba, taki sprzedawca mówi, że nic pan nie potrzebuje, nie będzie żadnych problemów, zwykły paragon panu wystarczy, to nie traktujmy tego jako takiej ostatecznej odpowiedzi i wskazówki, bo tak nie jest. Zawsze warto wtedy skontaktować się albo z Izbą Administracji Skarbowej, albo z Urzędem Celno-Skarbowym, z Oddziałem Celnym, albo też z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i po prostu dopytać dokładnie.
1: A jak często wy jako funkcjonariusze ujawniacie takie nielegalne okazy na podkarpackich przejściach granicznych? Czy to się zdarza z dużą częstotliwością?
2: Każdego roku nasi funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych w naszym województwie wykrywają takie przypadki, gdzie nielegalnie są przewożone takie okazy. No, często podróżni tłumaczą, że nie wiedzieli, nie mieli takiej świadomości. Ale czy to są takie prawdziwe motywy, prawdziwe tłumaczenia, to też do końca tego nie wiemy. No w każdym bądź razie co roku takich przypadków jest sporo i sezon wakacyjny sprzyja właśnie takim czasami nieświadomym niestety sytuacjom, kiedy kontrolujemy podróżnych na przykład na przejściu lotniczym Rzeszów-Jasionka i w ich bagażach znajdują się na przykład koralowce, ale nie tylko, bo tak jak wspomniałam, no szczególnie w tym roku najwięcej takich przypadków dotyczy jednak odzieży, galanterii ze skór krokodyla, pytona, właśnie ocelota, także to przyniósł nam ten rok, ale nie tylko, bo też końcem kwietnia wykryliśmy podczas kontroli dosyć okazałych rozmiarów koralowca i dwie muszle skrzydelnika olbrzymiego, ostatnio właśnie, o których wspominałam, też te dwa kły morsa arktycznego i galanteria.
1: Okej, okay. A jakiś taki najbardziej nietypowy okaz, który przechwyciliście na granicy, to co by to było?
2: W ostatnich latach podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej takim unikatem, można powiedzieć, był żywy serwal, który był przewożony przez podróżną z Ukrainy. Ta kobieta tłumaczyła, że jest to kot rasy serwal, natomiast no, nasze postępowanie, badania, które były przeprowadzone w laboratorium celno-skarbowym, wykazały, że nie był to kot, a był to faktycznie prawdziwy serwal. No, na jego przewóz kobieta nie posiadała tych dokumentów właśnie, o których mówimy.
1: Pani miała jakie przypadki?
3: Kilka lat temu w oddziale celnym w medyce dokonaliśmy ujawnienia 5 okazów żywych sokoła wędrownego, które oprócz tego, że nie posiadały, po pierwsze nie były zgłoszone przez kierowcę samochodu osobowego, to był obywatel Ukrainy, i były przewożone w bardzo niehumanitarnych warunkach. Te zwierzęta były odurzone, skrępowane, przewożone w walizkach podróżnych i tutaj no, pan został, oczywiście sokoły zostały zatrzymane i przewiezione do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Natomiast pan tutaj został ukarany już nie tylko z ustawy o ochronie przyrody, ale również z ustawy o ochronie zwierząt z uwagi na to niehumanitarne traktowanie.
1: No to już podpada pod znęcanie się nad zwierzętami.
3: Tak, oczywiście.
1: Tak de facto. No dobrze, no ale to jest też ciekawy wątek. Załóżmy, że przechwycicie takie zwierzę. Czy żywe, czy martwe. Dajmy na to, że żywe. Może zacznijmy od tego. Co się z nim dalej dzieje? No bo ono idzie do laboratorium, tak? Ale potem jest dalsza procedura. Jak to dalej wygląda?
3: Oczywiście po wszczęciu tutaj procedur karnych takie zwierzę procesowo jest przekazywane do jak najszybciej, oczywiście, żeby zapewnić dobrostan tego zwierzęcia, bo myślę, że samo przekroczenie dla zwierzęcia granicy w takich warunkach też niehumanitarnych no jest ogromnie stresujące. Papugi na przykład wydziobywały sobie część piór tutaj z brzusznej części, więc no, widać, że to było dla nich, samo przekroczenie granicy było dość stresujące, więc jak najszybciej przekazujemy takie zwierzę do ośrodków bądź ogrodów zoologicznych. Tutaj współpracujemy też z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w tym zakresie. I następnie, jeżeli jest orzeczony przepadek przez sąd, jest tutaj już gestia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdzie wydawana jest decyzja administracyjna, jaki uprawniony organ później utrzymuje taki okaz. Więc jeżeli na przykład zostanie przekazana już do jakiegoś ogrodu zoologicznego, to takie zwierzę bytuje sobie już do końca w ogrodzie zoologicznym.
2: A myślę, że też warto wspomnieć o takim rekordowym, jeżeli chodzi o ilość i same gatunki wykryte. Był to taki przypadek na przejściu granicznym w Korczowej, gdzie wykryliśmy w jednym przypadku tylko 166 gadów i płazów. Były wśród nich pytony królewskie, na przykład w ilości 69 osobników. Było 18 pytonów siatkowych, 14 okazów boa dusiciela. Były też warany, czy też okazy boa madagarskiego i inne okazy gadów i płazów. Ich wartość wówczas oszacowaliśmy na około 50 tysięcy euro. Natomiast tak jak obserwujemy te przypadki okazów chronionych, które zatrzymujemy podczas kontroli na granicy, to można powiedzieć, że występuje też pewna taka sezonowość. Wiele, wiele lat temu można powiedzieć, że był taki popyt na żółwie stepowe i one tak cyklicznie pojawiały się i były też próby przemytu tych żółwi co jakiś czas w określonym właśnie okresie czasu. Później można powiedzieć, był taki sezon na raki, był sezon na pijawki lekarskie. One też były zatrzymywane w takich ilościach, no dajmy na to jednorazowo kilku tysięcy. Także można powiedzieć, że to też takie z jednej strony zapotrzebowanie na taki nielegalny towar też generuje to, że on pojawia się i w konsekwencji jest zatrzymywany przez nas na granicy. Można też się zastanowić, o ile jest zapotrzebowanie, no niestety, na taką modę, na odzież, na galanterię, na torebki wykonane ze skór chronionych zwierząt. To tutaj już stawiam znak zapytania i pewnie każdy odpowie po swojemu.
1: Wrócę do tych węży, bo to w sumie niezła gromadka. Gdzie wy się ich pomieścili, powiedzcie? Macie takie magazyny?
3: Tak jak już wspomniałam wcześniej, w przypadku żywych okazów, no to jak najszybciej, to są dosłownie godziny. Wykonujemy niezbędne czynności procesowe z osobą podejrzaną tutaj i w międzyczasie dokumentację całą związaną z przekazaniem takiego okazu, bo taki ośrodek musimy najpierw znaleźć, który się zaopiekuje, bo też mogą być jakieś techniczne problemy, że na przykład ktoś nie będzie miał warunków do przetrzymywania danego gatunku, tak żeby też nie stanowiły zagrożenia dla gatunków, które dany na przykład ogród zoologiczny już posiada na swoim stanie.
1: To no też jest jeszcze kwestia. To nie jest takie proste, 160 sztuk,
3: tak,
1: gdzie każdy jeszcze pewnie musi być w osobnym pojemniku, oznakowany i tak dalej, no to też dużo miejsca zajmuje.
3: Tak, na oddziale celnym w medyce posiadamy takie klatki, które jakiś czas temu otrzymaliśmy do zabezpieczenia i właśnie tak na przykład nasze sokoły były zabezpieczone, każdy był w osobnej klatce i w takim stanie zostały przewiezione do tego ośrodka rehabilitacji na Podkarpaciu. No a później już po wydanej decyzji Ministerstwa Środowiska, już po wyroku oczywiście prawomocnym, zostały przekazane do sokolnika, który zajmuje się cały czas tego typu gatunkami zwierząt i są pod jego opieką.
1: Powiedzieliśmy już o zwierzętach żywych, więc powiedzmy, co się dzieje teraz z okazami, które zostały spreparowane lub w inny sposób przygotowane.
3: Martwe okazy w postaci na przykład galanterii skórzanej, okazów, które są trofeami, bądź też kosmetyki, czy też leki, które zawierają ekstrakty z okazów zagrożonych wyginięciem, najczęściej są utrzymywane przez wyznaczone instytucje. I to przede wszystkim w celach edukacyjnych, żeby podnosić świadomość społeczną w zakresie właśnie zagrożonych gatunków wyginięciem i na przykład trafiają do nadleśnictw, do jakichś muzeum przyrody, albo są też okazami tutaj eksponowanymi w gablotach służby Krajowej Administracji Skarbowej, na lotniskach na przykład, bądź też w oddziałach celnych, właśnie po to, żeby podnosić tą świadomość społeczną w tym zakresie.
1: Okej, to jeszcze chciałbym, bo już poruszyliśmy ten wątek, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało dobrze w naszej rozmowie. Jakie kary grożą za przewóz takich nielegalnych okazów przez granicę? Rozumiem, że to będzie pewnie uzależnione od ilości też, tak? I od rodzaju.
3: Ilość tutaj nie ma w ogóle znaczenia.
1: Nie ma znaczenia?
3: Nie ma znaczenia, okay. Bo jeżeli na dany okaz wymagane jest to zezwolenie CITES, posiadanie tego zezwolenia przy przewozie przez granicę, kara pozbawienia wolności tutaj jest od 3 miesięcy do 5 lat i sąd może również orzec przypadek na rzecz Skarbu Państwa zatrzymanych okazów.
1: No i pewnie zazwyczaj się tak dzieje.
3: Tak, oczywiście.
1: To taka jedna rada dla osób wybierających się na wakacje za granicę. O czym powinni pamiętać? Jakich błędów nie powinni popełniać?
2: No pamiętajmy po prostu, że taka egzotyczna pamiątka może nas kosztować więcej niż myślimy. Tak jak było już powiedziane, od 3 miesięcy do 5 lat nawet pozbawienia wolności. Także zanim zdecydujemy się na zakup i przewóz w swoim bagażu takiej pamiątki, czy koralowca, czy odzieży wykonanej ze skóry chronionego zwierzęcia, zastanówmy się i zapytajmy w pierwszej kolejności, czy sprzedawcy w sklepie, czy zorientujmy się właśnie w kontakcie z urzędem celno-skarbowym, czy sprawdźmy na stronie internetowej. Nie róbmy takich zakupów pochopnie, po to, aby powrócić z wymarzonego urlopu w dobrym humorze, a niekoniecznie zakończyć właśnie podróż z jakąś taką przykrą niespodzianką podczas powrotu do domu.
3: Zamiast kupować takie okazy, najlepszym wspomnieniem z wakacji niech po prostu będą zdjęcia.
1: No dobrze, bardzo Paniom dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy i życzymy Państwu oczywiście udanych wakacji.
1: Tak jest, dziękuję bardzo.
4: SK Rzeszów.
5: Interaktywne mapy, nawigacja po szlakach turystycznych i funkcja planowania wycieczek. To m.in. takie opcje mają pojawić się w nowej aplikacji, która ułatwi zwiedzanie karpackich parków krajobrazowych. Więcej o niej opowiada Andrzej Bytnar, dyrektor zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
6: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie jest jednostką budżetową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W skład zespołu wchodzi 5 parków krajobrazowych: Czarnorzecko-Strzyżowski, Jaśliski, Cieśniańsko-Wetliński, Doliny Sanu, Pasma Brzanki. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych opracowuje aplikację mobilną dla turystów i mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, która ułatwi odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Dostępna ma być w sierpniu. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerem słowackim i finansowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w 3 językach: polskim, słowackim i angielskim. Narzędzie zostanie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Użytkownicy aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji po szlakach turystycznych, kalendarza wydarzeń oraz funkcji planowania wycieczek. W aplikacji znajdą się również materiały edukacyjne dotyczące ekologii, a także informacje o lokalnych atrakcjach i ciekawostkach związanych z regionem. Pogranicze polsko-słowackie jest bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym i kulturowym. Potrzebuje jednak wspólnych, skoordynowanych działań, aby zarówno Polacy, jak i Słowacy mieli jak najlepszy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach, ciekawych szlakach turystycznych czy do ciekawostek kulturowych. Projekt zakłada także wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania przestrzenią publiczną. Słowacki partner przedsięwzięcia zakupi georadar, który posłuży do badania infrastruktury i terenu. Część pozyskanych danych zostanie wykorzystana w nowej aplikacji. Przedsięwzięcie obejmuje również organizację 5 transgranicznych wydarzeń edukacyjnych. W planach są warsztaty z zakresu technologii o ochronie dziedzictwa, zajęcia dla młodzieży oraz spotkania konsultacyjne dla mieszkańców i instytucji. Dziękuję za uwagę.
4: SK Rzeszów.
5: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.
4: SK Rzeszów News.
5: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
4: SK Rzeszów.
5: Wielkimi krokami zbliża się Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. To największy na Podkarpaciu i jeden z najbardziej inspirujących festiwali interdyscyplinarnych w Polsce. W programie masa koncertów, warsztatów, strefa familijna i festiwalowa. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej imprezie, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy.
7: Marcin Dziedzic, Estrada Rzeszowska.
8: Dorota Rachelska, Estrada Rzeszowska.
5: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie o Europejskim Stadionie Kultury, który tak naprawdę już za niedługo, to może na sam początek powiedzmy sobie, co to dokładnie jest za wydarzenie.
7: Całą nazwę byśmy jeszcze włączyli w to wszystko, czyli Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury, z uwagi na to, że Wschód Kultury jest takim projektem parasolowym, ponieważ jest on organizowany przez trzy miasta: Rzeszów, Lublin, Białystok, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przez Narodowe Centrum Kultury. Nasza rzeszowska edycja to faktycznie jest Europejski Stadion Kultury i to jest jedno wydarzenie, które jest właśnie częścią tego większego, a dla nas jest to największe wydarzenie tego typu w naszym mieście, myślę, że też w regionie. Fantastyczne, interdyscyplinarne wydarzenie, które łączy wiele dziedzin sztuki i ma już też bardzo bogatą historię, bo tak naprawdę to już 16. edycja, na którą Państwa zapraszamy.
5: 16. edycja, więc kiedy to dokładnie się zaczęło? Kiedy zaczął się Europejski Stadion Kultury? Mówimy tutaj o wydarzeniu w Rzeszowie.
7: Wszystko zaczęło się w 2011 roku, czyli no można powiedzieć, że zupełnie w innych czasach. I zaczęło się to z uwagi na to, iż 2012 rok z kolei miał być rokiem, gdzie Polska i Ukraina były gospodarzami Mistrzostw Europy w piłkę nożną. I wtedy ówczesny prezydent Rzeszowa, pan prezydent Tadeusz Ferenc wraz z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego padli na fantastyczny pomysł, aby do wydarzeń sportowych zrobić pewnego rodzaju przeciwwagę z wydarzeniami kulturalnymi, które miały pokazywać dziedzictwo kulturowe naszych narodów, dziedzictwo kulturowe oczywiście Polski, naszą w ogóle kulturę, naszych artystów, ale też stworzyć warunki dla ludzi, którzy może mniej byli zaangażowani w mecze piłki nożnej, a chcieli też spędzić w jakiś sposób czas tutaj przyjeżdżając do Polski, czy też uczestnicząc w jakichś wydarzeniach w Rzeszowie. I tak narodziła się idea Europejskiego Stadionu Kultury, czyli przedsięwzięcia, które w swojej idei jest nastawione absolutnie na współpracę, czyli na współpracę artystów polskich z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.
5: No i tutaj mamy taki krótki wstęp o Europejskim Stadionie Kultury, o jego historii i tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Innovation. Co to dokładnie oznacza i co to oznacza w kontekście sztuki i kultury?
7: Hasło, które przyświeca Europejskiemu Stadionowi Kultury, jest rozwijane w zasadzie po raz trzeci, bo dwa lata temu robiliśmy to pod nazwą Move to Change, następnie było Kind to Pact i teraz jest Innowacja. Te hasła wynikają z naszej aplikacji od Europejskiej Stolicy Kultury, naszej, mówię, aplikacji miasta Rzeszowa, gdzie określiliśmy sobie program kulturalny dla naszego miasta na te lata do 2029 roku, gdzie w każdym z poszczególnych etapów, czyli w każdym roku, chcieliśmy rozwijać inną wartość. W tym roku mówimy tutaj innowacja. Chodzi oczywiście o szeroko pojętą innowację związaną z nie tylko z kulturą, ale innowacje w postaci różnych płaszczyzn i różnych wątków, które można rozwijać, bo jest to bardzo szeroki termin. Dla nas, jeżeli mówimy o kulturze, przede wszystkim myśląc o innowacji, myślimy o popatrzeniu na wszystko z innej perspektywy, gdyż kultura jest takim motorem napędowym do działania, ale też daje spore możliwości do tego, żeby tą innowację implementować. Nie tylko za pośrednictwem narzędzi technologicznych, ale także za pośrednictwem popatrzenia na publiczność, popatrzenia na organizację eventów, czy popatrzenia chociażby na taką empatyczną stronę kultury w tych właśnie technologicznych czasach.
5: I myślę, że do tej innowacji w kontekście tegorocznej edycji jeszcze sobie przejdziemy, żeby w ogóle tutaj projekty i koncerty, które mogły się odbyć. Na samym początku jest open call i może troszkę tutaj kilka słów o tym open callu, czym on dokładnie był, sobie powiedzmy.
8: Tak, ogłosiliśmy na początku roku, to już też jest nasza tradycja, open call, czyli taki otwarty nabór ofert na projekty artystyczne. Tutaj każdy mógł wziąć udział, zarówno instytucje, jak i fundacje, stowarzyszenia, jakieś kolektywy artystyczne, jak i indywidualni twórcy. I tutaj co roku mamy coraz więcej interesujących ofert. W tym roku wpłynęły aż 83 oferty, więc mieliśmy, zarówno my, jak i kuratorzy, którzy nas tutaj wspierali swoim doświadczeniem, mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, żeby wybrać te projekty, które znajdą się w programie festiwalu, więc na podstawie właśnie tego open calla wyłoniliśmy te projekty, które Państwu zaprezentujemy.
5: I trzeba powiedzieć, że tutaj projekty mamy w trzech dziedzinach, jeśli dobrze mówię.
8: Tak, wyłoniliśmy projekty w kategoriach sztuki performatywne, muzyka oraz sztuki wizualne. Tutaj wspierali nas oczywiście kuratorzy, jeśli chodzi o kuratorkę otwartego naboru projektów muzycznych. Była to Małgorzata Płysa, która jest dyrektorką i kuratorką festiwalu Unsound. Jeśli chodzi o sztuki wizualne, współpracujemy z Elwirą Wojtunik-Lang, która jest dyrektorką artystyczną, jak również inicjatorką Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patch Lab. No i towarzyszy nam już drugi rok z rzędu Dominik Więcek, tancerz, choreograf, performer, stylista, znany szeroko również publiczności, chociażby z mediów społecznościowych, który wspiera nas tutaj swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o sztuki performatywne.
2: No i myślę, że tutaj właśnie doświadczenie tych kuratorów pomogło przy wyborze właśnie poszczególnych projektów, które zobaczymy w tym roku.
8: Tak, obecność kuratorów to jest oczywiście dobre dla renomy naszego wydarzenia, ale również otwierające, pozwalające szerzej spojrzeć na te projekty, na kulturę w ogóle i również na innowacje, ponieważ tak jak Marcin wspomniał, w tym roku hasło innowacji nam przyświeca podczas tegorocznej edycji.
2: To może tak, zróbmy taki sobie na początek króciutki wstęp do tych projektów, które nas czekają, a potem myślę, że to jeszcze rozwiniemy.
7: Jak wspomnieliśmy na samym początku, Europejski Stadion Kultury jest projektem bardzo interdyscyplinarnym i łączy wiele dziedzin sztuki. I właśnie za pośrednictwem wyborów Open Call, ale także projektów, które są na stałe przypisane w jakiś sposób do Europejskiego Stadionu Kultury, został stworzony program, który myślę, że jest bardzo bogatym programem pod kątem takim przekrojowym, jeżeli chodzi o dziedziny sztuki. Zobaczymy tutaj m.in. taniec, zobaczymy performance, zobaczymy oczywiście koncerty, ale też mnóstwo nieoczywistych wydarzeń, chociażby wydarzenia, które dzieją się w przestrzeni miasta, na przykład na Wieży Farnej, albo w przestrzeni Biura Wystaw Artystycznych, czy też absolutnie w przestrzeni zewnętrznej, czyli wydarzenia plenerowe. Także no myślę, że jest to też taka dodana wartość, ponieważ myśląc o Open Callu i o tych projektach, które do nas wpływają, zawsze staramy się stworzyć taki program, który będzie ciekawy dla rzeszowskiego widza, nie tylko dla rzeszowskiego widza, ale również dla widza, który przyjeżdża do naszego miasta specjalnie na ten festiwal. I wybieramy też takie projekty, które na co dzień w Rzeszowie niekoniecznie mogą zaistnieć ze względu chociażby na infrastrukturę i strukturę organizacji, które na co dzień tworzą w naszym mieście.
2: Wśród tych projektów na przykład mamy Mist, Agim i Urb Time Michał Urbaniak Edition. To może o tych trzech kilka słów powiedzmy na początek.
8: Tak, projekt Mist, Rusin and Pośpieszalski, to jest wyjątkowy koncert. Właściwie koncert to jest zbyt wąskie słowo, żeby określić ten projekt. Zapraszamy tutaj naszych gości, naszych widzów do rzeszowskich piwnic już w czwartek, czyli to będzie taki dobry początek festiwalu 25 czerwca. To jest, można powiedzieć, eksperymentalny koncert połączony z performancem w wykonaniu Wojciecha Rusina oraz Marka Pospieszalskiego, który łączy muzykę różnych instrumentów, na przykład saksofonu, fletu, muzykę z taśmy oraz instrumentów zaprojektowanych i wydrukowanych w technologii 3D. Także wyjątkowe wydarzenie, wymykające się trochę tutaj formule koncertowej. Na pewno będzie to bardzo ciekawe.
2: Tych wydarzeń mamy trochę więcej niż tutaj wymieniliśmy, bo mamy też na przykład Kasię Linz w projekcie KL. Z tego co czytałam, zabierze nas Kasia w publiczność w bardzo osobistą podróż. Jak plus minus będzie wyglądał ten koncert? Dlaczego warto go przybliżyć osobom, które jeszcze nie znają jej twórczości?
8: Koncert Kasi Linz to jest wyjątkowe wydarzenie, na które zapraszamy do Fosy Zamku Lubomirskich w sobotę. Będzie to koncert na zewnątrz, na naszej scenie w klubie festiwalowym w Fosie i usłyszymy okrzyknięty jednym z lepszych projektów tego czasu u nas muzycznych, czyli Kasię Linz jako obywatelkę KL. Tutaj myślę, że fani zespołu Republika i Grzegorza Ciechowskiego analogię wychwycą od razu. To jest projekt stworzony przez Kasię w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu i jego twórczości, ale to nie jest charakterystyczny tribut, których bardzo dużo jest teraz na rynku, to jest po prostu jej osobiste spotkanie z tą muzyką. Projekt nagrodzony, już bardzo ciekawy, także zapraszamy serdecznie w sobotę 27 czerwca do Fosy Zamku Lubomirskich.
2: No i wśród wydarzeń muzycznych będzie także Hajpendasz, mam nadzieję, że dobrze mówię. Jaką historię opowiada ten projekt?
8: To jest zespół z Ukrainy, który zaprosiliśmy do nas również do zagrania koncertów na naszej scenie w Fosie Zamku Lubomirskich. To jest zespół istniejący od niedawna, od 2019 roku, który gra taką muzykę łączącą hip-hop, jazz, elektronikę. Także myślę, że nie tylko dla młodej publiczności, również dla wszystkich, którzy są ciekawi jakichś nowych, może trendów, nowych historii w muzyce, będzie to ciekawe.
2: Będzie także Mimikra. Jakiego tutaj doświadczenia mogą się spodziewać uczestnicy?
8: Mimikra to jest projekt z dziedziny sztuk performatywnych. Tutaj, tak jak wcześniej już wspominaliśmy, ta sztuka, kultura wychodzi do ludzi. Nie wszystko opiera się na takiej tradycyjnej formule, że że jest widz i artysta na scenie. W projektach performatywnych, które się dzieją w przestrzeni miasta, to sztuka właśnie wychodzi do ludzi, można się na nią natknąć spacerując. I takim właśnie projektem jest Mimikra. Zapraszamy na Skwer Kultury, czyli na tę przestrzeń nad rzeszowskimi piwnicami, na rzeszowskim rynku. To będzie projekt performatywny w wykonaniu Livii Bargieł-Kiełbowicz i Stanisława Buldera. Taki performance, który jest nastawiony na uważność, teraz takie hasło bardzo szeroko dyskutowane ostatnimi czasy, żebyśmy właśnie w tych całych innowacjach i w tej nowoczesności nie zapomnieli o tym, że żeby być uważnym na drugiego człowieka po prostu.
2: I dalej przejdziemy sobie do warsztatów i tutaj warsztaty Uwaga Ciało, które przykuły w sumie moją uwagę. O czym dokładnie one będą?
8: Uwaga Ciało to jest propozycja Anieli Kokoszy, która jest oprócz tego, że performerką, trenerką, ale również trenerką takiej metody opartej na wykorzystaniu kokonów sensorycznych. I to będą takie warsztaty właśnie dla młodych osób, dla dzieci, z towarzyszącymi im osobami dorosłymi. Zapraszamy tutaj w dwóch grupach. I to będą takie warsztaty, które pomogą poczuć odprężenie, zacieśnić więzi, poczuć wspólnotę, właśnie oparte również na uważności, na świadomości swojego ciała, w ciszy, w izolacji od jakichś bodźców, które być może na co dzień nas otaczają i nam przeszkadzają gdzieś tam spojrzeć w głąb. Także zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy niekoniecznie może są fanami jakichś głośnych wydarzeń. Te warsztaty będą świetną propozycją.
2: I wśród projektów mamy również Ukryte Przestrzenie, Light Innovation, Duch w Maszynie i Onirka. Ukryte Przestrzenie, widziałam, że wykorzystuje technologię na przykład VR. To będzie właśnie chyba takie nawiązanie do innowacji i do całego hasła, myślę, tegorocznego Europejskiego Stadionu Kultury.
8: Tak, to jest jeden z tych projektów, które wykorzystują nowoczesne technologie, ale również, mimo tego, że wykorzystują te nowoczesne technologie, są skupione na człowieku, ponieważ to będzie takie doświadczenie z wykorzystaniem gogli VR, które pozwoli gdzieś tam też zagłębić się w jakąś nieoczywistą, tajemniczą przestrzeń. Będzie projekcja filmowa w sali kinowej u nas w Rzeszowskich Piwnicach, a później uczestnicy będą podróżować przez właśnie ukryte przestrzenie.
2: I tutaj o tych projektach tak naprawdę kilka słów, może nie o wszystkich, bo zajęlibyśmy na pewno dużo czasu, ale myślę, że to jest teraz dobry moment, żeby przejść sobie do takiego znaku rozpoznawczego SK, czyli koncertu głównego i koncertu kolektywów. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby coś takiego stworzyć i dlaczego to wciąż działa i dobrze działa?
7: Faktycznie kolektywy to taki znak rozpoznawczy Europejskiego Stadionu Kultury. Już od 2013 roku te kolektywy pojawiały się na scenie i w zasadzie do tego momentu są cały czas żywe i cały czas aktualne. Myślę, że ta formuła nie ma możliwości skończyć się w zasadzie nigdy, dlatego że za każdym razem ten kolektyw wywołuje zupełnie inne emocje. Za każdym razem jest to współpraca na żywo, jest to współpraca dwóch różnych artystów z dwóch różnych światów, co owocuje no, niesamowitym efektem na scenie. Tutaj warto podkreślić też, że jest to przedsięwzięcie niepowtarzalne na skalę naszego kraju, ale pewnie też i na skalę Europy, z uwagi na to, że ci artyści, którzy pojawiają się w Rzeszowie, oni wcześniej nigdy ze sobą nie kolaborują. To jest spotkanie tylko i wyłącznie w Rzeszowie i czasami tak to właśnie zostaje. Przyjeżdżają tutaj na dwa dni przed koncertem, spotykają się w salach prób, ćwiczą swoje utwory, ćwiczą tą kolaborację i później mamy okazję zobaczyć ich na dużej scenie. I warto podkreślić też, że ten koncert jest koncertem na żywo, jest koncertem emitowanym w telewizji, więc całe to widowisko jest przygotowywane już absolutnie na 100% i nie ma możliwości też na żadne błędy, więc wygląda to czasami zaskakująco również dla nas, bo na samych próbach są jeszcze elementy, które są do dopracowania, ale później oczywiście wszyscy stają na wysokości zadania i efekt jest no, niesamowity. Stąd myślę, że jest niepowtarzalność tych kolektywów i dlatego cały czas tą formułę utrzymujemy i jest to faktycznie taki znak rozpoznawczy dla naszego festiwalu jako Europejskiego Stadionu Kultury. I w tym roku zobaczymy trzy kolektywy, które pojawią się na rzeszowskiej scenie. Będzie to z Polski Bowska z ukraińską artystką Jerry Hale. Będziemy mieli Mary z Polski z gruzińskim zespołem Tamada i Ralf Kamiński zaprosił do współpracy projekt pod nazwą For Real. No myślę, że będą to niesamowite połączenia, ale to nie wszystko oczywiście, bo też zobaczymy na tej scenie koncert otwierający kolektywy i tutaj zaprezentują się nasi lokalni artyści, czyli zespół Pektus, który również do współpracy zaprosił Gosię Boć, czyli niedawną debiutantkę z Opola. Myślę, że warto też przyjść i zobaczyć, jak zaprezentują się oni wspólnie na tej scenie.
9: właśnie.
2: Czyli myślę, że to będą takie tak naprawdę niezwykłe koncerty. A jak to wygląda, jeśli chodzi o artystów i kolektywy? Czy artyści sami wybierają sobie partnera do współpracy, czy wy wybieracie artystom partnerów z zagranicy?
7: To jest różnie. Czasami oczywiście proponujemy artystów z zagranicy i niektórzy artyści polscy z tego, nazwijmy to, katalogu artystów dobierają kogoś, kto najbardziej pasuje do ich twórczości. Czasami zdarza się też tak, że z tego katalogu nie są w stanie nikogo wybrać, albo to nie jest coś, co może sprawić, że ta iskra gdzieś popchnie ich do tej dalszej współpracy, więc proponują nam swoich artystów, więc te kolaboracje powstają w różnych konfiguracjach. Natomiast warto tutaj podkreślić, że jest to coś zupełnie wyjątkowego, ponieważ zapraszając artystów do tego, żeby oprócz normalnego, regularnego koncertu, no, wykonali jeszcze dodatkową pracę i zaprezentowali się właśnie w tak trudnym projekcie, jakim jest Europejski Stadion Kultury, no, jest też pewnego rodzaju wyzwaniem, ale też i motywacją, myślę, dla tych artystów, bo później, no, prezentują się w zupełnie innym wydaniu, niż na co dzień można ich zobaczyć.
2: I czy to są takie wydania też w ich gatunku muzycznym, czy jednak różnią się tutaj na przykład ktoś z takiego popowego gatunku śpiewa z kimś bardziej z rockowego, czy to jest jednak w jednej aranżacji?
7: No, przy 15 edycjach możemy powiedzieć, że wszystko, co pani powiedziała, jest prawdą, więc te aranżacje były naprawdę różne, bo czasami mieliśmy sytuację, tak jak na przykład zespół Lemon występował z chórem Rustavi z Gruzji, gdzie to były zupełnie dwa różne światy, ale podobna ekspresja, więc jakby aparat wykonawczy był inny, natomiast już całość składała się na naprawdę niesamowity efekt. Albo przykładowo Monika Brodka występowała z zespołem Uncle z Wielkiej Brytanii, gdzie no, powiedzmy, że jest to trochę inna stylistyka, natomiast wiemy też, że to było pewnego rodzaju marzenie Brodki do tego, żeby właśnie taki zespół zaprosić do współpracy. Więc i takie marzenia na tej scenie się spełniają. W tym roku na przykład Ralf Kamiński wybrał zespół For Real, ponieważ ten zespół nie jest z krajów Partnerstwa Wschodniego, jak możemy zauważyć, bo jest to kolektyw, który jest kolektywem z Francji i ze Stanów Zjednoczonych. No ale w tym wypadku też myślimy o samym efekcie końcowym i stąd jest taka sytuacja, że taki kolektyw też się pojawia, choć oni mają korzenie wschodnie, więc tutaj też trzyma się wszystko konwencji. No, w skrócie odpowiadając, to naprawdę są bardzo różne czasami kolaboracje. Czasami ci artyści są z zupełnie dwóch różnych światów, ale myślę, że to, co ich łączy i jest takim wspólnym mianownikiem, jest pewna wrażliwość, która później jest dostrzegalna na scenie.
2: I tą wrażliwość i te marzenia muzyczne spełniacie nie tylko dla widzów i słuchaczy, którzy przychodzą właśnie na koncerty, ale też słyszę, że dla artystów, którzy mają jakieś swoje marzenia, żeby z kimś specjalnie zagrać na jednej scenie.
7: Organizacja wydarzeń i w ogóle praca w kulturze to jest takie niesamowite przedsięwzięcie, które tworzy pewien ekosystem, w którym wszyscy są ważni, ale bez wszystkich ten ekosystem nie może istnieć. I możemy tutaj wymienić artystów, publiczność, możemy wymienić organizatorów, czy też kontrahentów, którzy składają się na to całe wydarzenie, więc myślę, że my wszyscy jesteśmy tutaj połączeni takim kulturalnym, niewidzialnym węzłem, który później daje efekt publiczności w postaci właśnie chociażby koncertów, czy performance'ów, czy innych wydarzeń, które zaprezentujemy już na tej 16. edycji Europejskiego Stadionu Kultury.
2: I myślę, że ten taki węzeł, o którym mówimy, Europejski Stadion Kultury, bardzo dobrze pokazuje. Przecież całe wydarzenie odbywa się na przestrzeni całego miasta.
8: Tak, tak jak wspomnieliśmy tutaj, oczywiście koncert główny na parkingu przy hali Pod Promie będzie usytuowana scena. Natomiast nieopodal w klubie festiwalowym w Łasie Zamku Lubomirskich również wybrzmi muzyka. Będzie tam również usytuowana strefa, myśmy ją nazwali familijna, ale tutaj oczywiście nie tylko dla rodzin w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale również dla wszystkich, którzy z przyjaciółmi, ze znajomymi, z kimś, z kim lubią spędzać czas, mogą ten czas spędzić w takiej strefie wypoczynku, również korzystając ze strefy gastronomicznej. Również wydarzenia będą się odbywać w rzeszowskich piwnicach, ale również, co też nie jest takie oczywiste na co dzień, w sali gimnastycznej pierwszego liceum przy ulicy 3 Maja. Tam również będzie bardzo ciekawy pokaz, koncert, doświadczenie właściwie pod nazwą Umwelt. Także zapraszamy serdecznie. No i w przestrzeni miasta. Także ten festiwal to nie tylko koncert główny i to nie tylko muzyka, ale również taka kultura, która, tak jak Marcin wspomniał, na co dzień być może w Rzeszowie nie gości, jeśli chodzi o charakter tych projektów. Natomiast przez te 4 dni warto być w Rzeszowie i żeby dotknąć, doświadczyć, właściwie to może będzie lepsze słowo, doświadczyć tych różnych muzycznych i nie tylko projektów, po prostu na sobie wziąć w nich udział.
2: A czy pokrótce możemy sobie zrobić taki harmonogram, którego dnia co czeka uczestników, mieszkańców?
8: Tradycją już kolejnych edycji Festiwalu Wschód Kultury Europejskiej Sejmu Kultury stały się inspirujące rozmowy o kulturze, o sztuce. W tamtym roku w Kinezorze odbyła się debata z udziałem zaproszonych gości. Dyskutowaliśmy o kulturze właśnie pod hasłem Kind to Pact, które towarzyszyło poprzedniej edycji festiwalu. W tym roku, tak jak wspominaliśmy, jest to hasło Innovation, więc ta dyskusja będzie się toczyła wokół innowacji, wokół tego, jakie rozumiemy, czym one są i czy to tylko technologia, czy może coś więcej, może coś innego. Także w czwartek w Kinie Zorza o godzinie 12 odbędzie się ta debata. Uruchomimy również taką pulę bezpłatnych wejściówek. To nie jest wydarzenie tylko dla osób, które pracują w kulturze, ale również zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani, którym kultura jest bliska. I również w czwartek o godzinie 20 wspomniany już koncert NIST w rzeszowskich piwnicach. I to będą te główne wydarzenia właśnie czwartkowe. W piątek, to jest oczywiście dzień koncertu głównego, jak zawsze to już jest tradycyjnie, że ten koncert odbywa się w piątek. Zapraszamy na 20 na parking przy hali pod promie, tam duża scena i koncert kolektywów oraz koncert otwarcia, w którym weźmie udział grupa Pectus i Małgorzata Boć. Ale również taka niespodzianka wizualna, bo na murach obronnych Zamku Lubomirskich będzie można zobaczyć fantastyczną animację, której autorem jest Ari Dykier, również utytułowany twórca wizualny. Ta animacja nosi tytuł Duch w maszynie i będzie taka opowieść o tym, jak ten nasz świat się zmienia i czy tak naprawdę te technologie być może nas kiedyś zastąpią, a być może nie, jak to wszystko okiem artysty jest widziane. Także zapraszamy serdecznie i oczywiście inauguracja działalności klubu festiwalowego już po koncercie głównym. Zapraszamy na Silent Disco do Fosy Zamku Lubomirskich. To jest takie wydarzenie, którego myślę nie trzeba specjalnie reklamować naszym stałym bywalcom, ale również gościom, bo ta formuła od lat się sprawdza i nadal jest pożądana, więc wychodzimy również tutaj naprzeciw i zapraszamy zarówno w piątek, jak i w sobotę do Fosy na Silent Disco.
9: To może już takie ostatnie pytanie na koniec. Dlaczego warto się pojawić?
8: Ciężko to odpowiedzieć jednym zdaniem, dlaczego warto się pojawić. Warto się pojawić, bo to na pewno będzie świetnie spędzony czas. Warto się pojawić, dlatego że to będzie wartościowo spędzony czas. I ja myślę, że te dwa powody to wystarczą i też super rozrywka na pewno. I myślę, że niezapomniane wrażenia, to jest festiwal wyjątkowy, nie ma takiego drugiego. Będzie można zobaczyć na scenie takie połączenia, o których myślę, że nawet się nam nie śniło czasami.
7: Dokładnie tak, a ja odpowiem trochę odwrotnie, na zasadzie tego, że absolutnie nie warto tego przegapić, bo na pewno warto być częścią tych wydarzeń i warto być w środku Europejskiego Stadionu Kultury, gdyż pozostawia on po sobie niezapomniane emocje, nowe kolaboracje, nowe znajomości, nowych przyjaciół i oczywiście chęć tego, żeby uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach. Jak ktoś raz spróbuje, na pewno myśli już o kolejnych edycjach. Także serdecznie zapraszamy, 25-28 czerwca jesteśmy z Europejskim Stadionem Kultury dla Państwa. Proszę rezerwować sobie te daty w kalendarzu i widzimy się już na festiwalowej mapie, wszyscy razem w naszym mieście Rzeszowie. Do zobaczenia.
9: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi słuchaczami na Europejskim Stadionie Kultury.
8: Do zobaczenia, dziękujemy.
4: SK Rzeszów.
5: Objął tron mając zaledwie 18 lat, a korony nosił przez blisko 7 dekad. Mowa o jednym z najdłużej panujących monarchów nowożytnej Europy, Franciszku Józefie. Co łączyło go z terenami dzisiejszego Podkarpacia? O tym z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
10: No i może na początek wyjaśni nam, kim właśnie był ten Franciszek Józef i jaką rolę odegrał w historii Europy i ziem polskich.
11: Dość rozległe pytanie. No, najprościej by było zacząć od tego, że był cesarzem Austrii, a później Austro-Węgier. Ale to by było zbytnie uproszczenie dla tej postaci, z tego względu, że on objął władzę w bardzo trudnym okresie. I my oczywiście lubimy go kojarzyć jako takiego dziadka, który powiedzmy jest takim właśnie dziadkiem całego narodu, takim opiekunem. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jego początki wcale na to nie wskazywały, że tak będzie.
10: Czyli nie zawsze był dziadkiem.
11: Nie. Jemu przyszło rządzić w bardzo trudnym okresie. Przede wszystkim musiał posprzątać częściowo po swoim poprzedniku. Jego wuj Ferdynand był osobą niepełnosprawną. No, cierpiał m.in. na wodogłowie mózgowe, dość późno zaczął chodzić. Także widzimy, to były takie dość poważne dolegliwości, wynikające też częściowo z tego, że Habsburgowie praktykowali związki tak naprawdę między kuzynostwem, stosunkowo bliską rodziną, prawda? I to później między innymi ujawniało się na obrazach. Widzimy czasem taką charakterystyczną szczękę, czy jakieś tam inne zmiany.
10: Albo wyższe czoło.
11: No tak jak właśnie w przypadku Ferdynanda. Także Ferdynand przez to działał niekiedy dość irracjonalnie, mimo że oczywiście za jego czasu udało się pewne reformy w państwie przeprowadzić, ale tego, jaką był osobą, dowodzi między innymi pewna anegdotka, to znaczy kiedyś miał on okazję rozmawiać z pewną szlachcianką z ziem polskich. Spytał się, z której części jego imperium pochodzi. Ona odpowiedziała: z Galicji, mój panie. I on tak westchnął i odpowiedział: ach, Hiszpania. Także rzeczywiście były takie dość dynamiczne czasy, a jeśli na to jeszcze nałożymy Wiosnę Ludów, bo mamy tutaj 1848 rok, czyli początek rządów Franciszka Józefa, no to widzimy, że on stanął przed trudnym wyzwaniem. Bo co musiał zrobić? Najpierw musiał spacyfikować tak naprawdę wszelkie rozruchy, które działy się na terenie imperium. On oczywiście i jego tak naprawdę administracja, bo te pierwsze lata to dla niego była przede wszystkim nauka władzy. I co ważne, dlaczego powiedziałem, że te pierwsze lata nie wskazywały na to, że będzie takim ojcem, dziadkiem narodu, narodów właściwie, zamieszkujących imperium? Dlatego, że pierwsze decyzje były dość chaotyczne i w dużej mierze tragiczne. W ogóle polityka Franciszka Józefa początkowo zmierzała do tego, by uczynić z Austrii jednak państwo bardziej o charakterze absolutnym, czyli z taką silną władzą monarchy, aniżeli bardziej z tą ograniczoną. Tak naprawdę dopiero kolejne powstania, między innymi na Węgrzech, doprowadziły do tego, że musiał zaniechać tego projektu. Co więcej, należy też wspomnieć o tym, że za Franciszka Józefa Austria doznała bardzo, bardzo dotkliwych klęsk. Bo najpierw, co się stało? Najpierw pod koniec lat 50. z Imperium Habsburgów wyparowała Lombardia na rzecz Włoch, a później z kolei jeszcze w walce o dominację z Prusami na terenie ziem niemieckich, niemieckojęzycznych, no również ponieśli dość dotkliwą klęskę. Także widzimy, Franciszek Józef z pewnością nie był takim twórcą potęgi wojskowej. Tak naprawdę jego, można powiedzieć, taki symbol, to, że mimo wszystko pamiętamy go jako władcę pozytywnego,

0: Dlatego, że ja się poczułam taka bardzo zaszczuta wtedy, taka bardzo otoczona takim hejtem, jakbyśmy teraz powiedzieli, taką złą energią, bo ośmieliłam się napisać coś, co się nie spodobało moim byłym nauczycielom. I to był list protestacyjny wysłany z Przemyśla, z mojego byłego liceum, do wydawnictwa z pytaniem, ile zarobiłam pieniędzy na tym, że szkaluję swoją szkołę i kalam swoje gniazdo. Dokładnie były takie sformułowania. I widać, że ktoś, kto to opisał, kompletnie się nie orientował w zarobkach autorów.
1: No, ale całe środowisko jednak nauczycieli się na panią rzuciło, więc
0: tak,
1: to musiało być chyba nieprzyjemne.
0: Dokładnie, no teraz jest inne podejście. Teraz jest moda na promowanie książek poprzez skandal. Czasami te skandale się wywołuje świadomie, a wtedy to jeszcze był czas, kiedy no internet trochę raczkował.
1: Wszystko raczkowało na zasadzie,
0: dokładnie. Hejt, nie było nawet takiego pojęcia, a tymczasem jak gdzieś czytałam właśnie w komentarzach pod tą książką, że ze mną zawsze były problemy, że w ogóle mam problemy z psychiką, no w ogóle takie to było nieprzyjemne. Ale już w ogóle szczytem wszystkiego była Rada Miasta Przemyśla.
1: No właśnie, bo książka trafiła jako jeden z tematów na sesji Rady Miasta
0: Ale
1: Przemyśla.
0: Jaki to jest zaszczyt! Proszę pomyśleć o tym, jaki to jest zaszczyt. W ogóle, że książka trafia na posiedzenie rady. To z tego, co wiem, bo to opowiadali mi, ja nie jestem radną miasta Przemyśla, więc nie wiem, jak to wyglądało. Opowiadały mi osoby, które na tym były, że to był protest jednej z osób, która należała do związku, chyba nauczycieli. W każdym razie to była jakaś taka branżowy związek i godzinę mówiła ta osoba na temat mojej książki, że jest to bardzo zły przykład, jest bardzo taki niesmaczny, że to jest szkalowanie właśnie miasta, szkalowanie szkoły, zamach w ogóle na instytucje edukacyjne. I efekt był tego taki, że wszyscy z tej rady ponoć pobiegli do księgarni kupić książkę, bo nie wiedzieli, co tam jest.
1: Ale to zawsze tak jest, że jak ktoś mówi, że coś jest złe, nie czytajcie tego, to Polak zrobi zawsze odwrotnie.
0: Ale to jest cudowne.
1: Zrobić na złość.
0: Tak, ja lubię tą anarchię naszą narodową. I mogę to tylko potwierdzić, że nie było wtedy książek w Przemyślu, bo pamiętam, jak mi się już skończyły wszystkie, wiadomo, że autor dostaje od wydawcy jakąś taką pulę dla siebie i pamiętam, że komuś chciałam dać książkę, więc myślę, no dobra, pójdę kupię w księgarni i poszłam do tej księgarni Przemyślu i mówię, ja miałam tam wtedy takie bardzo małe, czarno-białe zdjęcie. W ogóle byłam pewna, że mnie nikt nie pozna, bo już miałam zmienione nazwisko, wyszłam za mąż, a jednak tam mnie wszyscy rozpoznali. No i do księgarni jednak weszłam anonimowo i pytam się, czy jest może książka Elo Story. A pani mówi, nie ma, ale mogę panią zapisać na listę. I ja mówię, to która będę na liście? 12. Także to był jakby bezpośredni skutek tego wszystkiego, co tam się działo wokół Elo Story. I powiem tak po latach, że każdy autor marzy o takim debiucie. Mi się taki debiut trafił, bo wydałam w największym wydawnictwie w Polsce, co było po prostu dla debiutantki, dla muzyka, dla człowieka, który w życiu nie napisał żadnej książki, niczego. Ja nie byłam dzieckiem, które startowało w konkursach i wysyłało swoje opowiadania. Naprawdę nie miałam tego typu doświadczeń. To był taki strzał w ciemno. I każdy autor marzy o tym, żeby mieć takie wejście z buta, nie, na rynek wydawniczy. A kiedy to mi się przytrafiło, ja byłam kompletnie psychicznie na to nieprzygotowana. W ogóle Elo Story się doczekało 4 wydań. 2 wydania były w Pruszyńskim i potem jeszcze parę lat później w wydawnictwie Wideograf. Dalej ta książka jest w ogóle na kanałach YouTube, jest omawiana jako w ogóle już taki opis szkoły, której nie ma, zamierzchłej szkoły, bez e-dzienników i tak dalej. Ale wracając właśnie do tego mentala, to teraz bym to naprawdę cisnęła na maksa, żeby to wykorzystać i iść za ciosem. A ja byłam tak przestraszona, że po prostu pamiętam, że w pewnym momencie wyszłam na miasto i stwierdziłam, że boję się wsiąść do autobusu, żeby kogoś nie spotkać, żeby ktoś się na mnie krzywo nie popatrzył. Miałam tak, że wsiadałam do pociągu, ponieważ całe życie jeżdżę pociągami właśnie między Przemyślem a Rzeszowem głównie, że widzieli mnie jacyś krewni prawdopodobnie albo znajomi osób, które się odnalazły w książce i się przesiadały do innego przedziału. Więc to w ogóle było jakieś, no dla mnie wtedy, nie do przejścia.
1: I
0: to,
1: tak?
0: Naprawdę. To ja wiem i wiem, jak to absurdalnie brzmi dla ludzi chociażby z pana pokolenia, ale wtedy w 2008 roku ja miałam 30 lat, małe dziecko, nie miałam pracy, napisałam książkę, która mi jakby zamknęła wszystkie drzwi w Przemyślu. Przemyśl nie jest takim miastem, gdzie wokalistka ze specjalnością jazzowo-rozrywkową może się rozwijać, tak? Bo to jest taki
1: to jest
0: dosyć...
1: małe środowisko, tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Wtedy jeszcze nie było wszystkich talent show, które napędziły klientów, prawda? Takim ludziom jak ja. I naprawdę to było dla mnie

0: No, myślę, że to spowodowało w konsekwencji to, że ja przestałam pisać. Drugą książkę miałam już napisaną, kiedy pierwsza wychodziła, więc jeszcze był Juicy Jean, a potem zamilkłam, bo ja nie chciałam już tego przeżywać, co wtedy przeżyłam.
1: Czyli troszeczkę się pani przestraszyła tej sytuacji?
0: Ja się strasznie przestraszyłam.
1: Ale tak z perspektywy czasu, patrząc na to, ile teraz pani wydaje, no to jednak chyba ta cała sytuacja zmotywowała panią do dalszego pisania, dalszego działania.
0: Nie, no to już było, wszystko było mi znane, prawda? No ja zostałam przeczołgana trochę i potem też, jak już wydałam po kilku latach następne części tej serii młodzieżowej, miałam porównanie, duże wydawnictwo, taki Moloch na przykład jak Pruszyński, a mniejsze wydawnictwo i to już jest tak, że człowiek jakby nabierze pierwszych szlifów na tym rynku, to jest mądrzejszy, umie robić promocję, umie właśnie wykorzystywać różnego typu wydarzenia, na przykład ten hejt, który mi się przydarzył, no to robi się mądrzejszy po prostu po jakichś tam doświadczeniach. To jest chyba najważniejsze. No ale mówię, no wtedy dla mnie, ja powinnam w ogóle pójść na jakieś przeszkolenie wtedy, zanim wydałam tę książkę, tylko po prostu nikt się nie spodziewał, łącznie z samym wydawcą. Oni się nie spodziewali, że to zrobi takie zamieszanie i pamiętam, jak właśnie odczytali mi list przez telefon, który dostali wtedy i mówią, no to co z tym zrobimy w ogóle, co z tym zrobić, czy to tak zostawić? I mój, pamiętam chyba kierownik redakcji mówi, no to nie, to będziemy naszej autorki bronić. I wtedy dostałam od nich bardzo duże wsparcie, także to było wsparcie, no ale to było wsparcie z Warszawy, a jednak się zostaje na Podkarpaciu samemu.
1: I trzeba się mierzyć z tymi wszystkimi
0: tak,
1: ludźmi.
0: Tak, tak, tak. Znaczy mierzyć się, tak, no to było, myślę, że to bardziej przypominało taki ostracyzm, chociaż w całej Polski, pamiętam, dostawałam masę maili od rodziców, od uczniów, którzy mieli podobne historie w szkole. I ja pełniłam rolę, nie wiem, jakiegoś konfesjonału, gdzie się wylewało te wszystkie żale. No, ale na przykład też miałam problem z organizowaniem w Przemyślu Pięknego spotkania autorskiego. I pierwsze moje spotkanie autorskie wyglądało tak, że organizatorka do mnie zadzwoniła, powiedziała, ja panią zapraszam, pani wydała książkę, proszę jej w ogóle nie odzywać, bo dostałam telefon z Wydziału Edukacji. No, to nawet się nie skończyło na telefonie, ale na groźbach, ale no, to była bardzo hardkorowa sytuacja, taka, która się już otarła praktycznie o przestępstwo. Gdybym ja nagrała wtedy przez telefon to, co mi powiedziała ta pani organizująca spotkanie, która zrobiła to zupełnie nieświadomie i nagle się okazało, że promuje niewygodną książkę, no to myślę, że mogłoby się skończyć w jakimś sądzie albo gdzieś.
1: Tylko, jeszcze, gdyby pani to opublikowała, chociaż nie można chyba opublikować takiej rozmowy bez wiedzy nagrywa,
0: oczywiście,
1: bez
0: oczywiście.
1: Wiedzy osoby, którą się nagrywa, ale gdyby pani to opublikowała, to byłby skandal i to niezły.
0: Tak, tylko mówię, no ja nie byłam na to gotowa, także nikt się nie spodziewał łącznie ze mną, że i wydawnictwem, że tutaj się taki będzie rezonans tego po prostu. To jest niesamowite. Urazić lokalną dumę. Bardzo lokalną.
1: Czy dzisiaj, z perspektywy czasu, napisałaby pani L.O. Story jakoś inaczej? Miałaby pani pomysł na to, żeby poprowadzić tę książkę w trochę inne rejony, żeby może była ostrzejsza albo była łagodniejsza?
0: Wie pan co, teraz nie można pisać ostrzejszych książek, chyba nie można bardziej ostrej książki napisać, dlatego że w tym momencie już L.O. Story jest odczytywane jako bardzo brutalne, bardzo nieprawomyślne. Ja jestem zdziwiona, jestem w ogóle trochę zniesmaczona tą całą poprawnością taką, która się dzieje w literaturze. Tego, że nie można, że przekleństwa są źle widziane, że są widziane jakieś...
1: Że pewnych tematów nie ruszamy?
0: Pewnych tematów nie ruszamy, bo nie wypada.
1: No, jasne.
0: I to bardzo boli, bo w sztuce się liczy prawda i to niezależnie od tego, czy to będzie książka, czy muzyka, czy nie wiem, innego rodzaju sztuki, czy sztuki wizualne. Ale jeżeli nie ma tej prawdy, ona jest w ogóle, jej się obcina łeb i cały czas się to cenzuruje i wygładza, no to nie ma sensu chyba się w ogóle odzywać. Takie mam wrażenie. Też dostałam propozycję, żeby to L.O. Story wznowić, ale też właśnie z zastrzeżeniem, żeby to złagodzić. Mówię, no to nie, no to nie chcę. Czego ja mam to łagodzić? Bo co? No tak nie było.
1: Ale to dzisiaj jest nie tylko problem w literaturze, ale mam wrażenie, że też w filmach, w serialach.
0: Tak, wszystko jest takie poprawne.
1: Wszystko jest takie poprawne. I teraz widzę właśnie, że jak ktoś zrobi coś niepoprawnego, to jest to popularne bardzo. Ludzie już mają dość tej poprawności i trochę się zaczyna to przełamywać chyba.
0: Całe
1: ja już
0: szczęście.
1: Też mam dość, bo na przykład, nie wiem, duże platformy cały czas robią te seriale według jednego schematu, cały czas musi być określona, że tak powiem, linia. Nie będę mówił dokładnie co, bo zaraz mnie tutaj...
0: Wiem, o co
1: będę
0: chodzi.
1: Musiał to wycinać z tej rozmowy, a nie chciałbym tego robić. No ale wie pani, o co chodzi.
0: Wiem, o co chodzi. Ja w ogóle chyba przez to, co pan mówi, przez tę właśnie taką narzuconą poprawność, nie oglądam w ogóle seriali. Mój ostatni serial... W ogóle? Mój serial ostatni się skończył na Archiwum Mix, który był bardzo niepoprawny, ewentualnie na Świecie według kiepskich. I to jest po prostu wszystko. Potem nigdy nie miałam czasu, a jak popatrzyłam na serial właśnie, jakiś czy na film, ja miałam wrażenie cały czas, że ja odgrzewam jakąś kalkę sprzed iluś lat, tylko właśnie w takiej uładzonej wersji, która mi w ogóle nic w sercu nie porusza i w ogóle mnie nie pobudza do niczego, nie zostawia mi żadnej refleksji, bo to jest tak grzeczne. No może to jest też kwestia drogi życiowej, bo ja 10 lat pracowałam w wojsku z wojskowym przełożonym, gdzie no właśnie tam nie było poprawnie i całe szczęście, bo potem się pisze bardziej autentyczne, krwiste postacie, tak sobie myślę. Najbardziej mnie ostatnio śmieszyło, ale przeczytałam temat rekrutacji właśnie młodych ludzi do wojska i była taka wzmianka w jednej z gazet, jak młodzi ludzie mają na przykład za złe przełożonym w wojsku, nie mówimy o cywilach, że na przykład podnoszą na nich głos, pan nie będzie na mnie krzyczał. Ja pamiętam, że płakałam ze śmiechu nad tym zdaniem przez chyba godzinę, bo przypomniałam sobie właśnie swoją pracę w wojsku. Ja pracowałam w ogóle w klubie garnizonowym jako instruktor do spraw wokalno-rozrywkowych, to przepiękny w ogóle zbitek, ale miałam wojskowego przełożonego, który traktował nas wszystkich jak, no poniekąd trochę jak żołnierzy. Wszystko było w porządku, ja naprawdę bardzo mile tę pracę wspominam, ale kiedy czytam to zdanie teraz, to po prostu mi się chce płakać ze śmiechu. I to jest właśnie to przeciwstawienie takiej poprawności, no mój własny jakiś tam życiorys, moje wspomnienia. Nie jestem w stanie w ogóle przejść nad tą poprawnością, bo mnie to, nie powiem brzydko, osłabia, ale...
1: Mnie to wnerwia, bo ja to powiem wprost. Jak oglądam filmy i seriale i ciągle widzę ten sam schemat, no dobra, powiem to, że musi być jeden czarny, jeden homoseksualista, że nie wolno powiedzieć pewnych rzeczy, bo to politycznie niewygodne, to mnie za przeproszeniem coś trafia. I tak samo jest w książkach.
0: Zgadzam się. No, to trzeba wybierać takich autorów, którzy mają, lekceważą bardziej te wszystkie dobre zasady współczesne.
1: Którzy złamują się z tego schematu,
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, no ale no mówię, no jak ja dostałam też propozycję, żeby wznowić to, no ale musiałam to wygładzić. Pod warunkiem, że to wygładzę. Powiedziałam, no w życiu nie wygładzę tego, bo dla poprawności wydaje mi się, że nie ma sensu się tak podkładać. Bo mam takie wrażenie, że to jest taka tendencja współczesna i to za jakiś czas, tak jak pan mówi, że to się zaczyna przejadać już, więc nie ma sensu sprzedawać swoich ideałów, to co się wierzy na rzecz jakiejś tendencji, która przeminie.
1: No mówię, a ta tendencja powoli gdzieś tam już przemija, więc widzę wśród też swoich znajomych i rówieśników także, że już im się zaczyna to przejadać. No dobrze, przejdźmy do kolejnych pani książek, czyli Juice and Gin,
0: Hałturnik
1: i Master. Tutaj nadal poruszyła pani tematy bliskie młodym ludziom. Dlaczego właśnie ten świat był dla pani tak ważny?
0: Bo byłam nauczycielką. I
1: to były tematy pani bliskie?
0: To były tematy bliskie, poza tym miałam swoich ekspertów od dialogów, którzy przychodzili na lekcje, więc to jest też bardzo ważne, żeby wejść w ten świat właśnie za pomocą dialogów, świeżego języka i tak długo jak miałam uczniów i tak długo jak się przysłuchiwałam ich rozmowom, to uważam, że mogę pisać jeszcze o młodych ludziach. Natomiast później też z tego cyklu świadomie zrezygnowałam, bo no właśnie nie da mnie skończoność. Ma się inne cele, inne priorytety i to jakby ten temat mi się już wyczerpał. No, także tam są w następnych częściach w Hałturniku, w Masterze, to są też jakieś moje pozbierane doświadczenia z grania hałtur i wesel. 15 lat to robiłam. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa dziedzina. Można by napisać pracę socjologiczną na temat tego, jak Polacy zachowują się na przykład po alkoholu. To jest coś wspaniałego. A ci muzycy, którzy grają dla państwa, stoją zawsze wyżej, mają na podwyższeniu i z tej góry, z tej sceny lepiej zawsze wszystko widać. I to są czasami tak niesamowite sceny, tak niesamowite komplementy, które padają, propozycje. To są cuda. Tego nie da się, bo to jest wszystko nieocenzurowane, prawda? To jest właśnie niegrzeczne i to nie jest takie wygładzone przez tą poprawność, tylko człowiek jest po prostu sobą, tak? Mówiąc brzydko po pijaku. Ja na przykład usłyszałam A propos komplementów, mógłbym po tobie pić brudną wodę z wanny. Przecież to jest piękne, tak? Przychodzi człowiek i mówi taką rzecz. Albo, no nie, to już gorzej nie będę cytować.
1: A no myślę, że puszczają hamulce po prostu.
0: Tak, tak, to jest takie szczere.
1: Otwierają się.
0: Otwierają tak. się, otwierają, są bardzo rozmowni, tak.
1: Gdyby nie wypili, to nie mieliby tej śmiałości.
0: Dokładnie. I oni mają też taką, nie wiem, chyba to ma, to samo mają barmani. Musiałabym kiedyś porozmawiać z jakimś barmanem, że właśnie przychodzą do nich ludzie i się zaczynają zwierzać. I naprawdę te opowieści czasami są niesamowite. Te opowieści, też część z nich trafiła do książki, bo przychodzą ludzie, opowiadają o swoim życiu, o swoich problemach. To, co powiedzą obcemu człowiekowi, nie powiedzą komuś bliższemu. I daje im to taką właśnie swobodę, że nie muszą się krępować, nie czują się jakoś oceniani. I to też było naprawdę niesamowite.
1: No barman trochę jest jak spowiednik.
0: No to tak, tak. I myślę, że podobną funkcję też pełni muzyk na weselu. Może to się też już zmieniło, bo wszystko jest niestety pod obstrzałem kamer. Jak ja jeszcze grałam, to tego nie było. Więc ludzie byli zupełnie jakby tacy bardzo, bardzo otwarci, bardzo śmiali. No różne też sceny się widzi, prawda? Jak człowiek przychodzi, zjada żywcem z rybkę z akwarium, bo chce sobie zakąsić, albo... No naprawdę, tam są cuda, więc jakby jeżeli ktoś byłby ciekawy, jakie cuda widziało się tutaj, głównie na Podkarpaciu, przez 15 lat grania wesel, eventów, chałtur i innych rzeczy, to zapraszam do książki Chałturnik.
1: I to rozumiem, że różne części Podkarpacia, nie tylko Przemyśl, ale również pewnie Rzeszów, nie wiem.
0: Oczywiście, Krosno. Rzeszów przede wszystkim. Tak, ja w Przemyślu chyba grałam jeden jakiś event, natomiast głównie to był Rzeszów, no i też wyjeżdżaliśmy do Częstochowy, do Krakowa, do Warszawy, no i dalej chyba, no w Warszawie graliśmy dosyć często, bo graliśmy takie supporty, no to nawet nie były supporty, tylko przyjeżdżała gwiazda, graliśmy na zamkniętych imprezach, to są też bardzo specyficzne miejsca, specyficzni ludzie, specyficzna atmosfera, gdzie to są zamknięte miejsca pełne bogatych ludzi, którzy zamawiają sobie gwiazdę, która na przykład za koncert bierze kilkadziesiąt tysięcy złotych, a my gramy całą noc. Tak, kiedy gwiazda kończy występ, to my gramy całą resztę tak zwaną pod buta i do kotleta, więc tego typu wyjazdy też były bardzo, no bardzo pouczające, bardzo fajne. Z tym, że to jest straszliwie męczące, bo śpi się wyłącznie w busie, śpi się po kilka godzin.
1: Nie widzi się rodzinę, bliskich?
0: No tak, to ja swoje dziecko widziałam na zdjęciu przez kilka lat, ale głównie można się wykończyć fizycznie, dlatego że to jest bardzo ciężka praca. Przede wszystkim ciężka praca w utrzymywaniu uwagi, w skupianiu uwagi na sobie, na zespole, na tym, co się gra, na takiej wielkiej czujności. Stoi się na scenie i trzeba pilnować, że teraz ludzie mają zrobić pajacyka, potem mają zrobić pociąg. Później, nie wiem, mają jeść tort, potem mają jeść pieczonego świniaka, który za chwilkę wjedzie z kuchni i trzeba to wszystko zapamiętać. I to jest jedna noc, śpi się dwie godziny w busie, potem jest druga noc w mieście gdzieś, powiedzmy, oddalonym, w miejscu oddalonym o 200 kilometrów i na przykład trzecia noc. Ja pamiętam, że miałam chyba taki rekord, 3 noce totalnej koncentracji, bo jeszcze poza tym trzeba się uśmiechać, to jest najważniejsze, to twarz boli, tak. Trzy noce i już w tych samych ciuchach, jak skończyłam grać, pamiętam, z niedzieli na poniedziałek pojechałam do tego wojska. To tak samo ubrana, bo o 8 zaczynałam pracę i o 12 się musiałam zwolnić już do domu, bo coś mi się zaczęło dziać w ogóle z sercem, z samopoczuciem, także to już jest po prostu zajechanie się na śmierć. No i tam wtedy było grubo, wtedy to pamiętam, miałam pierwszy taki przebłysk, że za dużo pracuję, po prostu tak się nie da. Straciłam czucie w ogóle w lewej stronie ciała wtedy, po takim maratonie. Przeszło to wszystko, całe szczęście. Prawdopodobnie, nie wiem, zabrakło mi elektrolitów. Oczywiście nie pojechałam do szpitala, bo byłam tak zmęczona, że poszłam spać, ale no trzy noce, tak, w różnych miejscach pamiętam i ten czwarty dzień to był po prostu już taki, że nie widzi się na oczy, nie słyszy się, człowiek jest, w ogóle lewituje gdzieś nad swoim ciałem. To są straszne stany.
1: Z jednej strony satysfakcja z występu.
0: Pieniądze.
1: Z drugiej pieniądze, tak, dokładnie. Ale z drugiej strony wysoka cena jednak, no bo jednak własne zdrowie. O własne zdrowie należy dbać.
0: Tak, tego się nie czuje, kiedy się ma tam 30 parę lat, czy mniej.
1: Zaczyna się zaczyna tak. Nie odzywać później.
0: O, to zdecydowanie, tak. Mój się bardzo mocno odezwał.
1: I wtedy się płaci wysoką cenę.
0: Dokładnie. SK Rzeszów.
2: Podkarpackie Centrum Innowacji zapowiada drugą edycję Festiwalu Nauki i Technologii, który odbędzie się 7 i 8 października w Jasionce. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji i zdobyciu tytułu najlepszego wydarzenia edukacyjnego w Polsce, festiwal zostanie rozbudowany o nowe strefy i atrakcje. Szczególny nacisk położono na połączenie kultury z nowoczesnymi technologiami. W programie znajdą się m.in. warsztaty Future Fashion, projekty artystyczne wykorzystujące sztuczną inteligencję, nowoczesne media oraz koncert przygotowany we współpracy z miejskimi instytucjami kultury. O szczegółach mówi teraz Michał Tabisz, prezes PCI.
3: Zaczniemy jeszcze od drobnego odbicia się od zeszłorocznego festiwalu, dlatego że mówiliśmy już o tym w naszych mediach społecznościowych, ale chciałem jeszcze raz pokazać Państwu tą statuetkę za najlepszy event edukacyjny ubiegłego roku, 2025 roku. Ogólnopolski plebiscyt, konkurs organizowany przez bardzo poważne gremium, bo to jest śmietanka branży eventowej w Polsce. Nasz partner, firma, która produkowała, współtworzyła ten festiwal od początku, zgłosiła nas do tego konkursu i powiem szczerze, byliśmy mało jakoś emocjonalnie zaangażowani na początku w to wydarzenie, nie czując jego wagi. Dopiero jak się okazało, że z 26 kandydatur w trójce najlepszych znalazła się nasza impreza, zaczęliśmy się temu przyglądać. Pojechaliśmy na galę, ale też w sumie bardziej po to, żeby zobaczyć, jak wygrywają inni, po czym okazało się, że to właśnie my. I wtedy dotarło do nas, że to jest rzeczywiście dobre wydarzenie, skoro ludzie zupełnie niezwiązani z Podkarpaciem uznali, że warto je nagrodzić. Dlatego to jest dla nas i dla całego zespołu, bo chcę powiedzieć, że to jest absolutnie praca zespołowa kilkudziesięciu przynajmniej osób, które mocno pracowały nad pierwszą edycją. To jest satysfakcja, ale zarazem to jest zobowiązanie, żeby ten festiwal kontynuować i rozwijać. Spotkamy się po to, żeby powiedzieć, o jakie elementy ten festiwal rozwiniemy w kolejnej edycji. 7 i 8 października w Zencom Expo. Druga edycja, obszar, którego dotknęliśmy w pierwszej edycji. I od razu mieliśmy poczucie, że to za mało, że trzeba to rozwijać. To jest obszar styku kultury i technologii. Kultury, z której Rzeszów i całe Podkarpacie może być dumne, bo w tym obszarze mamy wiele osiągnięć. Ale w tym ujęciu połączenia tego z nowymi technologiami, myślę, że to jest cały czas bardzo mocno niewyeksplorowany temat. I dlatego sięgamy po inspiracje z całej Polski. Będziemy chcieli pokazać twórców, którzy już mają w tym obszarze dużo do powiedzenia. Będziemy chcieli też włączyć instytucje kultury miejskie i tutaj moje podziękowanie w kierunku pani prezydent Estrady Rzeszowskiej i pana prezydenta Konrada Fiołka, który pamiętam, jak razem chodziliśmy na inaugurację w pierwszej edycji festiwalu i widziałem na jego twarzy duże zaskoczenie, jak wielu ludzi się pojawiło na tym festiwalu. I już wtedy, jeszcze przed tymi wystąpieniami inauguracyjnymi, rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby miasto mocniej zaistniało w kolejnej edycji. W zeszłym roku tym głównym wkładem była przede wszystkim obecność uczniów rzeszowskich szkół. Natomiast w tym roku, to jest bardzo ważne i o tym za chwilę poproszę o rozwinięcie tego tematu, będziemy mieli już taką bardzo mocną współpracę, jeśli chodzi o tą część kulturalną właśnie z miastem Rzeszów. Mogę powiedzieć tyle, że to nie jest jedyny obszar, w jakim się rozwijamy jako festiwal. Kilka jeszcze nowych elementów się pojawi. Chcemy mocno mówić o tym, jak ważna jest twórczość artystyczna i jak ona, jak ta kreatywność łączy się z myśleniem innowacyjnym, z tym, co chcemy rozwijać od początku istnienia PCI.
4: Żyje. Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
5: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
6: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po
5: to jest
6: kolei.
5: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
4: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu, na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Japson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska, dwie minutki po 9:00. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane cztery pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buuren, Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest Eska, ja to Mati Puczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku. A w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Rozpoczynamy wakacje od

0: Odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
1: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
4: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wybrać do wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.

0: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
3: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
8: Rzeszów na czasie.
9: Michał Serkis. 3 dni i cała masa atrakcji. Tak zapowiada się festiwal Granie bez granic 2026 w Ustrzykach Dolnych. Na scenie zobaczycie m.in. Reniusis, Romy i Heavy Set. Mówi Arkadiusz Kutz, organizator.
10: Będzie również turniej piłkarski, a także będą 2 dni muzyki tanecznej, więc będzie można tak naprawdę u nas spędzić czas do powiedzmy drugiej w nocy.
9: Impreza rusza 10 lipca i potrwa do 12.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
11: Muzyka się żyje.
12: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BTOS 2115, Soku, Awi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
13: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
14: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
13: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
14: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
12: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie. W tej sprawie piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11, jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę. Autopromocja.

6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tako! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
3: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: IWACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IWACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IWACH Auto. Kraczkowa 1440. iwachauto.pl.
6: I po reklamie.
7: SK.
8: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Gibbs i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. A razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Developer Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
2: Radio SK oraz Burmistrz Miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
5: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SK Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać SK, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid, Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz powiem, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie, ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.

0: Oceanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
3: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury.
4: Europejski Stadion Kultury.
3: Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Tektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Boć. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji.
4: Do zobaczenia w Rzeszowie.
3: Szczegóły na stadionkultury.pl.

0: 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: SK. SK.
10: Na program zaprasza jego sponsor Wings. Producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
4: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
11: Rzeszów na czasie.
12: Michał Serkis. To propozycja kinowa dla całych rodzin. Możecie już oglądać najnowszą część filmu Toy Story pod patronatem Radia SK. Zabawki powracają na wielki ekran i tym razem będą musiały zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem. Jakim? Przekonacie się. Filmową animację zobaczycie oczywiście w rzeszowskich kinach. A my jeszcze przypominamy, że w apce Radia SK czeka na Was SK Toy Story Radio, w którym usłyszycie hity produkcji Disneya, a także głosy naszych prezenterów wcielających się w rolę zabawek.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
13: Muzyka się żyje.
14: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
15: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
14: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
16: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
15: pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
14: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską, Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. To miłego seansu.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: To Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... Prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Krzyczał.
1: No, nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powinien Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie.
0: Mati fuczyło za to, to ja. Dzięki wam bardzo. A Łukasz zadba o hity. Radio SK. SK.
2: SK. Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK. Sponsor główny, Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Snack. Ciao!
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
18: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: takiego budowania piosenki po kolei.
18: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
17: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami, no i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
18: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
18: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
17: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie, numer jeden gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele. Radio SK.
2: SK. SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku, przy barierce.
3: Czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie snickersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
14: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dobrze, remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.auto-kres.pl. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
4: Rzeszów na czasie.
5: Michał Serkis. Są z nami fani filmów na wielkim ekranie? Na pewno są i zróbcie głośniej, bo trwa festiwal filmowy Kino Loop. Ten skierowany jest do młodszej widowni. Można w Rzeszowie zobaczyć produkcje z całego świata. I tak na kinomaniaków w przyszłym tygodniu czekają takie tytuły jak Przygody, Wyzwania, Żółtodziabę Galaktyki czy Król Wędrowców. W Rzeszowie projekcje odbywają się w kinie Za Rogiem Cafe i w Muzeum Dobranocek. Szczegóły macie na stronie festiwalu.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
6: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
7: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
6: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
8: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić Ute, Ute, Papa Ute. Stromae się pojawi. A teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Tego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach.
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radiu SK.
1: Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
14: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.

Pomagamy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.

0: Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.

0: stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba.
8: W sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwała Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
9: 3, 2, 1, start!
10: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
11: Jak tam było na trasie?
12: Dobrze.
8: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz SK-owy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
13: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

i się można bujać za kółkiem. Dla wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Kupimy w Prolanie. Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SK, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
10: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
11: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
14: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
19: A teraz co?
10: Co robisz?
4: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. To będzie ostatnia reklama.
19: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
22: Rzeszów na czasie.
23: Julia Ranosz, coraz bliżej do kolejnego babskiego wieczoru w kinie Zorze w Rzeszowie. Tym razem na ekranie amerykański komediodramat pod tytułem Zaproszenie. Mówi Katarzyna Rejzer z kina Zorza.
24: Podczas babskiego wieczoru przewidujemy różne niespodzianki dla naszych widzów. Na sali kinowej, w ogóle przed seansem, tradycyjnie odbywa się takie losowanie nagród, ponieważ mamy kilku sponsorów.
23: Seans rusza 26 czerwca o 19 w kinie Zorza w Rzeszowie.
21: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
23: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
25: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
23: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
0: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: Dwójka i Tipery w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Deska grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.
1: Radio SK. To promocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat, w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
7: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
12: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
11: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
13: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
14: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
11: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
15: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica SPA.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub. Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
4: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
4: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
8: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
8: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
10: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Boć. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Hejka! Wpadnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
20: Rzeszów na czasie.
21: Michał Serkis. Te biegi do łatwych nie należą, ale sprawiają wiele frajdy. Głogowski Potwór to bieg z przeszkodami, który rusza 12 lipca w Głogowie Małopolskim, mówi organizator Jacek Gutr.
22: Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody, m.in. przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe. Wiele przeszkód też zbudujemy, m.in. fajną, dużą zjeżdżalnię.
21: Zapisy trwają.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
23: Zbliża się 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
6: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat, w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
10: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: I po reklamie.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
7: I po reklamie.
8: Ja się staram.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
5: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
8: I po reklamie.

0: Muzyka Rzeszów. Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.

0: takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
1: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
0: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
1: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
2: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.auto-res.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Bodź. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
9: I po reklamie.

0: Polska Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz, a wysłuchacie magazynu lokalnego reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Pogoda stopniowo się poprawia, a to oznacza, że sezon rowerowy możemy już oficjalnie uznać za rozpoczęty. Jak przygotować jednoślad do dłuższej eskapady oraz jakie podkarpackie, ale też bieszczadzkie i przemyskie szlaki są godne uwagi? Na te i inne pytania odpowiada Rafał Grela, członek stowarzyszenia rowerzeszów.pl, a z zaproszonym do studia gościem rozmawiał nasz reporter Tomek Witak.
2: Jak zaczęła się w ogóle przygoda, pańska przygoda z kolarstwem?
3: Z kolarstwem to zbyt mocno powiedziane, ale tak, ale z jazdą na rowerze, narzędzie jako pomoc w dotarciu do celu. No na początku to było jako pasażer jadąc do zerówki z mamą, później człowiek większy, karta rowerowa, rozpoczęły się samodzielne wędrówki kilkunastokilometrowe i wraz z wiekiem wytrzymałość wzrastała, więc dystanse też się zwiększały. W wieku szkoły średniej już rozpocząłem pielgrzymowanie z innymi rowerzystami na Jasną Górę na rowerze. No wprowadziliśmy ze znajomymi wtedy tradycję również możliwości powrotu na rowerze z Jasnej Góry. Nie tylko autokarem.
2: Nie tylko w jedną stronę,
3: tak,
2: tylko dwie.
3: No byłem w tej pierwszej grupie, która po wielu latach, tam było chyba po 8 czy nie więcej, po 13 chyba latach pielgrzymowania, rozpoczęła powrót na rowerze. No wtedy to było troszkę inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj to jest kilkanaście godzin i jest powrót tam 10-12 godzin. Wtedy trwało to też 2,5 dnia, 3 dni dojazd na Jasną Górę i 2 dni powrót. W tej chwili troszeczkę zmieniły się jakości nawierzchni bitumicznych, drogi są lepszej jakości i nie ukrywamy, że nasze mięśnie mocniejsze, a rowery też, łożyskowanie inaczej wygląda, więc jest troszeczkę łatwiej, troszkę wygodniej. I dystanse, które kiedyś przerażały typu 200-300 km, dzisiaj nie przerażają. Dzisiaj po prostu powodują, że taki rowerzysta, można powiedzieć kolarz, troszeczkę rozplanowywuje sobie konkretniej czas posiłków, uzupełnianie płynów. I te 200-300 km dla niego nie są dużym wyzwaniem. Można to bezpiecznie, spokojnie przejechać.
2: Teraz regularnie pan jeździ na rowerze. Ten rower z panem został już tak na stałe. Jakie organizuje pan w ciągu roku wycieczki rowerowe?
3: Jeżdżę słabo regularnie, ale to dlatego, że obowiązki zawodowe czasem powodują, że można przesunąć jazdę na rower na następny dzień. Później pogoda utrudnia troszeczkę, bo ciężko jechać, jak jest oblodzenie, śnieg albo jakieś ulewy zapowiadane. Bo jeżeli nie musimy, to staramy się unikać długich wędrówek w taką pogodę. Powrót do domu z pracy zawsze jest możliwy w każdą pogodę, to prawda. W tej chwili albo organizuję, albo pomagam, albo doradzam. Że tak powiem, moim konikiem jest bezpieczeństwo rowerzystów. Nie uległem nigdy poważnym wypadkom i mam nadzieję, że dotrwam do wieku starczego bez takich doświadczeń. Natomiast jakieś małe zdarzenia, upadki, potrącenia zdarzały się i działam od kilku lat, wykorzystując swoje doświadczenia i swoje wykształcenia. Spotykam się z młodzieżą w każdej grupie wiekowej, czyli od przedszkola poprzez szkołę podstawową do szkół średnich. Oczywiście do każdej grupy inaczej przekazuję wiedzę, inne informacje przekazuję, natomiast uzupełniam tą wiedzę, którą pedagodzy w ramach przygotowania do karty rowerowej, do bezpiecznego życia, poruszania się i tak przekazują. Poprzez moje doświadczenia. Często dostajemy informację, że szkoła zaprasza mnie i zaprasza również policjanta, żeby też o tym powiedział i to jest super pomysł, ponieważ ja nie mam tej wiedzy, którą ma funkcjonariusz policji. On nie ma tej wiedzy, którą ja mam ze względu na doświadczenia, ale dzięki temu, że jest wspólna praca, jest nauczyciel, który przygotowuje to w ramach przedmiotu, jest pogawędka funkcjonariusza z młodzieżą, jest moja pogawędka, ta młodzież ma 3 źródła informacji, dzięki temu jest duża szansa, że część z tego zapamięta, a to będzie miało duży wpływ na bezpieczeństwo tej młodzieży.
2: Te pogawędki odbywają się na całym Podkarpaciu, rozumiem? Zarówno w Przemyślu, Rzeszowie, Stalowej Woli, gdzieś tam, nie wiem, w Strzyżowie, w Mielcu.
3: Powiem szczerze, że na razie najdalej dojechałem chyba 113 km od Rzeszowa. Zawsze na pogawędkę udaje się rowerem, niezależnie od pory roku, więc szkoły nie muszą oczekiwać, że skończy się zima, to zaprosimy pana Rafała, żeby przyjechał. Umawiamy się wcześniej, zapowiadam, że w porządku, najbliższy wtorek będzie mi pasował. Przyjeżdżam na rowerze, niezależnie od pogody. W zeszłym roku powrót w śnieg z deszczem. Troszeczkę wychłodziło mnie, troszeczkę zmarzłem, ale bodajże 30 czy 40 osób, z którymi się spotkałem, bo to są najlepiej spotkania jednoklasowe. Zbyt dużo osób, trudniej mi skupić ich uwagę na sobie, więc staram się, żeby to były pojedyncze klasy. Oczywiście zdarzają się mniejsze oddziały, więc wtedy możemy połączyć dwa, ale takie małe grupki wtedy gwarantuję, że skupię uwagę na sobie i jest duża, duża szansa, że wyniosą mnóstwo ciekawych informacji w swoich głowach po naszym spotkaniu.
2: Dobrze, to teraz przejdźmy do naszego głównego trzonu rozmowy, czyli tras rowerowych, bo to właśnie to jest głównym tematem naszego spotkania. Zacznijmy może od Przemyśla. i powiatu przemyskiego. Jakie trasy rowerowe poleciłby Pan na zarówno dłuższą, jak i krótszą eskapadę?
3: No tutaj można by było szukać, wybierać, co kto lubi. I to nie tylko chodzi mi o nawierzchnię, jaką rowerzyści lubią, bo MTB kiepsko się czuje na szosie, na asfalcie. Natomiast rower szosowy, jak wskażemy mu trasę, żeby wjechał po kamieniach i po gruzie, też będzie niezadowolony, więc trzeba dobierać trasy pod kątem swoich umiejętności i swojego sprzętu. Nie możemy kogoś zmusić, żeby oglądał militarne zabytki z czasu I czy II wojny światowej, jeżeli go to kompletnie nie interesuje. Możemy mu tutaj wskazać inne atrakcje, punkty widokowe lub kolejne rzeczy, które są związane z regionalnymi bohaterami. Mogą to być pomniki nie tylko historyczne, techniczne. Możemy przepytać takiego chętnego, czym się interesuje, co by chciał, i wtedy, skoro lubi jazdę na rowerze, zaproponować mu tą trasę. Ciężko mi tak powiedzieć, wyczepać z rękawa, że to jest świetne, to jest świetne. Przeczytam sobie przed naszym spotkaniem taki pobieżny opis atrakcji. Jest ich zbyt dużo, żebym się wychylił teraz i opowiadał. Niestety nie pochodzę z tamtych okolic, więc nie mam rozszerzonej wiedzy jeszcze, którą bym nabywał w czasie dorastania w tych okolicach, więc tu musimy brać pod uwagę swoje możliwości. Jeżeli mamy doświadczenia w trasach do 50 km, ale MTB, to 250 km po szosie jest ciężkie albo prawie niemożliwe bez przygotowania do przejechania. Więc te swoje możliwości, doświadczenia, sprzęt. Jeżeli ja jeżdżę na szosie, no to jak wybiorę trasę, która będzie faktycznie z nawierzchni ruchomej, w wielkaminie, to jest, lekko powiedziawszy, ciężkie do przejechania. A tak naprawdę to jest niebezpieczne do przejechania. Więc tutaj proszę się posiłkować doborem w atrakcji, które interesują kolejnego uczestnika planującego trasę. Dla tych początkujących podpowiem, tak jak kiedyś podpowiedziałem, jeżeli zaczynacie przygodę z rowerem, chcecie zrobić jakąś długą podróż, nie wiem, może 15 km, to będzie pierwsza taka przejażdżka, to wykorzystajcie wiatr. Zaplanujcie pierwszą trasę tak, żeby jechać pod wiatr. Ten wiatr wam pomoże wrócić, gdy będzie troszkę już zmęczenie przeszkadzało. Później to nie przeszkadza. Tym, którzy są wytrenowani, wyjeżdżeni, to wiatr może spowodować, że dotrzemy do celu o kilka minut później lub kilkanaście minut wcześniej, jeżeli będzie w plecy. Także tu musimy zrobić pod siebie analizę, czego oczekujemy. Oczywiście jazda w temperaturze 12-13 stopni zupełnie inną radę sprawia niż jazda w temperaturze 39-43 stopni, jak w zeszłym roku jechałem. Więc powietrze powinno troszkę schładzać podczas naszego wysiłku, natomiast nie może nas mrozić, nie może nas przechładzać, bo to bardzo utrudnia, a w skrajnych wypadkach nawet zagraża naszemu zdrowiu lub bezpieczeństwu. Koncentracja w takich niskich temperaturach na przeciągach i skuteczność działania naszych paluszków na hamulcach, które są bardzo ważne, zmniejsza się. To wszystko jest bardzo trudne do zaplanowania, jeżeli brak nam doświadczenia, więc na początku nie szalejmy, zdobywajmy małymi kroczkami te nasze doświadczenia.
2: Ja tylko dopowiem do tego Przemyśla, że w Przemyślu chyba jedną z takich słynniejszych tras jest chyba ta forteczna trasa rowerowa, tak mi się wydaje.
3: Bardzo popularna, bardzo dużo relacji na stronach związanych z rowerami, z turystyką jest. Jest wiele grup rowerowych, nie będę tutaj wymieniał, bo się okaże, że znałbym tylko 4-5, a jest ich być może kilkanaście lub więcej, więc nie chciałbym dyskryminować kogoś, kogo bym nie wymienił. Natomiast kwestia kilkunastu minut lub dłużej i można znaleźć takich sympatyków tras rowerowych. Po krótkiej wymianie zdań może się okazać, że na najbliższy weekend jest zaplanowane coś, co jest w moim zasięgu, czyli moje umiejętności, mój sprzęt pozwala, żeby dołączyć do takiej grupy i możemy w każdym momencie rozpocząć taką przygodę.
2: Jakie trasy by Pan polecił dla tych bardziej zaawansowanych rowerzystów, a jakie dla tych mniej w powiecie przemyskim?
3: Powiem tak, planując trasę, próbujcie się kierować podobnymi celami jak ja, żeby trasa była w miarę atrakcyjna dla nas i żeby była troszkę więcej niż w miarę bezpieczna dla nas. Czyli ja wybierając trasy, sugeruję się natężeniem ruchu, tak jak na przykład kiedyś zaplanowałem trasę, która dojeżdżała przez Bolę Staszyce do Przemyśla, później udałem się dalej w stronę Ustrzyk Dolnych, Ustrzyk Górnych i dalej, dalej. Natomiast mamy na Podkarpaciu, w rejonie Przemyśla również, bardzo dużo dróg lokalnych, które są już od kilku lat utwardzone, są bitumiczne, a są nadal o niskim natężeniu ruchu. Ja zakładam zawsze, planując trasę, dla innych, nie tylko dla siebie, tylko dla innych. Jesteśmy organizatorem różnych wypraw. Wybierajmy trasę tak, żeby nam było wygodnie jechać, żebyśmy nie musieli martwić się o kierowców, którzy nas cały czas muszą omijać lub wyprzedzać. Nie będziemy im przeszkadzać, jak będziemy jechać po mało uczęszczanej drodze, a dzięki temu wzrośnie nasze bezpieczeństwo. Takich dróg lokalnych o dobrej nawierzchni naprawdę i w powiecie przemyskim, i w pozostałych powiatach jest bardzo dużo.
2: Dobrze, to teraz przejdźmy w rejony Bieszczad, bo to są bardzo malownicze, piękne tereny, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, wiosennym, letnim, ale też jesiennym.
3: Tam tylko w zimie jest na rowerze trudno, bo zbyt wąska droga jest,
2: no i
3: żeby...
2: górki, nie?
3: Tak. Górki to jest tylko zmniejszone tempo jazdy.
2: Na
3: zjeździe jest owszem niebezpiecznie, ale to brak poboczy, wąskość, odśnieżenie nie jest do krawędzi. Nie polecam absolutnie wąski taki drugi typu Bieszczady w zimie. Tam zima trwa poza tym od listopada do marca. To nie jest ta zima, która mamy w Rzeszowie. Tam jest dużo chłodniej, tam przymrozki się zdarzają prawie każdą noc. Więc faktycznie tam okres zimowy na narty nie jadą w Bieszczady.
2: Dobrze, a latem w takim razie jakie trasy by pan polecił?
3: W 1999 roku nad Morzem Bałtyckim zapytany przez turystów z innych namiotów skandynawskim, powiedziałem Rzeszowa. A, no to jak z Rzeszowa, to Bieszczad jesteś kolego, tak? Później spotkałem, wiele lat później spotkałem na budowie, na której wspólnie pracowaliśmy, kolegę, który mieszkał w okolicach Ustrzyk Dolnych, i mówię, a to ty w takim razie z Bieszczad jesteś. On mówi, nie, Bieszczady zaczynają się dopiero tam za... I podał mi konkretną miejscowość, dzisiaj nie potrafię powiedzieć, więc dla jednych Bieszczady to już Rzeszów, a dla innych Bieszczady to dopiero Ustrzyki Górne, bo Dolne też to nie.
2: Zwłaszcza tych osób z innych województw, bo oni sobie tak właśnie myślą.
3: Ta skala zupełnie się zmienia.
2: Rzeszów, a to zaraz jesteście obok Bieszczad właśnie.
3: I tam między innymi w okolicach Bieszczad działa Fundacja Bieszczadzka. Mhm. Oni kilkanaście lat temu, nie wiem czy nie, nawet około 20 lat temu, wyznaczyli trasy rowerowe, które się chyba nazywały Zielony Rower. Natomiast na pewno te trasy, które wtedy były dedykowane, że rowerzyści mogą się po nich poruszać, zostały mocno zatłoczone przez nas, kierowców samochodowych, którzy próbują tam dojechać. I braliśmy jako stowarzyszenie udział. Zaczęło się to w zasadzie w czasie pandemii, która utrudniała spotkania, więc były spotkania wirtualne, ale wykonano mnóstwo pracy i te trasy, które wtedy przed laty były bezpieczne i fajne, atrakcyjne dla rowerzystów, dziś przez bardzo zwiększony ruch samochodowy zostały wykluczone jako bezpieczne. Jest zbyt niebezpiecznie, a rowerzysta, pamiętajmy, to jest każdy człowiek, który skończy 10 lat i posiada kartę rowerową. Górnej granicy wieku na szczęście nie ma, więc rowerzysta może być w każdym przedziale i z różną sprawnością. Są bardzo szybcy, sprawni i są ci wolniej działający, wolniej jeżdżący, więc te trasy zostały przeprojektowane, przebudowane. Jeszcze spotykają się drogi w centralnej Polsce, które czekają na taką naprawę nawierzchni bitumicznej. My już mamy takich dróg bardzo niewiele lub ewentualnie, które już zostały zniszczone po przebudowie przed kilku laty. Więc dróg mamy mnóstwo, wzniesień mamy również mnóstwo, więc Bieszczady są atrakcyjne. No niestety, jako że to jest górzysty teren i w okresie zimowym mocno chłodny, boję się, że nie mogę polecić w okresie zimowym Bieszczad, bo to jest zbyt niebezpieczne. Natomiast jak się tylko zrobi cieplej i nawierzchnia jest sucha, no pomijając nawierzchnię letnie po deszczu, bo wtedy nie jest sucha, ale warunki generalnie są wtedy dużo lepsze. No Bieszczady to jest bardzo piękny zakątek. Nie będę opowiadał najpiękniejszy, bo w Polsce jest jeszcze innych pięknych zakątków mnóstwo, ale nie odstajemy. Jesteśmy, jeśli chodzi o atrakcje, i tam możemy tych atrakcji znaleźć też mnóstwo. I przyrodnicze, i historyczne. I teraz, tak jak wcześniej mówiłem, możemy planować trasę zwiedzając takie elementy, które nas interesują. No i ja kiedyś zaplanowałem trasę 577 km tylko dlatego, że ktoś kiedyś wystartował szybowcem, pokonał taki dystans, ustanowił rekord wtedy, który został poprawiony szybciutko. I trasa Przemyśl, Ustrzyki Dolne Górne, Dukla, Gorlice, Wiśniowa, Mielec, Kolbuszowa. 577 km. No, kilka godzin spędziłem w Bieszczadach. To były godziny od popołudniowych do wczesnoporannych. Więc w nocy na rowerze Bieszczady też są piękne. Pamiętajmy tylko o doborze i ogumienia i stroju, żeby ten strój jednak pozwalał nam bezpiecznie. Zmarznięte dłonie zupełnie inaczej reagują, zmarznięty organizm zupełnie inaczej działa. Nawet nasze myślenie zmienia się, gdy jest temperatura ciała zbyt niska. Potrafimy zrobić być może rzeczy, których byśmy nie przewidzieli, siedząc na spokojnie w fotelu i planując trasę. Możemy się zagapić, później możemy żałować, że ojej, mogłem skręcić łagodnie, czemu tak gwałtownie skręciłem, czemu upadłem, czy był poślizg. Zmarznięty organizm działa bardzo inaczej. Jeżeli ktoś tego nie spróbował, to niech sobie weźmie pod uwagę przy planowaniu. Bieszczady nie są zimnym rejonem. Natomiast jeżeli ktoś zbyt długo będzie przebywał na rowerze, czyli zrobi podróż tak jak ja, 24 godziny, no to zahaczy o te chłodniejsze części dnia, czyli przed wschodem słońca i wtedy faktycznie nasze działania są troszkę inaczej niż w okresach godziny 15-16 przy pełnym wypoczęciu.
0: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Teraz zapraszamy Was na pierwszą część rozmowy z pisarką i wokalistką Martą Skubisz. Artystka opowiedziała nam o swojej drodze od muzyki do literatury, o głośnym debiucie książkowym Lost Story, który przed laty wywołał spore kontrowersje w Przemyślu, a nawet trafił na sesję Rady Miasta. W rozmowie wracamy też do kulis powstawania jej pierwszej książki, wspomnień ze szkolnych lat i tego, jak z doświadczenia z pracy muzycznej oraz sceny wpłynęły na jej pisanie. A z zaproszonym do studia gościem rozmawiał nasz reporter Tomek Widak.
2: Dziś w naszym przemyskim studiu Radia SK gościmy Magdę Skubisz, pisarkę Przemyśla. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: No właśnie, pisarkę, ale też i wokalistkę chyba.
4: Tak, to był zawód, który wykonywałam przez 25 lat bardzo aktywnie, a teraz już tak resztkowo.
2: Okej, ale te początki i droga do pisania, bo była pani absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach i nauczycielką emisji głosu. Jak z muzycznego świata trafiła pani do literackiego? Czy to było odwrotnie właśnie?
4: To było chyba odwrotnie. Znaczy odwrotnie. Zawsze chciałam pisać, natomiast dostałam na maturze z polskiego 3 i to zweryfikowało moje plany na dalsze kształcenie. I w związku z tym, ponieważ się dostałam do Katowic, gdzie jest się dosyć trudno dostać, a ja byłam totalnie zielona, jeżeli chodzi o wokal, więc bardzo, bardzo te studia szanowałam i wielbiłam wręcz. No i tak się skończyła przygoda z pisaniem. Ale potem każdy muzyk musi niestety, oprócz tego, że zaśpiewać dyplom, czy zagrać dyplom, musi napisać pracę magisterską i tę pracę pisałam na temat kabaretu starszych panów. No i stwierdziłam, że już w ogóle nic nie pamiętam, jak się dobrze pisze, więc udałam się do swojej byłej polonistki, która mnie zawsze wspierała w tym pisaniu i poprosiłam, żeby mi napisała, Boże, jak to brzmi, nie, żeby mi pomogła napisać wstęp, tak żeby przynajmniej jedna część tej pracy była merytoryczna i trzymała jakiś poziom, żeby udawała pracę magisterską, więc moja pani profesor bardzo mi w tym pomogła, po prostu ten wstęp to była najlepsza część mojej pracy, no i przeczytała oczywiście całą moją pracę magisterską i powiedziała, że merytorycznie jest to dno, ale bardzo przyjemnie się to czyta. Oczywiście za pracę dostałam ocenę bardzo dobrą.
2: Ale i temat tak, bardzo fajny, Wasowski, Przybora.
4: Tak, twórcy evergreenów, tak brzmiał temat mojej pracy. Pamiętam, że no w ogóle ja się zakochałam wtedy w tekstach i wtedy jakby mi się pierwszy raz w życiu połączyła ta pasja muzyczna z pasją literacką, że to jest tak świetnie w ogóle zwarte i tak świetnie podane wykonawcy do zaśpiewania, na przykład teksty właśnie Przybory. I no, potem już było tak, faktycznie pani profesor we mnie znowu zasiała to takie ziarenko, żeby pisać. Ona wtedy powiedziała, że bardzo fajnie to się czyta. O tej merytoryczności też powiedziała, ale powiedziała, że bardzo fajnie się to czyta i powinnam napisać książkę. I pamiętam jej słowa. No i stwierdziłam za jakiś czas, że napiszę tę książkę. I tak doszło do debiutu w 2008 roku, czyli Elostory. I całe zamieszanie, jakie wywołała ta książka, uważam, że to jest głównie zasługa pani profesor, bo ona była jakby przy tym procesie pisania od samego początku i widziała, co ja tam piszę i czytała to, co ja piszę na temat swoich nauczycieli, więc to jest wszystko jej wina, że potem to się skończyło takim zamieszaniem.
2: Czyli można powiedzieć, że pierwszą taką przygodę z takim większym pisaniem miała pani podczas studiów.
4: I dzięki muzyce,
2: tak,
4: prawda?
2: Tak, dzięki muzyce, tak. A kiedy pani stwierdziła, że napisze pierwszą książkę, już tak poza studiami?
4: No to wtedy, kiedy moja polonistka...
2: Wtedy, tak, właśnie, tak?
4: Tak, i byłam bardzo właśnie posłuszną uczennicą, więc kiedy ona powiedziała, że warto by napisać książkę, bo fajnie się coś tam czyta, no to stwierdziłam, że czemu nie.
2: No dobrze, a co było pierwsze? Czy miała pani taką potrzebę opowiedzenia historii, czy chęć sprawdzenia się w nowej dziedzinie?
4: Nie wiem, ja w ogóle chyba się w ten sposób nie myśli. kiedy się coś tworzy, to nie jest chęć sprawdzenia. Może chęć sprawdzenia to może ma się później, kiedy już na przykład, nie wiem, lata uciekają się człowiekiem w starszym wieku, jak ja na przykład teraz. Teraz bym miała ochotę na przykład w czymś się sprawdzić albo coś zrobić, czego jeszcze nie robiłam. Natomiast wtedy pamiętam, że to była jakaś wewnętrzna potrzeba, że ja po prostu muszę coś napisać, bo coś we mnie siedzi i jeżeli tego nie zrobię, to no, będę się czuła tak jak bohaterowie filmu Obcy, tak, którym po prostu pęknął, jeżeli czegoś, że tak powiem, z siebie nie wydalą artystycznego. Więc takie miałam wrażenie, że bardzo we mnie siedziała mocno historia licealna i stwierdziłam, że to będzie ta próba opowiedzenia, wyrzucenia tych emocji, czyli to coś chyba w rodzaju terapii. Wyrzucam to z siebie, żeby o tym nie myśleć, żeby mnie to nie gnębiło. I tak powstała właśnie książka Elo Story.
2: Czy wykształcenie muzyczne pomaga w pisaniu?
4: Mi pomaga, ale nie wiem, nie mogę mówić za innych autorów. Natomiast bardzo szybko wyczułam autorów, którzy mają tak zwaną muzyczną frazę. Bo słowa są dokładnie tak jak linia melodyczna, czyli no albo się gładko jedzie, albo są progi hamujące.
2: No tak, no jest rytm, melodia, tak, języka, fraza odpowiednia, tak. No to ma wszystko znaczenie przy pisaniu, także... No, jeżeli pomaga, no to super.
4: No, mi pomaga, znaczy ja chyba nie znam innej metody napisania, jak tylko właśnie to frazowanie muzyczne, ale ma to swoje mankamenty, dlatego że ja w bardzo przypadkowych miejscach stawiam przecinki i jak w tej chwili moja redaktorka Hania Koźmińska z Media Rodziny mówi mi, że moje przecinki są stawiane w bardzo przypadkowych miejscach i ona nie wie w ogóle, co tam się dzieje z tą interpunkcją, że bardzo się przy tym męczy i ja też się długo nad tym zastanawiałam, o co chodzi i potem wpadłam na to, że to jest po prostu tak to wygląda jak fraza muzyczna, jak fraza wokalna, czyli bierzemy jakiś tekst i jedziemy sobie do pewnego momentu, jest oddech, oddech, oddech, prawda?
2: Tak.
4: I to jest moja interpunkcja, z którą się potem męczy pani redaktor. Dosłownie tak jakbym wzięła piosenkę i chciała ją przeanalizować pod kątem oddechowym, brania oddechu w najlepszych miejscach.
2: To jeszcze wrócę teraz do tej książki, którą pani wymieniła z 2008 roku o licealistach, bo ta książka, z tego co znalazłem tak informacje, w 2000 bodajże chyba 8 roku wywołała spore kontrowersje. W Przemyślu pojawił się nawet list protestacyjny nauczycieli. Jak zapamiętała pani całą tą sytuację?
4: Dla mnie to była bardzo traumatyczna sytuacja. W tej chwili bym ją na pewno wykorzystała inaczej, dlatego że ja się poczułam taka bardzo zaszczuta wtedy, taka bardzo otoczona takim hejtem, jakbyśmy teraz powiedzieli, taką złą energią, bo ośmieliłam się napisać coś, co się nie spodobało moim byłym nauczycielom. I to był list protestacyjny wysłany z Przemyśla, z mojego byłego liceum, do wydawnictwa z pytaniem, ile zarobiłam pieniędzy na tym, że szkaluję swoją szkołę i kalam swoje gniazdo. Dokładnie były takie sformułowania. I widać, że ktoś, kto to opisał, kompletnie się nie orientował w zarobkach autorów.
2: No, ale całe środowisko jednak nauczycieli się na panią rzuciło, więc...
4: Tak,
2: to musiało być chyba nieprzyjemne.
4: Dokładnie, no teraz jest inne podejście. Teraz jest moda na promowanie książek poprzez skandal. Czasami te skandale się wywołuje świadomie, a wtedy to jeszcze był czas, kiedy no, internet trochę raczkował.
2: Wszystko raczkowało w zasadzie.
4: Dokładnie. Hejt, nie było nawet takiego pojęcia, a tymczasem jak gdzieś czytałam właśnie w komentarzach pod tą książką, że ze mną zawsze były problemy, że w ogóle mam problemy z psychiką. No w ogóle takie to było nieprzyjemne. Ale już w ogóle szczytem wszystkiego była Rada Miasta Przemyśla.
2: No właśnie, bo książka trafiła jako jeden z tematów na sesji Rady Miasta
4: Ale
2: Przemyśla.
4: Jaki to jest zaszczyt! Proszę pomyśleć o tym, jaki to jest zaszczyt. W ogóle, że książka trafia na posiedzenie rady. To z tego, co wiem, bo to opowiadali mi, ja nie jestem radną miasta Przemyśla, więc nie wiem, jak to wyglądało. Opowiadały mi osoby, które na tym były, że to był protest jednej z osób, która należała do związku, chyba nauczycieli. Co, w każdym razie to była jakaś taka branżowy związek i godzinę mówiła ta osoba na temat mojej książki, że jest to bardzo zły przykład, jest bardzo taki niesmaczny, że to jest szkalowanie właśnie miasta, szkalowanie szkoły, zamach w ogóle na instytucje edukacyjne i efekt był tego taki, że wszyscy z tej rady ponoć pobiegli do księgarni kupić książkę, bo nie wiedzieli, co tam jest.
2: Ale to zawsze tak jest, że jak ktoś mówi, że coś jest złe, nie czytajcie tego, to Polak zrobi zawsze odwrotnie.
4: Ale to jest cudowne.
2: Zrobić na złość.
4: Tak, ja lubię tą anarchię naszą narodową. I mogę to tylko potwierdzić, że nie było wtedy książek w Przemyślu, bo pamiętam, jak mi się już skończyły wszystkie, wiadomo, że autor dostaje od wydawcy jakąś taką pulę dla siebie i pamiętam, że komuś chciałam dać książkę, więc myślę, no dobra, pójdę kupię w księgarni i poszłam do tej księgarni Przemyślu i mówię, ja miałam tam wtedy takie bardzo małe, czarno-białe zdjęcie. W ogóle byłam pewna, że mnie nikt nie pozna, bo już miałam zmienione nazwisko, wyszłam za mąż, a jednak tam mnie wszyscy rozpoznali. No i do księgarni jednak weszłam anonimowo i pytam się, czy jest może książka Elo Story, a pani mówi, nie ma, ale mogę panią zapisać na listę. I ja mówię, to która będę na liście? 12. Także to był jakby bezpośredni skutek tego wszystkiego, co tam się działo wokół Elo Story. I powiem tak po latach, że każdy autor marzy o takim debiucie. Mi się taki debiut trafił, bo wydałam w największym wydawnictwie w Polsce, co było po prostu dla debiutantki, dla muzyka, dla człowieka, który w życiu nie napisał żadnej książki, niczego. Ja nie byłam dzieckiem, które startowało w konkursach i wysyłało swoje opowiadania. Naprawdę nie miałam tego typu doświadczeń. To był taki strzał w ciemno. I każdy autor marzy o tym, żeby mieć takie wejście z buta, nie, na rynek wydawniczy. A kiedy to mi się przytrafiło, ja byłam kompletnie psychicznie na to nieprzygotowana. W ogóle Elo Story się doczekało 4 wydań. 2 wydania były w Pruszyńskim i potem jeszcze parę lat później w wydawnictwie Wideograf. Dalej ta książka jest w ogóle na kanałach YouTube, jest omawiana jako w ogóle już taki opis szkoły, której nie ma, zamierzchłej szkoły, bez e-dzienników i tak dalej. Ale wracając właśnie do tego mentala, to teraz bym to naprawdę cisnęła na maksa, żeby to wykorzystać i iść za ciosem. A ja byłam tak przestraszona, że po prostu pamiętam, że w pewnym momencie wyszłam na miasto i stwierdziłam, że boję się wsiąść do autobusu, żeby kogoś nie spotkać, żeby ktoś się na mnie krzywo nie popatrzył. Miałam tak, że wsiadałam do pociągu, ponieważ całe życie jeżdżę pociągami właśnie między Przemyślem a Rzeszowem głównie, że widzieli mnie jacyś krewni prawdopodobnie albo znajomi osób, które się odnalazły w książce i się przesiadały do innego przedziału. Więc to w ogóle było jakieś, no dla mnie wtedy, nie do przejścia.
2: I
4: to,
2: tak?
4: Naprawdę. To ja wiem i wiem, jak to absurdalnie brzmi dla ludzi chociażby z pana pokolenia, ale wtedy, w 2008 roku, ja miałam 30 lat, małe dziecko, nie miałam pracy, napisałam książkę, która mi jakby zamknęła wszystkie drzwi w Przemyślu. Przemyśl nie jest takim miastem, gdzie wokalistka ze specjalnością jazzowo-rozrywkową może się rozwijać, tak? Bo to jest taki
2: tak
4: dosyć...
2: Małe środowisko, tak, dokładnie.
4: Dokładnie. Wtedy jeszcze nie było wszystkich talent show, które napędziły klientów, prawda? Takim ludziom jak ja. I naprawdę to było dla mnie... No, myślę, że to spowodowało w konsekwencji to, że ja przestałam pisać. Drugą książkę miałam już napisaną, kiedy pierwsza wychodziła, więc jeszcze był Juicy Jean, a potem zamilkłam, bo ja nie chciałam już tego przeżywać, co wtedy przeżyłam.
2: Czyli troszeczkę się pani przestraszyła tej sytuacji?
4: Ja się strasznie przestraszyłam.
2: Ale tak z perspektywy czasu, patrząc na to, ile teraz pani wydaje, no to jednak chyba ta cała sytuacja zmotywowała panią do dalszego pisania, dalszego działania.
4: Nie, no to już było, wszystko było mi znane, prawda? No ja zostałam przeczołgana trochę.

0: no w ogóle, co z tym zrobić, czy to tak zostawić? I mój, pamiętam chyba, kierownik redakcji mówi, no to nie, to będziemy naszej autorki bronić. I wtedy dostałam od nich bardzo duże wsparcie, także to było wsparcie, no ale to było wsparcie z Warszawy, a jednak się zostaje na Podkarpaciu samemu.
1: I trzeba się mierzyć z tymi wszystkimi
0: tak,
1: ludźmi.
0: Tak, tak, tak.
1: Znaczy
0: mierzyć się, tak, no to było, myślę, że to bardziej przypominało taki ostracyzm, chociaż w całej Polski, pamiętam, dostawałam masę maili od rodziców, od uczniów, którzy mieli podobne historie w szkole. I ja pełniłam rolę, nie wiem, jakiegoś konfesjonału, gdzie się wylewało te wszystkie żale. No, ale na przykład też miałam problem z organizowaniem w Przemyślu pewnego spotkania autorskiego. I pierwsze moje spotkanie autorskie wyglądało tak, że organizatorka do mnie zadzwoniła, powiedziała, ja panią zapraszam, pani wydała książkę, proszę jej w ogóle nie odzywać, bo dostałam telefon z Wydziału Edukacji. No, to nawet się nie skończyło na telefonie, ale na groźbach, ale no, to była bardzo hardkorowa sytuacja, taka, która się już otarła praktycznie o przestępstwo. Gdybym ja nagrała wtedy przez telefon to, co mi powiedziała ta pani organizująca spotkanie, która zrobiła to zupełnie nieświadomie i nagle się okazało, że promuje niewygodną książkę, no to myślę, że mogłoby się skończyć w jakimś sądzie albo gdzieś.
1: Tylko, jeszcze, gdyby pani to opublikowała, chociaż nie można chyba opublikować takiej rozmowy bez wiedzy
0: oczywiście.
1: Osoby, którą się nagrywa, ale gdyby pani to opublikowała, to byłby skandal i to niezły.
0: Tak, tylko mówię, no ja nie byłam na to gotowa, także nikt się nie spodziewał łącznie ze mną, że i wydawnictwem, że tutaj się taki będzie rezonans tego po prostu. To jest niesamowite. Urazić lokalną dumę. Bardzo lokalną.
1: Czy dzisiaj, z perspektywy czasu, napisałaby pani L.O. Story jakoś inaczej? Miałaby pani pomysł na to, żeby poprowadzić tą książkę w trochę inne rejony, żeby może była ostrzejsza albo była łagodniejsza?
0: Wie pan co, teraz nie można pisać ostrzejszych książek. Chyba nie można bardziej ostrej książki napisać, dlatego że w tym momencie już L.O. Story jest odczytywane jako bardzo brutalne, bardzo nieprawomyślne. Ja jestem zdziwiona, jestem w ogóle trochę zniesmaczona tą całą poprawnością taką, która się dzieje w literaturze. Tego, że nie można, że przekleństwa są źle widziane, że są widziane jakieś...
1: Że pewnych tematów nie ruszamy?
0: Pewnych tematów nie ruszamy, bo nie wypada.
1: No, jasne.
0: I to jest, to bardzo boli, bo w sztuce się liczy prawda i to niezależnie od tego, czy to będzie książka, czy muzyka, czy nie wiem, innego rodzaju sztuki, czy sztuki wizualne. Ale jeżeli nie ma tej prawdy, ona jest w ogóle, jej się obcina łeb i cały czas się to cenzuruje i wygładza, no to nie ma sensu chyba się w ogóle odzywać. Takie mam wrażenie. Też dostałam propozycję, żeby to L.O. Story wznowić, ale też właśnie z zastrzeżeniem, żeby to złagodzić. Mówię, no to nie, no to nie chcę. Czego ja mam to łagodzić? Bo co? No tak nie było.
1: Ale to dzisiaj jest nie tylko problem taki w literaturze, ale mam wrażenie, że też w filmach, w serialach.
0: Tak, wszystko jest takie poprawne.
1: Wszystko jest takie poprawne. I teraz widzę właśnie, że jak ktoś zrobi coś niepoprawnego, to jest to popularne bardzo. Ludzie już mają dość tej poprawności i trochę się zaczyna to przełamywać chyba.
0: Całe
1: ja już
0: szczęście.
1: Też mam dość, bo na przykład, nie wiem, duże platformy cały czas robią te seriale według jednego schematu, cały czas musi być określona, że tak powiem, linia. Nie będę mówił dokładnie co, bo zaraz mnie tutaj będę musiał to wycinać z tej rozmowy, a nie chciałbym tego robić, no ale wie pani o co chodzi.
0: Wiem o co chodzi. Ja w ogóle chyba przez to, co pan mówi, przez tę właśnie taką narzuconą poprawność, nie oglądam w ogóle seriali. Mój serial ostatni się skończył na Archiwum Mix, który był bardzo niepoprawny, ewentualnie na Świecie według kiepskich. I to jest po prostu wszystko. Potem nigdy nie miałam czasu, a jak popatrzyłam na serial właśnie, jakiś czy na film, ja miałam wrażenie cały czas, że ja odgrzewam jakąś kalkę sprzed iluś lat, tylko właśnie w takiej uładzonej wersji, która mi w ogóle nic w sercu nie porusza i w ogóle mnie nie pobudza do niczego, nie zostawia mi żadnej refleksji, bo to jest tak grzeczne. No może to jest też kwestia drogi życiowej, bo ja 10 lat pracowałam w wojsku z wojskowym przełożonym, gdzie no właśnie tam nie było poprawnie i całe szczęście, bo potem się pisze bardziej autentyczne, krwiste postacie, tak sobie myślę. Najbardziej mnie ostatnio śmieszyło, ale przeczytałam temat rekrutacji właśnie młodych ludzi do wojska i była taka wzmianka w jednej z gazet, jak młodzi ludzie mają na przykład za złe przełożonym w wojsku, nie mówimy o cywilach, że na przykład podnoszą na nich głos, pan nie będzie na mnie krzyczał. Ja pamiętam, że płakałam ze śmiechu nad tym zdaniem przez chyba godzinę, bo przypomniałam sobie właśnie swoją pracę w wojsku. Ja pracowałam w ogóle w klubie garnizonowym jako instruktor do spraw wokalno-rozrywkowych. To przepiękny w ogóle zbitek. Ale miałam wojskowego przełożonego, który traktował nas wszystkich jak, no poniekąd trochę jak żołnierze. Wszystko było w porządku,

0: Ja naprawdę bardzo mile tę pracę wspominam, ale kiedy czytam to zdanie teraz, to po prostu mi się chce płakać ze śmiechu. I to jest właśnie to przeciwstawienie takiej poprawności. No mój własny jakiś tam życiorys, moje wspomnienia. Nie jestem w stanie w ogóle przejść nad tą poprawnością, bo mnie to, nie powiem brzydko, osłabia, ale...
1: Mnie to wnerwia, bo ja to powiem wprost. Jak oglądam filmy i seriale i ciągle widzę ten sam schemat, no dobra, powiem to, że musi być jeden czarny, jeden homoseksualista, że nie wolno powiedzieć pewnych rzeczy, bo to politycznie niewygodne, to mnie za przeproszeniem coś trafia. I tak samo jest w książkach.
0: Zgadzam się. No, to trzeba wybierać takich autorów, którzy mają, lekceważą bardziej te wszystkie dobre zasady współczesne.
1: Którzy złamują się z tego schematu,
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, no ale no mówię, no jak ja dostałam też propozycję, żeby wznowić to, no ale musiałam to wygładzić. Pod warunkiem, że to wygładzę. Powiedziałam, no w życiu nie wygładzę tego, bo dla poprawności wydaje mi się, że nie ma sensu się tak podkładać. Bo to mam takie wrażenie, że to jest taka tendencja współczesna i to za jakiś czas, tak jak pan mówi, że to się zaczyna przejadać już, więc nie ma sensu sprzedawać swoich ideałów, to co się wierzy na rzecz jakiejś tendencji, która przeminie.
1: No mówię, a ta tendencja powoli gdzieś tam już przemija, więc widzę wśród też swoich znajomych i rówieśników także, że już im się zaczyna to przejadać. No dobrze, przejdźmy do kolejnych pani książek, czyli Juice and Gin,
0: Hałturnik
1: i Master. Tutaj nadal poruszyła pani tematy bliskie młodym ludziom. Dlaczego właśnie ten świat był dla pani tak ważny?
0: Bo byłam nauczycielką. I
1: to były tematy pani bliskie?
0: To były tematy bliskie, poza tym miałam swoich ekspertów od dialogów, którzy przychodzili na lekcje, więc to jest też bardzo ważne, żeby wejść w ten świat właśnie za pomocą dialogów, świeżego języka i tak długo jak miałam uczniów i tak długo jak się przysłuchiwałam ich rozmowom, to uważam, że mogę pisać jeszcze o młodych ludziach. Natomiast później też z tego cyklu świadomie zrezygnowałam, bo się nie da w nieskończoność. Ma się inne cele, inne priorytety i to jakby ten temat mi się już wyczerpał. No, także tam są w następnych częściach w Hałturniku, w Masterze, to są też jakieś moje pozbierane doświadczenia z grania hałtur i wesel. 15 lat to robiłam. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa dziedzina. Można by napisać pracę socjologiczną na temat tego, jak Polacy zachowują się na przykład po alkoholu. To jest coś wspaniałego. A ci muzycy, którzy grają dla państwa, stoją zawsze wyżej, mają na podwyższeniu i z tej góry, z tej sceny lepiej zawsze wszystko widać. I to są czasami tak niesamowite sceny, tak niesamowite komplementy, które padają, propozycje. To są cuda. Tego nie da się, bo to jest wszystko nieocenzurowane, prawda? To jest właśnie niegrzeczne i to nie jest takie wygładzone przez tą poprawność, tylko człowiek jest po prostu sobą, tak? Mówiąc brzydko, po pijaku. Ja na przykład usłyszałam, a propos komplementów, mógłbym po tobie pić brudną wodę z wanny. Przecież to jest piękne, tak? Przychodzi człowiek i mówi taką rzecz. Albo, no nie, to już gorzej nie będę cytować.
1: A no myślę, że puszczają hamulce po prostu.
0: Tak, tak, to jest takie szczere.
1: Otwierają się,
0: są bardzo rozmowni, tak.
1: Gdyby nie wypili, to nie mieliby tej śmiałości.
0: Dokładnie. I oni mają też taką, nie wiem, to chyba to samo mają barmani. Musiałabym kiedyś porozmawiać z jakimś barmanem, że właśnie przychodzą do nich ludzie i się zaczynają zwierzać. I naprawdę te opowieści czasami są niesamowite. Te opowieści, też część z nich trafiła do książki, bo przychodzą ludzie, opowiadają o swoim życiu, o swoich problemach. To, co powiedzą obcemu człowiekowi, nie powiedzą komuś bliższemu. I daje im to taką właśnie swobodę, że nie muszą się krępować, nie czują się jakoś oceniani. I to też było naprawdę niesamowite.
1: No barman trochę jest jak spowiednik.
0: No to tak, tak. I myślę, że podobną funkcję też pełni muzyk na weselu. Może to się też już zmieniło, bo wszystko jest niestety pod obstrzałem kamer. Jak ja jeszcze grałam, to tego nie było. Więc ludzie byli zupełnie jakby tacy bardzo, bardzo otwarci i bardzo śmiali. No różne też sceny się widzi, prawda? Jak człowiek przychodzi i zjada żywcem z rybkę z akwarium, bo chce sobie zakąsić albo... No naprawdę, tam są cuda, więc jakby jeżeli ktoś byłby ciekawy, jakie cuda widziało się tutaj głównie na Podkarpaciu przez 15 lat grania wesel, eventów, hałtur i innych rzeczy, to zapraszam do książki Hałturnik.
1: I to rozumiem, że różne części Podkarpacia, nie tylko Przemyśl, ale również pewnie Rzeszów, nie wiem.
0: Oczywiście, Rzeszów przede wszystkim. Tak, ja w Przemyślu chyba grałam jeden jakiś event. Natomiast głównie to był Rzeszów, no, no i też wyjeżdżaliśmy dalej, wyjeżdżaliśmy do Częstochowy, do Krakowa, do Warszawy. No i dalej chyba, no w Warszawie graliśmy dosyć często, bo graliśmy takie supporty, no to nawet nie były supporty, tylko przyjeżdżała gwiazda, bo graliśmy na zamkniętych imprezach. To są też bardzo specyficzne miejsca, specyficzni ludzie, specyficzna atmosfera, gdzie to są zamknięte miejsca pełne bogatych ludzi, którzy zamawiają sobie gwiazdę, która na przykład za koncert bierze kilkadziesiąt tysięcy złotych, a my gramy całą noc. Tak, kiedy gwiazda kończy występ, to my gramy całą resztę tak zwaną pod buta i do kotleta, więc tego typu wyjazdy też były bardzo, no bardzo pouczające, bardzo fajne. Z tym, że to jest straszliwie męczące, bo śpi się wyłącznie w busie, śpi się po kilka godzin.
1: Nie i na przykład się rodzinę, bliskich?
0: No tak, to ja swoje dziecko widziałam na zdjęciu przez kilka lat, ale głównie można się wykończyć fizycznie, dlatego że to jest bardzo ciężka praca, a przede wszystkim ciężka praca w utrzymywaniu uwagi, w skupianiu uwagi na sobie, na zespole, na tym, co się gra, na takiej wielkiej czujności. Stoi się na scenie i trzeba pilnować, że teraz ludzie mają zrobić pajacyka, potem mają zrobić pociąg. Później, nie wiem, mają jeść tort, potem mają jeść pieczonego świniaka, który za chwilkę wjedzie z kuchni i trzeba to wszystko zapamiętać. I to jest jedna noc, śpi się dwie godziny w busie, potem jest druga noc w mieście gdzieś, powiedzmy, oddalonym, w miejscu oddalonym o 200 kilometrów. I na przykład trzecia noc. Ja pamiętam, że miałam chyba taki rekord, trzy noce totalnej koncentracji, bo jeszcze trzeba się uśmiechać, to jest najważniejsze, to twarz boli, tak. Trzy noce i już w tych samych ciuchach, jak skończyłam grać, pamiętam, z niedzieli na poniedziałek pojechałam do tego wojska. To już tak samo ubrana, bo o 8 zaczynałam pracę i o 12 się musiałam zwolnić już do domu, bo coś mi się zaczęło dziać w ogóle z sercem, z samopoczuciem, także to już jest po prostu zajechanie się na śmierć. No i tam wtedy było grubo, wtedy to pamiętam miałam pierwszy taki przebłysk, że za dużo pracuję, po prostu tak się nie da. Straciłam czucie w ogóle w lewej stronie ciała wtedy, po takim maratonie. Przeszło to wszystko, całe szczęście, prawdopodobnie, nie wiem, zabrakło mi elektrolitów. Oczywiście nie pojechałam do szpitala, bo byłam tak zmęczona, że poszłam spać, ale no trzy noce, tak, w różnych miejscach pamiętam i ten czwarty dzień to był po prostu już taki, że nie widzi się na oczy, nie słyszy się, człowiek jest, w ogóle lewituje gdzieś nad swoim ciałem. To są straszne stany.
1: Z jednej strony satysfakcja z występu.
0: Pieniądze.
1: Z drugiej pieniądze, tak, dokładnie. Ale z drugiej strony wysoka cena jednak. No bo jednak własne zdrowie. A o własne zdrowie należy dbać.
0: Tak, tego się nie czuję, kiedy się ma tam 30 parę lat, czy mniej.
1: Zaczyna się zaczyna tak. Pewnie odzywać później.
0: O, to zdecydowanie, tak. Mój się bardzo mocno odezwał.
1: I wtedy się płaci wysoką cenę.
0: Dokładnie.
2: SK Rzeszów.
3: Podkarpackie Centrum Innowacji zapowiada drugą edycję Festiwalu Nauki i Technologii, który odbędzie się 7 i 8 października w Jasionce. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji i zdobyciu tytułu najlepszego wydarzenia edukacyjnego w Polsce, festiwal zostanie rozbudowany o nowe strefy i atrakcje. Szczególny nacisk położono na połączenie kultury z nowoczesnymi technologiami. W programie znajdą się m.in. warsztaty Future Fashion, projekty artystyczne wykorzystujące sztuczną inteligencję, nowoczesne media oraz koncert przygotowany we współpracy z miejskimi instytucjami kultury. O szczegółach mówi teraz Michał Tabisz, prezes PCI.
4: Zaczniemy jeszcze od drobnego odbicia się od zeszłorocznego festiwalu, dlatego że mówiliśmy już o tym w naszych mediach społecznościowych, ale chciałem jeszcze raz pokazać Państwu tą statuetkę za najlepszy event edukacyjny ubiegłego roku, 2025 roku. Ogólnopolski plebiscyt, konkurs organizowany przez bardzo poważne gremium, bo to jest śmietanka branży eventowej w Polsce. Nasz partner, firma, która produkowała, współtworzyła ten festiwal od początku, zgłosiła nas do tego konkursu i powiem szczerze, byliśmy mało jakoś emocjonalnie zaangażowani na początku w to wydarzenie, nie czując jego wagi. Dopiero jak się okazało, że z 26 kandydatur w trójce najlepszych znalazła się nasza impreza, zaczęliśmy się temu przyglądać. Pojechaliśmy na galę, ale też w sumie bardziej po to, żeby zobaczyć, jak wygrywają inni, po czym okazało się, że to właśnie my. I wtedy dotarło do nas, że to jest rzeczywiście dobre wydarzenie, skoro ludzie zupełnie niezwiązani z Podkarpaciem uznali, że warto je nagrodzić. Dlatego to jest dla nas i dla całego zespołu, bo chcę powiedzieć, że to jest absolutnie praca zespołowa kilkudziesięciu przynajmniej osób, które mocno pracowały nad pierwszą edycją. To jest satysfakcja, ale zarazem to jest zobowiązanie, żeby ten festiwal kontynuować i rozwijać. Spotkamy się po to, żeby powiedzieć, o jakie elementy ten festiwal rozwiniemy w kolejnej edycji. 7 i 8 października w Zencom Expo. Druga edycja, obszar, którego dotknęliśmy w pierwszej edycji. I od razu mieliśmy poczucie, że to za mało, że trzeba to rozwijać. To jest obszar styku kultury i technologii. Kultury, z której Rzeszów i całe Podkarpacie może być dumne, bo w tym obszarze mamy wiele osiągnięć. Ale w tym ujęciu połączenia tego z nowymi technologiami, myślę, że to jest cały czas bardzo mocno niewyeksplorowany temat i dlatego sięgamy po inspiracje z całej Polski. Będziemy chcieli pokazać twórców, którzy już mają w tym obszarze dużo do powiedzenia. Będziemy chcieli też włączyć instytucje kultury miejskie i tutaj moje podziękowanie w kierunku pani prezydent Estrady Rzeszowskiej i pana prezydenta Konrada Fiołka, który pamiętam, jak razem chodziliśmy na inaugurację w pierwszej edycji festiwalu i widziałem na jego twarzy duże zaskoczenie, jak wielu ludzi się pojawiło na tym festiwalu. I już wtedy, jeszcze przed tymi wystąpieniami inauguracyjnymi, rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby miasto mocniej zaistniało w kolejnej edycji. W zeszłym roku tym głównym wkładem była przede wszystkim obecność uczniów rzeszowskich szkół. Natomiast w tym roku, to jest bardzo ważne i o tym za chwilę poproszę o rozwinięcie tego tematu, będziemy mieli już taką bardzo mocną współpracę, jeśli chodzi o tą część kulturalną właśnie z miastem Rzeszów. Mogę powiedzieć tyle, że to nie jest jedyny obszar, w jakim się rozwijamy jako festiwal. Kilka jeszcze nowych elementów się pojawi. Chcemy mocno mówić o tym, jak ważna jest twórczość artystyczna i jak ona, jak ta kreatywność łączy się z myśleniem innowacyjnym, z tym, co chcemy rozwijać od początku istnienia PCI.
5: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
5: SK Rzeszów.
3: Wielkimi krokami zbliża się Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. To największy na Podkarpaciu i jeden z najbardziej inspirujących festiwali interdyscyplinarnych w Polsce. W programie masa koncertów, warsztatów, strefa familijna i festiwalowa. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej imprezie, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy.
6: Marcin Dziedzic, Estrada Rzeszowska.
7: Rota Rachelska, Estrada Rzeszowska.
3: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie o Europejskim Stadionie Kultury, który tak naprawdę już za niedługo, to może na sam początek powiedzmy sobie, co to dokładnie jest za wydarzenie.
6: Całą nazwę byśmy jeszcze włączyli w to wszystko, czyli Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury, z uwagi na to, że Wschód Kultury jest takim projektem parasolowym, ponieważ jest on organizowany przez trzy miasta: Rzeszów, Lublin, Białystok, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przez Narodowe Centrum Kultury. Nasza rzeszowska edycja to faktycznie jest Europejski Stadion Kultury i to jest jedno wydarzenie, które jest właśnie częścią tego większego, a dla nas jest to największe wydarzenie tego typu w naszym mieście, myślę, że też w regionie. Fantastyczne, interdyscyplinarne wydarzenie, które łączy wiele dziedzin sztuki i ma już też bardzo bogatą historię, bo tak naprawdę to już 16 edycja, na którą Państwa zapraszamy.
3: 16 edycja, więc kiedy to dokładnie się zaczęło? Kiedy zaczął się Europejski Stadion Kultury? Mówimy tutaj o wydarzeniu w Rzeszowie.
6: Wszystko zaczęło się w 2011 roku, czyli no można powiedzieć, że zupełnie w innych czasach. I zaczęło się to z uwagi na to, iż 2012 rok z kolei miał być rokiem, gdzie Polska i Ukraina były gospodarzami Mistrzostw Europy w piłkę nożną. I wtedy ówczesny prezydent Rzeszowa, pan prezydent Tadeusz Ferenc wraz z ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego padli na fantastyczny pomysł, aby do wydarzeń sportowych zrobić pewnego rodzaju przeciwwagę z wydarzeniami kulturalnymi, które miały pokazywać dziedzictwo kulturowe naszych narodów, dziedzictwo kulturowe oczywiście Polski, naszą w ogóle kulturę, naszych artystów, ale też stworzyć warunki dla ludzi, którzy może mniej byli zaangażowani w mecze piłki nożnej, a chcieli też spędzić w jakiś sposób czas tutaj przyjeżdżając do Polski, czy też uczestnicząc w jakichś wydarzeniach w Rzeszowie. I tak narodziła się idea Europejskiego Stadionu Kultury, czyli przedsięwzięcia, które w swojej idei jest nastawione absolutnie na współpracę, czyli na współpracę artystów polskich z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.
3: No i tutaj mamy taki krótki wstęp o Europejskim Stadionie Kultury, o jego historii i tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Innovation. Co to dokładnie oznacza i co to oznacza w kontekście sztuki i kultury?
6: Hasło, które przyświeca Europejskiemu Stadionowi Kultury, jest rozwijane w zasadzie po raz trzeci, bo dwa lata temu robiliśmy to pod nazwą Move to Change, następnie było Kind to Pact i teraz jest Innowacja. Te hasła wynikają z naszej aplikacji tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, naszej mówię aplikacji miasta Rzeszowa, gdzie określiliśmy sobie program kulturalny dla naszego miasta na te lata do 2029 roku, gdzie w każdym z poszczególnych etapów, czyli w każdym roku, chcieliśmy rozwijać inną wartość. W tym roku mówimy tutaj innowacja, innowacji. Chodzi oczywiście o szeroko pojętą innowację związaną z nie tylko z kulturą, ale innowacje w postaci różnych płaszczyzn i różnych wątków, które można rozwijać, bo jest to bardzo szeroki termin. Dla nas, jeżeli mówimy o kulturze, przede wszystkim myśląc o innowacji, myślimy o popatrzeniu na wszystko z innej perspektywy, gdyż kultura jest takim motorem napędowym do działania, ale też daje spore możliwości do tego, żeby tą innowację implementować. Nie tylko za pośrednictwem narzędzi technologicznych, ale także za pośrednictwem popatrzenia na publiczność, popatrzenia na organizację eventów, czy popatrzenia chociażby na taką empatyczną stronę kultury w tych właśnie technologicznych czasach.
3: I myślę, że do tej innowacji w kontekście tegorocznej edycji jeszcze sobie przejdziemy, żeby w ogóle tutaj projekty i koncerty, które mogły się odbyć. Na samym początku jest open call i może troszkę tutaj kilka słów o tym open callu, czym on dokładnie był, sobie powiedzmy.
8: Tak, ogłosiliśmy na początku roku, to już też jest nasza tradycja, open call, czyli taki otwarty nabór ofert na projekty artystyczne. Tutaj każdy mógł wziąć udział, zarówno instytucje, jak i fundacje, stowarzyszenia, jakieś kolektywy artystyczne, jak i indywidualni twórcy. I tutaj co roku mamy coraz więcej interesujących ofert. W tym roku wpłynęły aż 83 oferty, więc mieliśmy, zarówno my, jak i kuratorzy, którzy nas tutaj wspierali swoim doświadczeniem, mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, żeby wybrać te projekty, które znajdą się w programie festiwalu, więc na podstawie właśnie tego open calla wyłoniliśmy te projekty, które Państwu zaprezentujemy.
3: I trzeba powiedzieć, że tutaj projekty mamy w trzech dziedzinach, jeśli dobrze mówię.
8: Tak, wyłoniliśmy projekty w kategoriach sztuki performatywne, muzyka oraz sztuki wizualne. Tutaj wspierali nas oczywiście kuratorzy, jeśli chodzi o kuratorkę otwartego naboru projektów muzycznych. Była to Małgorzata Płysa, która jest dyrektorką i kuratorką festiwalu Unsound. Jeśli chodzi o sztuki wizualne, współpracujemy z Elwirą Wojtunik-Lang, która jest dyrektorką artystyczną, jak również inicjatorką Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patch Lab. No i towarzyszy nam już drugi rok z rzędu Dominik Więcek, tancerz, choreograf, performer, stylista, znany szeroko również publiczności, chociażby z mediów społecznościowych, który wspiera nas tutaj swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o sztuki performatywne.
3: No i myślę, że tutaj właśnie doświadczenie tych kuratorów pomogło przy wyborze właśnie poszczególnych projektów, które zobaczymy w tym roku.
8: Tak, obecność kuratorów to jest oczywiście dobre dla renomy naszego wydarzenia, ale również otwierające, pozwalające szerzej spojrzeć na te projekty, na kulturę w ogóle i również na innowacje, ponieważ tak jak Marcin wspomniał, w tym roku hasło innowacje nam przyświeca podczas tegorocznej edycji.
3: To może tak zróbmy taki sobie na początek króciutki wstęp do tych projektów, które nas czekają, a potem myślę, że to jeszcze rozwiniemy.
6: Jak wspomnieliśmy na samym początku, Europejski Stadion Kultury jest projektem bardzo interdyscyplinarnym i łączy wiele dziedzin sztuki i właśnie za pośrednictwem wyborów Open Call, ale także projektów, które są na stałe przypisane w jakiś sposób do Europejskiego Stadionu Kultury, został stworzony program, który myślę, że jest bardzo bogatym programem pod kątem takim przekrojowym, jeżeli chodzi o dziedziny sztuki. Zobaczymy tutaj m.in. taniec, zobaczymy performance, zobaczymy oczywiście koncerty, ale też mnóstwo nieoczywistych wydarzeń, chociażby wydarzenia, które dzieją się w przestrzeni miasta, na przykład na Wieży Farnej, albo w przestrzeni Biura Wystaw Artystycznych, czy też absolutnie w przestrzeni zewnętrznej, czyli wydarzenia plenerowe. Także no myślę, że jest to też taka dodana wartość, ponieważ myśląc o open callu i o tych projektach, które do nas spływają, zawsze staramy się stworzyć taki program, który będzie ciekawy dla rzeszowskiego widza, nie tylko dla rzeszowskiego widza, ale również dla widza, który przyjeżdża do naszego miasta specjalnie na ten festiwal. I wybieramy też takie projekty, które na co dzień w Rzeszowie niekoniecznie mogą zaistnieć ze względu chociażby na infrastrukturę i strukturę organizacji, które na co dzień tworzą w naszym mieście.
3: Wśród tych projektów na przykład mamy Mist, Agim i Urb Time Michał Urbaniak Edition. To może o tych trzech kilka słów powiedzmy na początek.
8: Tak, projekt Mist, Rusin and Pośpieszalski, to jest wyjątkowy koncert. Właściwie koncert to jest zbyt wąskie słowo, żeby określić ten projekt. Zapraszamy tutaj naszych gości, naszych widzów do rzeszowskich piwnic już w czwartek, czyli to będzie taki dobry początek festiwalu 25 czerwca. To jest, można powiedzieć, eksperymentalny koncert połączony z performancem w wykonaniu Wojciecha Rusina oraz Marka Pospieszalskiego, który łączy muzykę różnych instrumentów, na przykład saksofonu, fletu, muzykę z taśmy oraz instrumentów zaprojektowanych i wydrukowanych w technologii 3D. Także wyjątkowy wyjątkowe wydarzenie, wymykające się trochę tutaj formule koncertowej. Na pewno będzie to bardzo ciekawe.
9: Tych wydarzeń mamy trochę więcej niż tutaj wymieniliśmy, bo mamy też na przykład Kasię Linz w projekcie KL. Z tego co czytałam, zabierze nas Kasia w publiczność w bardzo osobistą podróż. Jak plus minus będzie wyglądał ten koncert? Dlaczego warto go przybliżyć osobom, które jeszcze nie znają jej twórczości?
8: Koncert Kasi Linz to jest wyjątkowe wydarzenie, na które zapraszamy do Fosy Zamku Lubomirskich w sobotę. Będzie to koncert na zewnątrz, na naszej scenie w klubie festiwalowym w Fosie i usłyszymy okrzyknięty jednym z lepszych projektów tego czasu u nas muzycznych, czyli Kasię Linz jako obywatelkę KL. Tutaj myślę, że fani zespołu Republika i Grzegorza Ciechowskiego analogię wychwycą od razu. To jest projekt stworzony przez Kasię w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu i jego twórczości, ale to nie jest charakterystyczny tribut, których bardzo dużo jest teraz na rynku. To jest po prostu jej osobiste spotkanie z tą muzyką. Projekt nagrodzony, już bardzo ciekawy. Także zapraszamy serdecznie w sobotę, 27 czerwca do Fosy Zamku Lubomirskich.
9: No i wśród wydarzeń muzycznych będzie także Hajpendasz, mam nadzieję, że dobrze mówię. Jaką historię opowiada ten projekt?
8: To jest zespół z Ukrainy, który zaprosiliśmy do nas również do zagrania koncertów na naszej scenie w Fosie Zamku Lubomirskich. To jest zespół istniejący od niedawna, od 2019 roku, który gra taką muzykę łączącą hip-hop, jazz, elektronikę. Także myślę, że nie tylko dla młodej publiczności, również dla wszystkich, którzy są ciekawi jakichś nowych, może trendów, nowych historii w muzyce, będzie to ciekawe.
9: Będzie także Mimikra. Jakiego tutaj doświadczenia mogą się spodziewać uczestnicy?
8: Mimikra to jest projekt z dziedziny sztuk performatywnych. Tutaj, tak jak wcześniej już wspominaliśmy, ta sztuka, kultura wychodzi do ludzi. Nie wszystko opiera się na takiej tradycyjnej formule, że jest widz i artysta na scenie. W projektach performatywnych, które się dzieją w przestrzeni miasta, to sztuka właśnie wychodzi do ludzi, można się na nią natknąć spacerując. I takim właśnie projektem jest Mimikra. Zapraszamy na Skwer Kultury, czyli na tę przestrzeń nad rzeszowskimi piwnicami, na rzeszowskim rynku. To będzie projekt performatywny w wykonaniu Livii Bargieł-Kiełbowicz i Stanisława Buldera. Taki performance, który jest nastawiony na uważność, teraz takie hasło bardzo szeroko dyskutowane ostatnimi czasy, żebyśmy właśnie w tych całych innowacjach i w tej nowoczesności nie zapomnieli o tym, żeby być uważnym na drugiego człowieka po prostu.
9: I dalej przejdziemy sobie do warsztatów i tutaj warsztaty Uwaga Ciało, które przykuły w sumie moją uwagę. O czym dokładnie one będą?
8: Uwaga Ciało to jest propozycja Anieli Kokoszy, która jest oprócz tego, że performerką, trenerką, ale również trenerką takiej metody opartej na wykorzystaniu kokonów sensorycznych. I to będą takie warsztaty właśnie dla młodych osób, dla dzieci, z towarzyszącymi im osobami dorosłymi. Zapraszamy tutaj w dwóch grupach. I to będą takie warsztaty, które pomogą poczuć odprężenie, zacieśnić więzi, poczuć wspólnotę, właśnie oparte również na uważności, na świadomości swojego ciała, w ciszy, w izolacji od jakichś bodźców, które być może na co dzień nas otaczają i nam przeszkadzają gdzieś tam spojrzeć w głąb. Także zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy niekoniecznie może są fanami jakichś głośnych wydarzeń. Te warsztaty będą świetną propozycją.
9: I wśród projektów mamy również Ukryte Przestrzenie, Light Innovation, Duch w Maszynie i Onirka. Ukryte Przestrzenie, widziałam, że wykorzystuje technologię na przykład VR. To będzie właśnie chyba takie nawiązanie do innowacji i do całego hasła, myślę, tegorocznego Europejskiego Stadionu Kultury.
8: Tak, to jest jeden z tych projektów, które wykorzystują nowoczesne technologie, ale również mimo tego, że wykorzystują te nowoczesne technologie, są skupione na człowieku, ponieważ to będzie takie doświadczenie z wykorzystaniem gogli VR, które pozwoli gdzieś tam też zagłębić się w jakąś nieoczywistą, tajemniczą przestrzeń. Będzie projekcja filmowa w sali kinowej u nas w rzeszowskich piwnicach, a później uczestnicy będą podróżować przez właśnie ukryte przestrzenie.
9: I tutaj o tych projektach tak naprawdę kilka słów, może nie o wszystkich, bo zajęlibyśmy na pewno dużo czasu, ale myślę, że to jest teraz dobry moment, żeby przejść sobie do takiego znaku rozpoznawczego SKA, czyli koncertu głównego i koncertu kolektywów. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby coś takiego stworzyć i dlaczego to wciąż działa i dobrze działa?
6: Faktycznie, kolektywy to taki znak rozpoznawczy europejskiego sceny kultury. Już od 2013 roku te kolektywy pojawiały się na scenie i w zasadzie do tego momentu są cały czas żywe i cały czas aktualne. Myślę, że ta formuła nie ma możliwości skończyć się w zasadzie nigdy, dlatego że za każdym razem ten kolektyw wywołuje zupełnie inne emocje. Za każdym razem jest to współpraca na żywo, jest to współpraca dwóch różnych artystów z dwóch różnych światów, co owocuje no, niesamowitym efektem na scenie. Tutaj warto podkreślić też, że jest to przedsięwzięcie niepowtarzalne na skalę naszego kraju, ale pewnie też i na skalę Europy, z uwagi na to, że ci artyści, którzy pojawiają się w Rzeszowie, oni wcześniej nigdy ze sobą nie kolaborują. To jest spotkanie tylko i wyłącznie w Rzeszowie i czasami tak to właśnie zostaje. Przyjeżdżają tutaj na dwa dni przed koncertem, spotykają się w salach prób, ćwiczą swoje utwory, ćwiczą tą kolaborację i później mamy okazję zobaczyć ich na dużej scenie. I warto podkreślić też, że ten koncert jest koncertem na żywo, jest koncertem emitowanym w telewizji, więc całe to widowisko jest przygotowywane już absolutnie na 100% i nie ma możliwości też na żadne błędy, więc wygląda to czasami zaskakująco również dla nas, bo na samych próbach są jeszcze elementy, które są do dopracowania, ale później oczywiście wszyscy stają na wysokości zadania i efekt jest no, niesamowity. Stąd myślę, że jest niepowtarzalność tych kolektywów i dlatego cały czas tą formułę utrzymujemy. Jest to faktycznie taki znak rozpoznawczy dla naszego festiwalu jako Europejskiego Sceny Kultury. I w tym roku zobaczymy trzy kolektywy, które pojawią się na rzeszowskiej scenie. Będzie to z Polski Bowska z ukraińską artystką Jerry Hale. Będziemy mieli Mary z Polski z gruzińskim zespołem Tamada i Ralf Kamiński zaprosił do współpracy projekt pod nazwą For Real. No myślę, że będą to niesamowite połączenia, ale to nie wszystko oczywiście, bo też zobaczymy na tej scenie koncert otwierający kolektywy i tutaj zaprezentują się nasi lokalni artyści, czyli zespół Pektus, który również do współpracy zaprosił Gosię Bocz, czyli niedawną debiutantkę z Opola. Myślę, że warto też przyjść i zobaczyć, jak zaprezentują się oni wspólnie na tej scenie.
9: Czyli myślę, że to będą takie tak naprawdę niezwykłe koncerty. A jak to wygląda, jeśli chodzi o artystów i kolektywy? Czy artyści sami wybierają sobie partnera do współpracy, czy wy wybieracie artystom partnerów z zagranicy?
6: To jest różnie. Czasami oczywiście proponujemy artystów z zagranicy i niektórzy artyści polscy z tego, nazwijmy to, katalogu artystów dobierają kogoś, kto najbardziej pasuje do ich twórczości. Czasami zdarza się też tak, że z tego katalogu nie są w stanie nikogo wybrać, albo to nie jest coś, co może sprawić, że ta iskra gdzieś popchnie ich do tej dalszej współpracy, więc proponują nam swoich artystów, więc te kolaboracje powstają w różnych konfiguracjach. Natomiast warto tutaj podkreślić, że jest to coś zupełnie wyjątkowego, ponieważ zapraszając artystów do tego, żeby oprócz normalnego, regularnego koncertu, no wykonali jeszcze dodatkową pracę i zaprezentowali się właśnie w tak trudnym projekcie, jakim jest Europejski Stadion Kultury, no jest też pewnego rodzaju wyzwaniem, ale też i motywacją, myślę, dla tych artystów, bo później no, prezentują się w zupełnie innym wydaniu niż na co dzień można ich zobaczyć.
9: Czy to są takie wydania też w ich gatunku muzycznym, czy jednak różnią się tutaj na przykład ktoś z takiego popowego gatunku śpiewa z kimś bardziej z rockowego, czy to jest jednak w jednej aranżacji?
6: No przy 15 edycjach możemy powiedzieć, że wszystko, co pani powiedziała, jest prawdą, więc te aranżacje były naprawdę różne, bo czasami mieliśmy sytuację takie, jak na przykład zespół Lemon występował z chórem Rustavi z Gruzji, gdzie to były zupełnie dwa różne światy, ale podobna ekspresja, więc jakby aparat wykonawczy był inny, natomiast już całość składała się na naprawdę niesamowity efekt. Albo przykładowo Monika Brodka występowała z zespołem Uncle z Wielkiej Brytanii, gdzie no, powiedzmy, że jest to trochę inna stylistyka, natomiast wiemy też, że to było pewnego rodzaju marzenie Brodki do tego, żeby właśnie taki zespół zaprosić do współpracy. Więc i takie marzenia na tej scenie się spełniają. W tym roku na przykład Ralf Kamiński wybrał zespół For Real, ponieważ ten zespół nie jest z krajów Partnerstwa Wschodniego, jak możemy zauważyć, bo jest to kolektyw, który jest kolektywem z Francji i ze Stanów Zjednoczonych. No ale w tym wypadku też myślimy o samym efekcie końcowym i stąd jest taka sytuacja, że taki kolektyw też się pojawia. Choć oni mają korzenie wschodnie, więc tutaj też trzyma się wszystko konwencji. No, w skrócie odpowiadając, to naprawdę są bardzo różne czasami kolaboracje. Czasami ci artyści są z zupełnie dwóch różnych światów, ale myślę, że to, co ich łączy i jest takim wspólnym mianownikiem, jest pewna wrażliwość, która później jest dostrzegalna na scenie.
9: I tą wrażliwość i te marzenia muzyczne spełniacie nie tylko dla widzów i słuchaczy, którzy przychodzą właśnie na koncerty, ale też słyszę, że dla artystów, którzy mają jakieś swoje marzenia, żeby z kimś specjalnie zagrać na jednej scenie.
6: Organizacja wydarzeń i w ogóle praca w kulturze to jest takie niesamowite przedsięwzięcie, które tworzy pewien ekosystem, w którym wszyscy są ważni, ale bez wszystkich ten ekosystem nie może istnieć. I możemy tutaj wymienić artystów, publiczność, możemy wymienić organizatorów, czy też kontrahentów, którzy składają się na to całe wydarzenie, więc myślę, że my wszyscy jesteśmy tutaj połączeni takim kulturalnym, niewidzialnym węzłem, który później daje efekt publiczności w postaci właśnie chociażby koncertów, czy performance'ów, czy innych wydarzeń, które zaprezentujemy już na tej 16. edycji Europejskiego Stadionu Kultury.
9: I myślę, że ten taki węzeł, o którym mówimy, Europejski Stadion Kultury bardzo dobrze pokazuje, bo przecież całe wydarzenie odbywa się na przestrzeni całego miasta.
8: Tak, tak jak wspomnieliśmy, tutaj oczywiście koncert główny na parkingu przy hali pod promie będzie usytuowana scena, natomiast nieopodal w klubie festiwalowym w Osie Zamku Lubomirskich również wybrzmi muzyka, będzie tam również usytuowana strefa, myśmy ją nazwali familijna, ale tutaj oczywiście nie tylko dla rodzin w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale również dla wszystkich, którzy z przyjaciółmi, ze znajomymi, z kimś, z kim lubią spędzać czas, mogą ten czas spędzić w takiej strefie wypoczynku, również korzystając ze strefy gastronomicznej. Również wydarzenia będą się odbywać w rzeszowskich piwnicach, ale również, co też nie jest takie oczywiste na co dzień, w sali gimnastycznej pierwszego liceum przy ulicy 3 Maja. Tam również będzie bardzo ciekawy pokaz, koncert, doświadczenie właściwie pod nazwą Umwelt. Także zapraszamy serdecznie. No i w przestrzeni miasta. Także ten festiwal to nie tylko koncert główny i to nie tylko muzyka, ale również taka kultura, która, tak jak Marcin wspomniał, na co dzień być może w Rzeszowie nie gości, jeśli chodzi o charakter tych projektów. Natomiast przez te 4 dni warto być w Rzeszowie i żeby dotknąć, doświadczyć, właściwie to może będzie lepsze słowo, doświadczyć tych różnych muzycznych i nie tylko projektów, po prostu na sobie wziąć w nich udział.
9: A czy pokrótce możemy sobie zrobić taki harmonogram, którego dnia co czeka uczestników, mieszkańców?
8: Tradycją już kolejnych edycji Festiwalu Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury, stały się inspirujące rozmowy o kulturze, o sztuce. W tamtym roku w Kinie Zorze odbyła się debata z udziałem zaproszonych gości. Dyskutowaliśmy o kulturze właśnie pod hasłem Kind to Pact, które towarzyszyło poprzedniej edycji festiwalu. W tym roku, tak jak wspominaliśmy, jest to hasło Innovation, więc ta dyskusja będzie się toczyła wokół innowacji, wokół tego, jakie rozumiemy, czym one są i czy to tylko technologia, czy może coś więcej, może coś innego. Także w czwartek w Kinie Zorza o godzinie 12 odbędzie się ta debata. Uruchomimy również taką pulę bezpłatnych wejściówek. To nie jest wydarzenie tylko dla osób, które pracują w kulturze, ale również zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani, którym kultura jest bliska. I również w czwartek o godzinie 20 wspomniany już koncert Mist w rzeszowskich piwnicach. I to będą te główne wydarzenia właśnie czwartkowe. W piątek, to jest oczywiście dzień koncertu głównego, jak zawsze to już jest tradycyjnie, że ten koncert odbywa się w piątek. Zapraszamy na 20 na parking przy hali pod promie, tam duża scena i koncert kolektywów oraz koncert otwarcia, w którym weźmie udział grupa Pektus i Małgorzata Boć. Ale również taka niespodzianka wizualna, bo na murach obronnych Zamku Lubomirskich będzie można zobaczyć fantastyczną animację, której autorem jest Ari Dykie, również utytułowany twórca wizualny. Ta animacja nosi tytuł Duch w maszynie i będzie taka opowieść o tym, jak ten nasz świat się zmienia i czy tak naprawdę te technologie być może nas kiedyś zastąpią, a być może nie. Jak to wszystko okiem artysty jest widziane. Także zapraszamy serdecznie i oczywiście inauguracja działalności klubu festiwalowego już po koncercie głównym. Zapraszamy na Silent Disco do Fosy Zamku Lubomirskich. To jest takie wydarzenie, którego myślę nie trzeba specjalnie reklamować naszym stałym bywalcom, ale również gościom, bo ta formuła od lat się sprawdza i nadal jest pożądana, więc wychodzimy również tutaj naprzeciw i zapraszamy zarówno w piątek, jak i w sobotę do Fosy na Silent Disco.
9: To może już takie ostatnie pytanie na koniec. Dlaczego warto się pojawić?
8: Ciężko to odpowiedzieć jednym zdaniem, dlaczego warto się pojawić. Warto się pojawić, bo to na pewno będzie świetnie spędzony czas. Warto się pojawić, dlatego że to będzie wartościowo spędzony czas. I ja myślę, że te dwa powody to wystarczą i też super rozrywka na pewno. I myślę, że niezapomniane wrażenia, to jest festiwal wyjątkowy, nie ma takiego drugiego. Będzie można zobaczyć na scenie takie połączenia, o których myślę, że nawet się nam nie śniło czasami.
6: Dokładnie tak, a ja odpowiem trochę odwrotnie, na zasadzie tego, że absolutnie nie warto tego przegapić, bo na pewno warto być częścią tych wydarzeń i warto być w środku Europejskiego Stadionu Kultury, gdyż pozostawia on po sobie niezapomniane emocje, nowe kolaboracje, nowe znajomości, nowych przyjaciół i oczywiście chęć tego, żeby uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach. Jak ktoś raz spróbuje, na pewno myśli już o kolejnych edycjach. Także serdecznie zapraszamy, 25-28 czerwca jesteśmy z Europejskim Stadionem Kultury dla państwa. Państwa, proszę rezerwować sobie te daty w kalendarzu i widzimy się już na festiwalowej mapie, wszyscy razem w naszym mieście Rzeszowie. Do zobaczenia.
9: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi słuchaczami na Europejskim Stadionie Kultury.
8: Do zobaczenia, dziękujemy.
5: SK Rzeszów.
3: Objął tron mając zaledwie 18 lat, a korony nosił przez blisko 7 dekad. Mowa o jednym z najdłużej panujących monarchów nowożytnej Europy, Franciszku Józefie. Co łączyło go z terenami dzisiejszego Podkarpacia? O tym z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
10: No i może na początek wyjaśni nam, kim właśnie był ten Franciszek Józef i jaką rolę odegrał w historii Europy i ziem polskich.
11: Dość rozległe pytanie. No, najprościej by było zacząć od tego, że był cesarzem Austrii, a później Austro-Węgier. Ale to by było zbytnie uproszczenie dla tej postaci, z tego względu, że on objął władzę w bardzo trudnym okresie. I my oczywiście lubimy go kojarzyć jako takiego dziadka, który powiedzmy jest takim właśnie dziadkiem całego narodu, takim opiekunem. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jego początki wcale na to nie wskazywały, że tak będzie.
10: Czyli nie zawsze był dziadkiem.
11: Nie. Jemu przyszło rządzić w bardzo trudnym okresie. Przede wszystkim musiał posprzątać częściowo po swoim poprzedniku. Jego wuj Ferdynand był osobą niepełnosprawną. No, cierpiał między innymi na wodogłowie mózgowe, dość późno zaczął chodzić. Także widzimy, to były takie dość poważne dolegliwości, wynikające też częściowo z tego, że Habsburgowie praktykowali związki tak naprawdę między kuzynostwem, stosunkowo bliską rodziną, prawda? I to później między innymi ujawniało się na obrazach. Widzimy czasem taką charakterystyczną szczękę, czy jakieś tam inne zmiany.
10: Albo wyższe czoło.
11: Albo wyższe czoło, no, tak jak właśnie w przypadku Ferdynanda. Także Ferdynand przez to działał niekiedy dość irracjonalnie, mimo że oczywiście za jego czasu udało się pewne reformy w państwie przeprowadzić, ale tego, jaką był osobą, dowodzi między innymi pewna anegdotka, to znaczy kiedyś miał on okazję rozmawiać z pewną szlachcianką z ziem polskich. Spytał się, z której części jego imperium pochodzi. Ona odpowiedziała: z Galicji, mój panie. I on tak westchnął i odpowiedział: ach, Hiszpania. Także rzeczywiście były takie dość dynamiczne czasy, a jeśli na to jeszcze nałożymy Wiosnę Ludów, bo mamy tutaj 1848 rok, czyli początek rządów Franciszka Józefa, no to widzimy, że on stanął przed trudnym wyzwaniem, bo co musiał zrobić? Najpierw musiał spacyfikować tak naprawdę wszelkie rozruchy, które działy się na terenie imperium. On oczywiście i jego tak naprawdę administracja, bo te pierwsze lata to dla niego była przede wszystkim nauka władzy. I co ważne, dlaczego powiedziałem, że te pierwsze lata nie wskazywały na to, że będzie takim ojcem, dziadkiem narodu, narodów właściwie, zamieszkujących imperium? Dlatego, że pierwsze decyzje były dość chaotyczne i w dużej mierze tragiczne. W ogóle polityka Franciszka Józefa początkowo zmierzała do tego, by uczynić Austrię to państwo bardziej o charakterze absolutnym, czyli z taką silną władzą monarchii, aniżeli bardziej z tą ograniczoną. Tak naprawdę dopiero kolejne powstania, między innymi na Węgrzech, doprowadziły do tego, że musiał zaniechać tego projektu. Co więcej, należy też wspomnieć o tym, że za Franciszka Józefa Austria doznała bardzo, bardzo dotkliwych klęsk. Bo najpierw, co się stało? Najpierw pod koniec lat 50. z Imperium Habsburgów wyparowała Lombardia na rzecz Włoch, a później z kolei jeszcze w walce o dominację z Prusami na terenie ziem niemieckich, niemieckojęzycznych, no również ponieśli dość dotkliwą klęskę. Także widzimy, Franciszek Józef z pewnością nie był takim twórcą potęgi wojskowej. Tak naprawdę jego, można powiedzieć, taki symbol, to że mimo wszystko pamiętamy go jako władcę pozytywnego, wynika z jego późniejszej polityki i przede wszystkim też tego, że był władcą długowiecznym. To znaczy, my z naszych czasów pamiętamy Elżbietę II, która bardzo, bardzo długo rządziła, prawda, zmieniały się pokolenia, a monarchia nie trwała w Wielkiej Brytanii. I podobnie było też tutaj, bo o ile zaczął on panować w 1848 roku, to był początek jego panowania.
10: A ile miał wtedy lat?
11: Miał wtedy 18 lat. Także widzimy, no dlatego właśnie wspomniałem o tej nauce, prawda, tej władzy, bo mimo że był z dzisiejszego punktu widzenia osobą pełnoletnią,
10: no tutaj... To dobrze wiemy, że osoby 18-letnie ciężko jest chyba nazwać osobami takimi w pełni dorosłymi.
11: Oczywiście to wynika z pewnej biologii, choć co trzeba zaznaczyć, Franciszek Józef w przeciwieństwie do swojego poprzednika miał możliwość odebrania solidnego wykształcenia, czyli na pewno nie był niekompetentny, ale jednak był bardziej uzależniony od doradców, którzy go otaczali. Natomiast koniec jego panowania to rok 1916, także widzimy no prawie 70 lat tak naprawdę rządów i to bardzo intensywnych, bo co należy wspomnieć, on nawet zmarł przy biurku, więc to jest też dość istotne, on był bardzo oddanym w sensie takim administracyjnym, oddany był w sprawie całego kraju.
10: Dzisiaj byśmy powiedzieli, był pracoholikiem.
11: Był pracoholikiem, ale z nim się wiąże bardzo, bardzo dużo anegdot. Nie ma z pewnością czasu takiego antenowego, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, ale opowiem o takich dwóch. Pierwsze to to, że był osobą o bardzo, bardzo dobrej pamięci. Kiedyś była jakaś defilada wojskowa, on podszedł do jednego z żołnierzy, z oficerów, zapytał się o nazwisko. On odpowiedział Sommerstein. I on od razu, czyli jest pan prawdopodobnie ojcem majora Sommersteina. Akurat ten, to był w zasadzie kupiec w tamtym czasie, z którym on rozmawiał, tak bał się powiedzieć władcy, że się myli. I odpowiedział, no wszystko możliwe. Także to oczywiście anegdotka, nie jest pewne, że tak było, natomiast takie rzeczywiście opowieści krążyły o władcy, ale też jest druga, którą możemy uznać za całkowitą prawdę, czyli fakt, że Franciszek Józef był osobą, nazwijmy to, dyżurującą. Czyli każdy poddany mógł w zasadzie pojechać do Wiednia, spotkać się z cesarzem i przedstawić swoją sprawę. Znamy m.in. zapisy z ziemi strzyżowskiej, że rzeczywiście tam akurat pewna chłopka bodajże zdecydowała się pojechać do cesarza, bo miała tam jakaś droga przebiegać czy coś takiego przez jej pole. Przedstawiła sprawę cesarzowi, no i sprawa została rozwiązana. Rzeczywiście, także to też nie jest tak, że on tylko słuchał i machał to wszystko ręką. Rzeczywiście interesował się tymi sprawami państwowymi.
12: SK Rzeszów News.
13: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
12: SK Rzeszów.
13: Wakacje to czas podróży i przywożenia pamiątek z różnych zakątków świata. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że niektóre egzotyczne przedmioty, rośliny czy wyroby ze zwierząt mogą podlegać ścisłej ochronie i ich przewóz przez granicę wymaga specjalnych zezwoleń. Jak rozpoznać chronione gatunki, czego nie wolno przewozić z zagranicy i jakie konsekwencje grożą za złamanie przepisów? Oto wszystko nasz reporter Tomek Widak podpytał przedstawicielki Podkarpackiej Izby Administracji Skarbowej, które na co dzień zajmują się kontrolą takich przypadków na granicy.
14: Nazywam się Monika Markowicz, jestem młodszym ekspertem służby celno-skarbowej w stopniu starszego rachmistrza.
15: Komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
16: Drogie panie, dzisiaj rozmawiamy sobie o chronionych okazach na granicy. Może zacznijmy od takich podstaw. Czym są w ogóle okazy chronione? Zdefiniujmy je.
14: Okazy chronione to są gatunki fauny i flory, które są zagrożone wyginięciem i ujęte są w załącznikach Międzynarodowej Konwencji Waszyngtońskiej, w skrócie zwanej CITES. Jest to konwencja o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory. Po co właściwie mamy ten CITES? Ona przede wszystkim, konwencja chroni gatunki zagrożone przed wyginięciem poprzez regulację i kontrolę handlu. Zwalcza także nielegalny przemyt, ujednolica zasady między państwami, czyli kraje mają regulacje prawne w kwestii też dokumentów, jak przywozić te okazy, po to właśnie, aby uprościć działanie służbom celnym, tak aby nie było wątpliwości, jakie dokumenty, bez względu na to, z jakiego kraju są, to tutaj służby będą wiedziały, co w tych zezwoleniach jest i jakie zwierzęta i rośliny są objęte tą ochroną.
16: To w takim razie, co jest tym chronionym okazem?
14: Okazem, tutaj zgodnie z definicją konwencji, a także rozporządzenia unijnego, to jest każde zwierzę lub roślina, martwe lub żywe, i wszelkiego rodzaju towary, artykuły wytworzone z tychże właśnie okazów, bądź na przykład jakieś medykamenty, w których w ulotkach załączonych, w informacjach bądź na etykiecie są zawarte informacje, że są właśnie wykonane z gatunku albo zawierają jakiś ekstrakt z gatunku zwierząt, roślin objętych tą konwencją.
8: Ważne jest to, że w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy mówimy o żywych zwierzętach, czy wypchanych, czy o jakichś trofeach myśliwskich, czy też o przedmiotach z nich wykonanych. Jest około 30 tysięcy takich gatunków, a w tym około 10 tysięcy to są właśnie zwierzęta. I ten temat gatunków objętych ochroną jest szczególnie ważny, szczególnie istotny zawsze przed wakacjami, ponieważ to jest taki czas, kiedy wyjeżdżamy częściej niż w innych porach roku na zagraniczne wyjazdy. Często są to wyjazdy poza granice Unii Europejskiej. Zatem zanim wybierzemy się na taki wakacyjny wyjazd, czy chociażby zanim wybierzemy się na taki krótszy, weekendowy nawet wyjazd za granicę, zapoznajmy się z tą tematyką, zapoznajmy się z przepisami, a my dzisiaj postaramy się omówić te najważniejsze kwestie, które związane są z ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem.
16: No to skoro jesteśmy przy wakacjach, no to dopytam, jakie pamiątki z wakacji mogą okazać się problematyczne na granicy?
8: Jak już wspominałyśmy, to nie tylko żywe zwierzęta, żywe rośliny, ale także przedmioty wykonane ze zwierząt. I tak nasze obserwacje, nasze doświadczenia na granicy podczas kontroli pokazują, że najczęściej przewozimy, turyści przewożą, podróżni przewożą odzież, galanterie wykonane ze skór chociażby węży czy krokodyli. Takich przypadków na naszej granicy na Podkarpaciu w tym roku jest około 30. Głównie właśnie odzież, galanteria, paski, portfele, torebki wykonane ze skór węży, ale też taką ciekawostką w tym roku było futro wykonane ze skóry ocelota, choć nie tylko. Ostatni przypadek wykryty na przejściu granicznym w Medyce to próba takiego nielegalnego przewozu przez granicę dwóch kłów morsa arktycznego, które przewoziła obywatelka Ukrainy w swym bagażu. Nasi funkcjonariusze kontrolowali autokar, którym przekraczała granicę ta kobieta i podczas kontroli bagaży z wykorzystaniem sprzętu RTG właśnie udało się wykryć, że w jednym z bagaży są takie dwa kły i identyfikacja, którą przeprowadziliśmy na miejscu, ta wstępna wykazała, że one należą do gatunku morsa arktycznego. Dosyć imponujących rozmiarów kły, jeden 45 cm długości, drugi 52. Zatem tak jak mówiłam wcześniej, nie chodzi tylko o żywe zwierzęta, ale także o różnego rodzaju właśnie wyroby z kości, ze skór, z zębów czy z rogów zwierząt, to różnego rodzaju biżuteria, naszyjniki, pierścionki, właśnie takie, które są wykonane z tych części zwierząt chronionych.
16: A gdybyśmy tak popatrzyli na mapę świata, które gatunki są zakazane, z których kontynentów?
14: Na przykład Ameryka to wyroby z niedźwiedzi, czyli na przykład skóry z niedźwiedzia, jakieś trofea, wyroby ze skór krokodyli, no to cała galanteria. Mamy tutaj paski, torebki, również odzież, obuwie się zdarza też, pióro z dzikich ptaków, papugi, muszle przydaczni, koralowce, również muszle na przykład skrzydelnika olbrzymiego, wyroby ze ssaków morskich, na przykład fiszbiny, tutaj z wielorybów, oleje wielorybów z rekinów, żywe gady i płazy, co jeszcze tutaj mamy, papugi na przykład z Ameryki Południowej, żółwie morskie, żywe pająki, a także rośliny, na przykład storczyki, kaktusy, wyroby z koralowców, czyli wszędobylska, tutaj biżuteria, jakieś ozdoby, breloczki. Z Afryki z kolei, to powtarzają się niektóre, bo zwierzęta egzotyczne występują podobne w różnych gatunkach, w różnych częściach świata. I na przykład z Afryki mamy również wyroby z krokodyli, z węży, jakieś ozdoby też żółwi, kości słoniowej, żywe rośliny, na przykład sukulenty, kaktusy, stoczyki, żywe zwierzęta, no to głównie gady i ptaki, skóry zebr, dzikich kotów, antylop, wyroby z rogów nosorożców, muszle przydaczni, kolce jeżozwierza. Z Australii to najczęściej koralowce, żywe zwierzęta, na przykład gady i ptaki, jakieś warany, gekony, również muszle ze skorupia, różnych przydaczni i ślimaków. Europa, no to żywe zwierzęta, głównie gady i ptaki, koniki morskie, koralowce, kawior, skóry wilków i niedźwiedzi oraz rysi, ale także wyroby z żółwi. Z kolei z Azji również wyroby z krokodyli i węży, żółwi i kości słoniowej, preparowane zwierzęta, muszle przydaczni, również storczyki, wyroby z wełny, antylopy tybetańskiej, ale także motyle.
16: Wróćmy teraz do polskiej granicy. Jak wygląda kwestia z preparowanymi zwierzętami lub trofeami myśliwskimi?
14: No na przykład jeśli chodzi o krokodyle, są krokodyle, które z załączników B, niektóre wyroby z krokodyli mogą być przewożone przez podróżnych do kilku sztuk, ale nie może być to mięso i nie mogą być to właśnie trofea. Czyli na przykład jak ktoś będzie miał torebkę, bądź obuwie, bądź jakąś inną odzież czy galanterię, jakiś wyrób, który będzie wykonany z krokodyla z załącznika B na przykład i nie będzie wymagane tutaj zezwolenie, trzeba się upewnić, z jakiego rodzaju krokodyla jest to wykonany produkt, ponieważ jeżeli będzie na przykład załącznika A, czyli te, które są najbardziej zagrożone wyginięciem, to niestety te normy, tutaj te połączenia nie będą obowiązywać i na taki przewóz takiego okazu trzeba będzie mieć też dokumenty, czyli zezwolenie.
16: Czy te pozwolenia na przewóz tych gatunków są wszystkie takie same, czy one są jakoś zróżnicowane?
14: Są zróżnicowane, ponieważ w zależności od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia i w jakim załączniku on się znajduje, to w niektórych przypadkach gatunków zwierząt i roślin są to bardzo restrykcyjne obostrzenia, czyli jest całkowity zakaz przewozu, tylko w niektórych przypadkach, na przykład do celów naukowych, i to jest ujęte właśnie w dokumencie zezwolenia, a są takie, na które niepotrzebne są te świadectwa, tutaj dokumentacja, są pewne wyłączenia.
16: A to wspomniała Pani, bo dużo mówiliśmy o zwierzętach, ale wspomniała Pani też przed chwilą o roślinach. To ja dopytam o ten wątek, bo to jest też ciekawe. Jakie rośliny są objęte ochroną?
14: Na przykład stoczyki, niektóre kaktusy, sukulenty.
17: Warto też wspomnieć o tym, że objęte ochroną są niektóre agawy, niektóre cyprysy, wszystkie aloesy poza aloe vera. To jako ciekawostka, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Na tej liście są również wszystkie dzbaneczniki i szereg roślin drzewiastych, na przykład z rodziny machoniowatych. Na tej liście są też palisandry, żeńszeń i rośliny z rodzaju chudia. I może to dotyczyć po prostu takich egzotycznych roślin ozdobnych, ale też mebli i innych przedmiotów z drewna, czyli różnego rodzaju figurki, instrumenty. Takie przedmioty również były zatrzymywane podczas kontroli realizowanej na naszych przejściach granicznych. Czasami spotykaliśmy się właśnie z takimi pytaniami. No, dlaczego ten instrument muzyczny tutaj jest w takiej gablocie, która pokazuje gatunki objęte ochroną? Właśnie mianowicie z tego powodu, że do produkcji tego instrumentu zostało wykorzystane drewno objęte ochroną. Warto też wspomnieć o tym, że jest taka najbardziej restrykcyjna lista i ona mówi o tych gatunkach, których w ogóle nie można przywozić do Unii Europejskiej. I są to na przykład trofea wilka z Białorusi, z Mongolii, Turcji, niedźwiedzia brunatnego. Na tej liście jest mors z Grenlandii, a również jego pamiątki z jego kłów. Są też wybrane sępy z Indii, Afganistanu, Gwinei, wybrane kameleony z Madagaskaru, Beninu, Gany, Tanzanii, Kamerunu, żółwie na przykład z Indonezji, Malezji, Laosu, Wietnamu, Gany, Togo czy Mozambiku. Można jeszcze długo, długo wymieniać, bo tak jak mówiliśmy na samym początku, 30 tysięcy gatunków znajduje się, około 30 tysięcy gatunków znajduje się na tej liście. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie sposób znać je wszystkie, ale zanim zaplanujemy podróż za granicę, to niech nam się zapali taka czerwona lampka pod tym hasłem gatunek objęty ochroną i po prostu poszukajmy wcześniej informacji. Można takie informacje znaleźć między innymi na stronach prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, na stronie granica.gov.pl, ale także w innych serwisach, między innymi w Ministerstwie Środowiska, czy też na stronach Sekretariatu Konwencji tej waszyngtońskiej CITES.
16: Jakich dokumentów mogą wymagać służby graniczne przy przewożeniu takich okazów? No bo zasady pewnie różnią się w zależności od kraju, tak?
14: Jeśli chodzi o dokumentację potrzebną do przekroczenia granicy takich okazów, jeżeli mamy do czynienia z okazem żywym, no to oprócz dokumentów weterynaryjnych, przede wszystkim chodzi o zezwolenie CITES, które na przykład w Polsce wydawane jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i to zarówno przy imporcie, czyli przy przywozie do Unii Europejskiej, jak również przy wywozie, ale także przy ponownym wywozie wcześniej przywiezionego okazu, czyli tak zwany reeksport. Przede wszystkim to zezwolenie. Zezwolenie określa warunki,

0: też tego okazu, ale także czy są dochowane warunki zezwolenia, czy na przykład takie zwierzę jest przewożone w sposób humanitarny. Bo jeżeli się na przykład okaże na granicy, że nie są dochowane te warunki, takie świadectwo, taki dokument, takie zezwolenie przestaje być ważne.
1: Czyli może zostać cofnięty jakby.
0: Przestaje być ważne, czyli nie są dochowane warunków, czyli dochodzi tutaj do naruszenia przepisów i nam włączają się tutaj wtedy przepisy karne.
2: Jest to bardzo ważne. Właśnie odnosząc się do żywych zwierząt, mamy tutaj na względzie nie tylko te przepisy związane z ograniczeniami w przewozie przez granicę, ale z ich dobrostanem. Przede wszystkim, żeby były przewożone w najbardziej takich humanitarnych warunkach. Natomiast jakby podsumowując ten wątek, przede wszystkim powinniśmy być wyczuleni na wszystkie okazy zwierząt i roślin, które chcielibyśmy kupić za granicą. Warto się upewnić właśnie co do gatunku tego zwierzęcia czy gatunku rośliny, z których wytworzono jakiś przedmiot, jakąś pamiątkę, jakąś figurkę. Ta czerwona lampka, o której wspominałam, powinna nam się zapalić szczególnie przy takich przedmiotach, które są wykonane z kości słoniowej albo z rogów nosorożca, przy różnego rodzaju przedmiotach wykonanych z koralowców, przy muszlach, skórach gadów, ssaków. To już o tym wspominałyśmy. Chodzi tutaj o skóry krokodyli, węży, waranów, dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi. I załóżmy, że jesteśmy w sklepie, w którym oglądamy właśnie takie pamiątki, przedmioty, torebki, galanterie. Nie jest to żaden targ, jest to sklep. I w takim przypadku poinformujmy sprzedawcę, że chcielibyśmy kupić taki przedmiot i wywieźć go za granicę i zapytajmy, czy on dysponuje sam dokumentami, które takimi wywozowymi lub czy może się postarać o takie dokumenty dla nas. Jest to też taka możliwość, taka forma, bo może to ułatwić procedury, które później trzeba będzie przejść przez granicę. Natomiast jeżeli taka osoba, taki sprzedawca mówi, że nic pan nie potrzebuje, nie będzie żadnych problemów, zwykły paragon panu wystarczy, to nie traktujmy tego jako takiej ostatecznej odpowiedzi i wskazówki, bo tak nie jest. Zawsze warto wtedy skontaktować się albo z Izbą Administracji Skarbowej, albo z Urzędem Celno-Skarbowym, z Oddziałem Celnym, albo też z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i po prostu dopytać dokładnie.
1: A jak często wy jako funkcjonariusze ujawniacie takie nielegalne okazy na podkarpackich przejściach granicznych? Czy to się zdarza z dużą częstotliwością?
2: Każdego roku nasi funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych w naszym województwie wykrywają takie przypadki, gdzie nielegalnie są przewożone takie okazy. No, często podróżni tłumaczą, że nie wiedzieli, nie mieli takiej świadomości. Ale czy to są takie prawdziwe motywy, prawdziwe tłumaczenia, to też do końca tego nie wiemy. No w każdym bądź razie co roku takich przypadków jest sporo i sezon wakacyjny sprzyja właśnie takim czasami nieświadomym niestety sytuacjom, kiedy kontrolujemy podróżnych na przykład na przejściu lotniczym Rzeszów-Jasionka i w ich bagażach znajdują się na przykład koralowce, ale nie tylko, bo tak jak wspomniałam, no szczególnie w tym roku najwięcej takich przypadków dotyczy jednak odzieży, galanterii ze skór krokodyla, pytona, właśnie ocelota, także to przyniósł nam ten rok, ale nie tylko, bo też końcem kwietnia wykryliśmy podczas kontroli dosyć okazałych rozmiarów koralowca i dwie muszle skrzydelnika olbrzymiego, ostatnio właśnie, o których wspominałam, też te dwa kły morsa arktycznego i galanteria.
1: Okej, a jakiś taki najbardziej nietypowy okaz, który przechwyciliście na granicy, to co by to było?
2: W ostatnich latach podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej takim unikatem, można powiedzieć, był żywy serwal, który był przewożony przez podróżną z Ukrainy. Ta kobieta tłumaczyła, że jest to kot rasy serwal. Natomiast no, nasze postępowanie, badania, które były przeprowadzone w laboratorium celno-skarbowym, wykazały, że nie był to kot, a był to

0: faktycznie prawdziwy serwal. No, na jego przewóz kobieta nie posiadała tych dokumentów właśnie, o których mówimy.
1: Pani miała jakie przypadki?
2: Kilka lat temu w oddziale celnym w medyce dokonaliśmy ujawnienia 5 okazów żywych sokoła wędrownego, które oprócz tego, że nie posiadały, po pierwsze nie były zgłoszone przez kierowcę samochodu osobowego, to był obywatel Ukrainy, i były przewożone w bardzo niehumanitarnych warunkach. Te zwierzęta były odurzone, skrępowane, przewożone w walizkach podróżnych i tutaj oczywiście sokoły zostały zatrzymane i przewiezione do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Natomiast pan tutaj został ukarany już nie tylko z ustawy o ochronie przyrody, ale również z ustawy o ochronie zwierząt, z uwagi na to niehumanitarne traktowanie.
1: No to już podpada pod znęcanie się nad zwierzętami.
2: Tak, oczywiście.
1: Tak de facto. No dobrze, no ale to jest też ciekawy wątek. Załóżmy, że przechwycicie takie zwierzę. Czy żywe, czy martwe. Dajmy na to, że żywe. Może zacznijmy od tego. Co się z nim dalej dzieje? No bo ono idzie do laboratorium, tak? Ale potem jest dalsza procedura. Jak to dalej wygląda?
2: Oczywiście po wszczęciu tutaj procedur karnych takie zwierzę procesowo jest przekazywane do jak najszybciej, oczywiście, żeby zapewnić dobrostan tego zwierzęcia, bo myślę, że samo przekroczenie dla zwierzęcia granicy w takich warunkach też niehumanitarnych jest ogromnie stresujące. Papugi na przykład wydziobywały sobie część piór tutaj z brzusznej części, więc no, widać, że to było dla nich, samo przekroczenie granicy było dość stresujące, więc jak najszybciej przekazujemy takie zwierzę do ośrodków bądź ogrodów zoologicznych. Tutaj współpracujemy też z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w tym zakresie. I następnie, jeżeli jest orzeczony przypadek przez sąd, jest tutaj już gestia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdzie wydawana jest decyzja administracyjna, jaki uprawniony organ później utrzymuje taki okaz. Więc jeżeli na przykład zostanie przekazana już do jakiegoś ogrodu zoologicznego, to takie zwierzę bytuje sobie już do końca w ogrodzie zoologicznym.
0: A myślę, że też warto wspomnieć o takim rekordowym, jeżeli chodzi o ilość i sam gatunki wykryte. Był to taki przypadek na przejściu granicznym w Korczowej, gdzie wykryliśmy w jednym przypadku tylko 166 gadów i płazów. Były wśród nich pytony królewskie, na przykład w ilości 69 osobników. Było 18 pytonów siatkowych, 14 okazów boa dusiciela. Były też warany, czy też okazy boa madagaskarskiego i inne okazy gadów i płazów. Ich wartość wówczas oszacowaliśmy na około 50 tysięcy euro. Natomiast tak jak obserwujemy te przypadki okazów chronionych, które zatrzymujemy podczas kontroli na granicy, to można powiedzieć, że występuje też pewna taka sezonowość. Wiele, wiele lat temu można powiedzieć, że był taki popyt na żółwie stepowe i one tak cyklicznie pojawiały się i były też próby przemytu tych żółwi co jakiś czas w określonym właśnie okresie czasu. Później można powiedzieć, był taki sezon na raki, był sezon na pijawki lekarskie. One też były zatrzymywane w takich ilościach, no dajmy na to jednorazowo kilku tysięcy. Także można powiedzieć, że to też takie z jednej strony zapotrzebowanie na taki nielegalny towar też generuje to, że on pojawia się i w konsekwencji jest zatrzymywany przez nas na granicy. Można też się zastanowić, o ile jest zapotrzebowanie, no niestety, na taką modę, na odzież, na galanterię, na torebki wykonane ze skór chronionych zwierząt, to tutaj już stawiam znak zapytania i pewnie każdy odpowie po swojemu.
1: Wrócę do tych węży, bo to w sumie niezła gromadka. Gdzie byście ich pomieścili, powiedzcie? Macie takie magazyny?
2: Tak, jak już wspomniałam wcześniej, w przypadku żywych okazów, no to jak najszybciej, to są dosłownie godziny. Wykonujemy niezbędne czynności procesowe z osobą podejrzaną tutaj i w międzyczasie dokumentację całą związaną z przekazaniem takiego okazu, bo taki ośrodek musimy najpierw znaleźć, który się zaopiekuje, bo też mogą być jakieś techniczne problemy, że na przykład ktoś nie będzie miał warunków do przetrzymywania zachowania danego gatunku, tak żeby też nie stanowiły zagrożenia dla gatunków, które dany na przykład ogród zoologiczny już posiada na swoim stanie.
1: Więc to no też jest jeszcze kwestia. To nie jest takie proste, no 160 sztuk,
2: tak,
1: gdzie każdy jeszcze pewnie musi być w osobnym pojemniku, oznakowany i tak dalej, no to też dużo miejsca zajmuje.
2: Tak, na oddziale celnym w medyce posiadamy takie klatki, które jakiś czas temu otrzymaliśmy do zabezpieczenia i właśnie tak na przykład nasze sokoły były zabezpieczone, każdy był w osobnej klatce i w takim stanie zostały przewiezione do tego ośrodka rehabilitacji na Podkarpaciu. No a później już po wydanej decyzji Ministerstwa Środowiska, już po wyroku oczywiście prawomocnym, zostały przekazane do sokolnika, który zajmuje się cały czas tego typu gatunkami zwierząt i są pod jego opieką.
1: Powiedzieliśmy już o zwierzętach żywych, więc powiedzmy, co się dzieje teraz z okazami, które zostały spreparowane lub w inny sposób przygotowane.
2: Martwe okazy w postaci na przykład galanterii skórzanej, okazów, które są trofeami, bądź też kosmetyki, czy też leki, które zawierają ekstrakty z okazów zagrożonych wyginięciem, najczęściej są utrzymywane przez wyznaczone instytucje. I to przede wszystkim w celach edukacyjnych, żeby podnosić świadomość społeczną w zakresie właśnie zagrożonych gatunków wyginięciem i na przykład trafiają do nadleśnictw, do jakichś muzeum przyrody, albo są też okazami tutaj eksponowanymi w gablotach służby Krajowej Administracji Skarbowej, na lotniskach na przykład, bądź też w oddziałach celnych, właśnie po to, żeby podnosić tą świadomość społeczną w tym zakresie.
1: Mhm. Okej, to jeszcze chciałbym, bo już poruszyliśmy ten wątek, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało dobrze w naszej rozmowie. Jakie kary grożą za przewóz takich nielegalnych okazów przez granicę? Rozumiem, że to będzie pewnie uzależnione od ilości też, tak? I od rodzaju.
2: Ilość tutaj nie ma w ogóle znaczenia.
1: Nie ma znaczenia?
2: Nie ma znaczenia, okay. Bo jeżeli na dany okaz wymagane jest to zezwolenie CITES, posiadanie tego zezwolenia przy przewozie przez granicę, kara pozbawienia wolności tutaj jest od 3 miesięcy do 5 lat i sąd może również orzec przypadek na rzecz Skarbu Państwa zatrzymanych okazów.
1: No i pewnie zazwyczaj się tak dzieje.
2: Tak, oczywiście.
1: To taka jedna rada dla osób wybierających się na wakacje za granicę. O czym powinni pamiętać? Jakich błędów nie powinni popełniać?
0: No pamiętajmy po prostu, że taka egzotyczna pamiątka może nas kosztować więcej niż myślimy. Tak jak było już powiedziane, od 3 miesięcy do 5 lat nawet pozbawienia wolności. Także zanim zdecydujemy się na zakup i przewóz w swoim bagażu takiej pamiątki, czy koralowca, czy odzieży wykonanej ze skóry chronionego zwierzęcia, zastanówmy się i zapytajmy w pierwszej kolejności, czy sprzedawcy w sklepie, czy zorientujmy się właśnie w kontakcie z urzędem celno-skarbowym, czy sprawdźmy na stronie internetowej. Nie róbmy takich zakupów pochopnie, po to, aby powrócić z wymarzonego urlopu w dobrym humorze, a niekoniecznie zakończyć właśnie podróż z jakąś taką przykrą niespodzianką podczas powrotu do domu.
2: Zamiast kupować takie okazy, najlepszym wspomnieniem z wakacji niech po prostu będą zdjęcia.
1: No dobrze, bardzo Paniom dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy i życzymy Państwu oczywiście udanych wakacji.
1: Tak jest, dziękuję bardzo.
3: SK Rzeszów.
4: Interaktywne mapy, nawigacja po szlakach turystycznych i funkcja planowania wycieczek. To m.in. takie opcje mają pojawić się w nowej aplikacji, która ułatwi zwiedzanie karpackich parków krajobrazowych. Więcej o niej opowiada Andrzej Bytnar, dyrektor zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
5: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie jest jednostką budżetową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W skład zespołu wchodzi 5 parków krajobrazowych: Czarnorzecko-Strzyżowski, Jaśliski, Cieśniańsko-Wetliński, Doliny Sanu, Pasma Brzanki. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych opracowuje aplikację mobilną dla turystów i mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, która ułatwi odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Dostępna ma być w sierpniu. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerem słowackim i finansowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w 3 językach: polskim, słowackim i angielskim. Narzędzie zostanie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Użytkownicy aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji po szlakach turystycznych, kalendarza wydarzeń oraz funkcji planowania wycieczek. W aplikacji znajdą się również materiały edukacyjne dotyczące ekologii, a także informacje o lokalnych atrakcjach i ciekawostkach związanych z regionem. Pogranicze polsko-słowackie jest bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym i kulturowym. Potrzebuje jednak wspólnych, skoordynowanych działań, aby zarówno Polacy, jak i Słowacy mieli jak najlepszy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach, ciekawych szlakach turystycznych czy do ciekawostek kulturowych. Projekt zakłada także wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania przestrzenią publiczną. Słowacki partner przedsięwzięcia zakupi georadar, który posłuży do badania infrastruktury i terenu. Część pozyskanych danych zostanie wykorzystana w nowej aplikacji. Przedsięwzięcie obejmuje również organizację 5 transgranicznych wydarzeń edukacyjnych. W planach są warsztaty z zakresu technologii o ochronie dziedzictwa, zajęcia dla młodzieży oraz spotkania konsultacyjne dla mieszkańców i instytucji. Dziękuję za uwagę.
3: SK Rzeszów.
4: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.
3: Radio SK.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
7: I po reklamie.

0: 22-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury.
2: Europejski Stadion Kultury.
1: Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Boć. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji.
2: Do zobaczenia w Rzeszowie.
1: Szczegóły na stadionkultury.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
6: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
7: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
6: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
7: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
8: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
9: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali pod promie wystąpią dla was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Bodź. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
11: I po reklamie.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku, bo się wychowałem sam. W końcu wypłaci